时间，谢谢谢谢收。

0: Co tam w kalendarzu, drogi panie?
1: A w kalendarzu, tak jak już mówiliśmy, 8 dzień października,
0: czyli czwartek. Czyli u nas jest gorąco jakoś, tak, w studiu?
1: Słuchaj, przewietrzyłem nawet.
0: Mm-hmm.
1: Bo słuchaj, jakbyś przyszedł bez wietrzenia, to nie wiem, czy byś tu...

0: pakiet.
1: Tak? Mówisz, że to, no, jest pakiet? Nie, pakiet. Absolutnie się nie zgadzam.
0: Nie zgadzasz się? Pogadamy po serwisie informacyjnym.
1: Dobrze, zapraszamy na pierwszy.
0: Po serwisie za serwisem. 3 minuty do godziny 7.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Nieoczekiwany zwrot w sprawie osiedla maltańskiego. Jedna z liderek protestu i 20-letnia mieszkanka tego terenu, Iwona Chrzanowska, porozumiała się ze stroną kościelną i opuściła osiedle. Kobieta dostała od kurii pieniądze, które pomogły kupić jej nowe mieszkanie. Chrzanowska tłumaczy swoją decyzję problemami zdrowotnymi.
2: Stwierdziłam, że nie ma ceny, za którą ja bym sprzedała swoje zdrowie, utratę swojego zdrowia. I odmieniło mi się. Odmieniło mi się na tyle, że zaczęłam zupełnie inny ogląd mieć na sprawę. Zupełnie. Totalnie odwróciłam się o 180 stopni, albo jeszcze raz 360 i plus 180.
1: Była liderka protestu twierdzi też, że reprezentantami mieszkańców osiedla sterują zewnętrzne organizacje. Nie podała ona jednak konkretów. Stowarzyszenie Maltańskie Nasz Dom zaprzeczyło tym doniesieniom. Zdaniem Chrzanowskiej dalsza walka nie ma sensu, bo jest skazana na porażkę, a poza tym nie służy ona sprawie. Pełnomocnik kurii Jacek Masiota zapowiedział, że do końca roku nie zostanie przeprowadzona żadna eksmisja.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Utrudnienie na Opolskiej, odcinek od Jesionowej do Jarzębowej został całkowicie zamknięty dla ruchu. Przyczyną tego jest awaria kanalizacji. Sieć wymaga naprawy, bo obecnie niemożliwe jest odprowadzanie ścieków z okolicznych budynków. Na ten czas ścieki są przepompowywane za pomocą specjalnych wozów. Wytyczono objazd ulicami m.in. Kołłątaja, Bohaterów, Westerplatte i Jesionową. Czas zakończenia prac nie jest znany. W związku z utrudnieniami trasy kursu zmienia 5 linii autobusowych. Szczegóły na ztm.pl. W Poznaniu dyskutowano o klimacie i środowisku. Na NTP odbyła się po raz 5 konferencja Klimat i Środowisko. W tym roku debatowano pod hasłem Klimat w działaniu. Miasto gotowe na zmianę. Na konferencji prezentowano i omawiano sposoby przystosowywania miast do zmian klimatycznych. Swoje ustalenia przedstawiali naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego. Na zaproszenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w wydarzeniu brali też udział reprezentanci szczebla gminnego. Członkowie tego resortu w piątek odbędą wizytę w Poznaniu, gdzie zapoznają się z rozwiązaniami, które stosuje miasto w walce ze zmianami klimatycznymi.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Za oknem już jesień, to oznacza chłodniejsze temperatury, a także początek sezonu na infekcje. Jak się chronić przed zarażeniem?
4: Niezależnie od szczepień, niezależnie, podkreślam, dbamy o swoje zdrowie, leczymy choroby przewlekłe, dbamy o swoją odporność, wysypiamy się, właściwie odżywiamy, po prostu zdrowy styl życia.
1: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Do tego warto rozważyć szczepienia sezonowe. Do takiego grona zalicza się szczepionki na grypę, RSV czy chociażby COVID-19. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Panowie by się prawie pobili, ale na szczęście jest jedna. Ona akurat.

0: No i uciekł, uciekł. Nie podjął rękawicy nawet.
1: Nie ma go już od razu.
0: Karcel Mujawa. A niby taki zawodnik MMA prosto z... Kambodży.
1: Słuchaj, on się tylko bez sprzętu bije, tak?
0: No i bez sensu. Bez sensu, bez sprzętu, nie, bez honoru.
1: Lepiej się nie bić, panowie. No dobrze.
0: Co ty wiesz o zabijaniu?
1: Nic nie wiem, na szczęście nie chcę wiedzieć. 8 dzień października to czwartek. Brygida, Pelagia i Laurencja obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy. Ośmiornicy.
0: Co tak tobie ta Laurencja się spodobała?
1: No właśnie nie wiem, jakoś tak śmiesznie mi z rana. Laurencja.
0: Lorenzo czy Laurencja?
1: Laurencja.
0: No. Tak to, Laurencja.
1: Laurencja.
0: Laurencjo, czemuż ty jesteś Laurencją? A o dniu ośmiornicy mówiłeś?
1: Mówiliśmy.
0: A o dniu podologa?
1: Nie mówiłem.
0: A o dniu wzroku?
1: To już mówiłeś ty.
0: No dobrze. A o tym, że Ewodia ma imieniny?
1: Jeszcze raz?
0: Dobra, za chwilę zapraszamy was na przegląd.

0: O stronie 10 o liście wrogów Kremla przeczytacie oraz o tym, że no na szczęście albo wszyscy uciekli, albo udało się właśnie udaremnić te wszystkie próby zamachów. O studiach z AI bez reguł, o tym pisze akurat Norbert Nowotnik. Resort nauki nie przygotowuje ogólnopolskich zasad korzystania ze sztucznej inteligencji na uczelniach. Część z nich wprowadza więc własne rekomendacje, no i szukają takiego jednych zasad, które by łączyły wszystkie uczelnie, a koszty pracy mocno niepokoją biznes. To z kolei artykuł Anity Błaszczak. Choć tegoroczna podwyżka płacy minimalnej w Polsce była jedną z najniższych w Europie, to w ostatniej dekadzie byliśmy pod tym względem w czołówce. Teraz w czołówce jest Mołdawia. Tam wzrost prawie 600%, jeśli chodzi o płacę właśnie minimalną. My znajdujemy...
1: Ale na jakim przestrzeni jakiego czasu?
0: Na przestrzeni 10 lat ostatnich. No, wyobraź sobie.
1: No i tak jest. O ile dobrze pamiętam, najniższa w Mołdawii jest w okolicach 1200-1300 zł w tym momencie.
0: 313 euro dokładnie. No to jakbyśmy przeliczyli
1: to
0: dobrze
1: koło... mówię, no.
0: No, to prawda, tak. Oni akurat w tej top dziesiątce, która ma największy wzrost wśród ostatnich 10 lat, no to nadal tą płacę minimalną mają najniższą. My z kolei mamy drugą najwyższą, zaraz po Litwie.
1: Spośród krajów byłych demoludów? Czego?
0: Nie, spośród krajów, które w ciągu 10 lat mają najwyższy wzrost płacy minimalnej.
1: No dobrze, bo to wszystko zależy, wiesz, od czego? Od tego, z jak niskiego poziomu się zaczyna, to drodzy
0: prawda.
1: Słuchacze.
0: To tyle, jeśli chodzi o Gazetę Rzeczpospolita.
1: Dziennik Gazeta Prawna, tutaj o zreformowanym Państwowej Inspekcji Pracy, bo już chciałem powiedzieć w skrócie, ale mogliby co niektórzy się urazić, bo PIP już w akcji. Przekształcenia umów stają się faktem. Blisko 600 poleceń zmiany umów cywilnoprawnych na etaty wydano w 3 miesiące, ale prawdziwy test reformy dopiero nadejdzie. 1362 skargi złożono do Państwowej Inspekcji Pracy od 8 lipca w sprawie umów cywilnoprawnych. 607 umów takowych PIP uznał za umowę o pracę. No to nie jest jakiś wielki wynik. Tak 607 to coś mi się wydaje, że to dopiero początek. Pytanie, czy te skargi będą składane i pytanie, czy rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy będzie działała tak, żeby pójść na rękę. Nawet nie chodzi o to, że pracodawcom albo pracownikom, ale żeby pójść na rękę prawu, żeby było ono przestrzegane. Dziennik Gazeta Prawda także o budżecie na 2027 rok, który jest bez pola manewru. Dług publiczny, no całkiem spory, jak to wygląda. 60% to konstytucyjny limit długu, przypomnijmy. O włos unikniemy przekroczenia przez państwowy dług publiczny netto, czyli pomniejszone o wolne środki w dyspozycji rządu, 55% PKB, czyli progu ostrożności, ostrożnościowego z ustawy o finansach publicznych. Ten próg miniemy jednak rok później, co będzie skutkowało nałożeniem ograniczeń na wydatki budżetowe. Dlaczego tak to wygląda i co jest kto jest winien temu, że te progi mamy rok za rokiem, coraz to bardziej się do nich zbliżamy, a w końcu i je przekroczymy, o tym dzienniku Gazecie Prawnej.
0: A w Głosie Wielkopolskim o jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych konkursów muzycznych na świecie. Podobnie jak konkurs Chopinowski, międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego ma ogromną rangę międzynarodową, przyciągając wybitnych młodych wirtuozów z całego globu i otwierając im drzwi do wielkich światowych estrad. O tym na trzeciej stronie przeczytacie, a na jedynce Głosu Wielkopolskiego jeszcze o 3 miesiącach walki z odpadami na ulicy Sowice w Poznaniu przyniosło efekt, a nielegalne składowisko, w jakie ulica została zamieniona, zostało posprzątane. Niestety śmieci zostały uprzątnięte na koszt miasta, ani sprawców. Tych sprawców jeszcze jest, trwają poszukiwania. Właśnie sprawców nie znaleziono. Póki co, tak radny Przemysław Plewiński przyczynił się do tej właśnie walki o posprzątanie ulicy. No a jak udało się ustalić, samych opon wywieziono z ulicy, uwaga, 4 duże kontenery. Kilka kolejnych kontenerów wypełniły nielegalne pozostawione śmieci budowlane, a po wysprzątaniu ulicy nadal otwarte zostaje pytanie, jak długo pozostanie ona czysta i kiedy pojawią się tam kolejne osoby chcące zaoszczędzić na utylizacji odpadów. To wszystko w Głosie Wielkopolskim.
1: Dziękujemy pięknie, to był przegląd prasy na 12 minut po godzinie 7. Możemy wam powiedzieć,

0: Tears from the Sun to teraz na antenie. Takie najprawdopodobniej pierwsze opady deszczu to dzisiaj o godzinie 19, jeśli chodzi o płaczące słońce. A Edgar nucący to zawsze teraz. Zawsze teraz i najprawdopodobniej już zawsze.
1: Nie, no ja tylko, ja tutaj siedziałem cały czas.

0: Najprawdopodobniej się tobie podoba, prawda?
1: Podoba mi się to, tak.
0: Podoba się dla ciebie?
1: Mhm.
0: A jak się podoba dla ciebie?
1: Bardzo. Słuchaj, to piosenka o miłości i o tym, żeby stanąć przed sobą sotę.
0: Sotę?
1: No to trzeba.
0: Czyli jak?
1: Razie. Nie wiem, to z francuskiego skąd ja mam wiedzieć.
0: Kyrie eleison. Słuchajcie, jeżeli macie pomysł, gdzie mogę wysłać mojego współprowadzącego po takie podstawowe informacje.
1: Gdzie ty chcesz wysyłać? No,
0: nie wiem, biblioteka.
1: No, dobrze.
0: Szkoła podstawowa albo coś takiego. Dobra, przepraszam. Najprawdopodobniej to ostatni raz.

0: 7.34 na zegarach, zaglądamy do kalendarium historycznego na początek.
1: Na jakie może być inne kalendarium, panie kolego?
0: Muzyczne?
1: To też historyczne.
0: No, ale bardziej...

0: Synchronia. Swada i Nichos.
1: Dobrze, zgadzam się, jak najbardziej.
0: Masz wolny dzień?
1: Wolny dzień wczoraj miałem na przykład.
0: Miałeś, a dlaczego miałeś wczoraj wolny dzień?
1: A, bo
0: dlaczego ciebie wczoraj nie było?
1: Bo świętowałem.
0: A co się...

0: polski zespół w starciu z wicemistrzami Niemiec trzykrotnie odrabiał straty i po trzech tercjach remisował z Mannheim 4-4 ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych. Lepsi okazali się gospodarzem. Tyszanie zaczęli udział w tej edycji Ligi Mistrzów od wyjazdowych porażek z czeskimi zespołami Dynamo Pardubice 0-6 i Pilzno 1-2.
1: Czy to ta słynna wielka Pardubicka?
0: Tak, to ta słynna, znana z żużla chociażby. Następnie przegrali na swoim lodowisku ze szwajcarskim ekipą szwajcarską. Jedną to Davos 2-4, a drugą to z Genewą 0-1. W ostatnim spotkaniu rywalem ekipy trenera Pekki Tirkonena będzie mistrz Finlandii Tappara Tampere, z którym GKS zagra u siebie 13 października.
1: Ty tam jeszcze coś o kolarstwie miałeś, nie? Juniorskim.
0: Miałem takie ciekawe, słuchaj,
1: proszę,
0: wygranie.
1: Bardzo.
0: W dniu 18 urodzin kolarski supertalent Hiszpan Benjamin Nowal sięgnął po Mistrzostwa Europy Juniorów w jeździe indywidualnej na czas z przewagą, uwaga, zaledwie 0,3 sekundy. To jest mniej niż mrugnięcie okiem. Nad Duńczykiem Riesbergiem we wrześniu Nowal zgarnął 2 złote Mistrzostwa Świata Juniorów.
1: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd. A o ile tam wyprzedził?
0: 0,3 tysięczne. To jest czwarty.
1: 3000.

0: przez mózg dopaminy. Zdaniem rektora Politechniki Poznańskiej profesora Teofila Jesionowskiego, uczelnia poza wieloma kierunkami proponuje też studentom bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
1: Staramy się budować takie kierunki studiów, które są atrakcyjne, nie tylko żeby zachęcać, żeby mieć jak największą liczbę studentów, tylko jak najlepszych studentów, którzy chcą rzeczywiście rozwijać swoje pasje. Tworzymy bardzo ciekawy ekosystem, od chóru po taniec, teatr, również po koła naukowe, których mamy ponad 60.
0: Rektor Jesionowski twierdzi, że rok ten będzie standardowy, ale władze Politechniki wchodzą w niego z ekscytacją. Uczelnia zrekrutowała prawie 5 tysięcy studentów na 43 kierunkach. 10 z nich prowadzonych jest po angielsku, 3 z kolei są nowe. Inżynieria mechaniczna, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa oraz technologie kwantowe.
2: Pieniądze, finanse, giełda.
0: Stopy procentowe pozostają po staremu. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła je na poziomie 3,5%. Decyzja ta jest na przekór przewidywań ekspertów, którzy sądzili, że wrześniowy wzrost inflacji zmusi organ do podwyżek stóp. Zmiana w polityce Rady może jednak nastąpić pod wpływem wydarzeń zza Wielkiej Wody.
3: Wstrzymanie się od istotnego wzrostu w komunikacji wydawałoby się o tyle rozsądne, że na początku listopada czeka nas najważniejsze polityczne wydarzenie tego roku – wybory połówkowe w USA. Poprzedzająca je ożywiona kampania może przynieść na rynkach sporo zmian, które Rada będzie musiała w swoim podejściu do polityki monetarnej uwzględnić.
0: Mówił analityk rynków finansowych XTB Michał Jóźwiak. Obecnie inflacja w ujęciu rok do roku wynosi 4% za wrzesień. Szacuje się, że może ona spaść do około 3,5%. Przyczyną tego ma być obniżka VAT-u na paliwo do stawki w wysokości 8%. Zmiany wprowadził rządowy program Ceny Paliw Niżej. Obornicka posprzątana. Do końca września z tego obszaru zniknęło 160 szyldów reklamowych, ponieważ łamały one obowiązującą uchwałę krajobrazową. Działania mają na celu polepszenie estetyki i wizerunku miasta, a także zwiększenie czytelności ulicy. Obornicka miała być jedną z najbardziej nieuporządkowanych ulic w mieście. Przypomnijmy, że Zarząd Dróg Miejskich oferuje przedsiębiorcom specjalny poradnik, jak zainstalować legalną reklamę w mieście.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Stacja Oborniki Wielkopolskie Miasto ma zyskać nowy dworzec. PKP SA otworzyła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, który będzie modułowy. Takie rozwiązanie ma zapewnić oszczędność energii, a także większy komfort podróżnym. Dworzec będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku dojdzie do nasadzeń zieleni. Cały projekt jest elementem inicjatywy badawczej. Rozwiązania zastosowane w Obornikach mają posłużyć za poligon dla podobnych inwestycji w przyszłości. Firmy chcące wziąć udział w przetargu mogą składać oferty do 26 października. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Jak oborniki to i kurnik, jak kurnik to i kura. O godzinie 8 zapraszamy.

0: jestem obora, obornik.
1: Przecież to jeden pies.
0: Jak to jeden pies?
1: A słuchaj, mnie bardzo ciekawi ta obserwacja ptaków.
0: Ja żałuję, drodzy słuchacze, że wy czasem nie macie tych naszych rozmów poza anteną. Ale ty wiesz, co to jest obornik? No wiem. No to co to jest? No to się oprząta. Mówię, obora, a nie obornik.
1: No faktycznie. Faktycznie. Zgadza się. Słuchaj, mnie zainteresował bardzo jeszcze profesor Piotr Tryjanowski z tą obserwacją ptaków.
0: No, a co one mają z kolei?
1: No, że jeśli je obserwujemy, to opóźnia się wydzielenie...
0: One mieszkają w ptaszniku pewnie, nie?
1: Możliwe. Razem z innymi, słuchaj, pająkami. No dobrze, no. Wydziela się przez mózg dopamina opóźniona. Nie wiem, o co z tym chodzi, bardzo mnie to
0: opóźniona
1: ciekawi.
0: Dopamina?
1: Tak.
0: A przyspieszana to by dopiero była taka...
1: Dobrze, że my nie jesteśmy opóźnieni.
0: No, a dopaminy całkiem sporo mamy. Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowy Dzień Podologii i Światowy Dzień Wzroku, a imieniny świętują dziś, czyli 8 października.
1: Brygida, Pelagia i Laurencja, no przecież.
0: A z kolei, jeżeli chodzi o żenujące powiedzenie, to uwaga. Oj, do kasino już tam na antenie.

0: Coś mnie goni nieustannie.
1: To cię goni?
0: Goni mnie, nie wiem, oni mnie gonią.
2: Może Hurkacz cię goni?
0: Nie, a jak tam?
2: 5-3 póki co i trwa właśnie...
0: Do przodu?
2: Do przodu, na szczęście, do przodu. Niedługo może faktycznie być pierwszy set już dla Polaka, kibicujemy w takim razie i z takimi wiadomościami właśnie ze świata tenisowego. Z Chin

słuchowiska autorstwa austriackiego dramaturga Andreasa Jungwircha. Będzie to nie tylko doświadczenie audialne, ale również wizualne. Za mapping podczas słuchania odpowiada Patryk Lichota.

Krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo suma z mistyczną formą o sumach, jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia, jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

pszczelarzem. Ale i zgodnie z platformą sezon na grzyby, w koszykach króluje obecnie podgrzyb brunatny, czego prosimy nie mieszać z polityką, a także borowik szlachetny, tak zwany prawdziwek. Co z szatanami? Szatany podobno nie chcą brunatnieć i dlatego ich tak wielu nie ma. Kiedy przyjdą pierwsze silne mrozy? Tego nie wiemy, ale wtedy znikną grzyby. Grzybów wtedy zrobi się mniej. Obecnie w Wielkopolsce grzyby przede wszystkim w okolicach Miedzichowa. Miedzichowo to Wielkopolska stolica grzybów, tak zwana grzybna stolica w okolicach Nowego Tomyśla. Tam lasy sosnowe zasadzone przez Niemców spowodowały, że wilgoć się utrzymuje, a zbieracze raportują regularne sukcesy. Skoki. Okolice mojego domu rodzinnego. Tam grzybów pod dostatkiem. Chociaż grzyby te czasem są zwane piernikami. Także w Jarocinie znajdziemy, jak zapowiada forum grzyby.pl, udane zbiory będziemy mieć. Zdrowe okazy. Przede wszystkim koślarze i podgrzybki. Ale również im kanie. Sypią się maślaki. I to wszystko, co powinniśmy wam powiedzieć. Kierujcie się w głębokie, starsze lasy iglaste i bory sosnowe, tylko nie spotykajcie dziadów borowych. Przypomnijmy, że zbiór grzybów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego jest zabroniony. Żeby grzybnia była grzybnią i żeby inni mieli to

0: Zbliża się noc, to najnowszy singiel od Dziwnej Wiosny, kawałek, który trafił na listę aferowych nowości, a my tymczasem przypominamy wam o naszym konkursie, dzięki któremu będziecie mogli popatrzeć, jak profesjonalistki biegają po parkiecie.
1: I to nic dziwnego, nasze szczypiorniski poznańskie.

0: Mówił Remigiusz Koziński z ZOO w Poznaniu. W sobotę ogród organizuje akcję Pingwiny bez barier. W jej ramach przygotowano szereg gier i zabaw dla dzieci. Poza tym przed bramą ZOO stanie krwiobus. Kłopoty Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu. Jak podaje portal codzienny poznań.pl, instytucja niedługo straci swój magazyn zbiorów. Placówka potrzebuje pieniędzy na nowe miejsce do prowadzenia działalności. Wpływy z biletów i prywatnych dotacji nie pokrywają kosztów związanych z przeprowadzką. Wyzwaniem jest nie tylko znalezienie nowej lokalizacji. Chodzi też o odpowiednie zabezpieczenie i zakonserwowanie kolekcji na czas zmiany miejsca. Muzeum oprócz prezentacji, ekspozycji organizuje też warsztaty dla dzieci i młodzieży.
1: Świat uczelni na 98,6.
0: Rok akademicki już rozpoczęty. Oznacza to czas wytężonej nauki. Jak przestawić się z trybu wakacyjnego w tryb pracy? Warto chociażby ograniczyć korzystanie z telefonu.
2: Oczywiście tu nie chodzi o jakąś cyfrową rewolucję. Nie schowamy telefonu na dnie szafy i to nie o to chodzi, bo z niego korzystamy. Natomiast niewątpliwie warto gdzieś tam też szukać takiego czasu rzeczywistego skupienia. I na przykład robić sobie rzeczywiście takie przerwy.
0: Mówiła w studenckim patrolu dr Karolina Apel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Warto też stosować metodę małych kroków, czyli wyznaczanie sobie celów bliższych do rozwiązania. Podstawą jest też dobry sen. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 9 na zegarach. Budzimy się, nie śpimy, bo informacje pobudzają.

0: Karcel Mujawa kiedyś zostanie tutaj po serwisie, a nie że od razu ucieka. Zobaczycie, do tego dojdzie. Karcel Mujawa.
1: Jak zostanie, to ja się boję trochę o ciebie.
0: Czekaj, Pikołaj Mokorzyński.
1: Aha, albo...
0: Też dobrze pasują.
1: Hegar...
0: No właśnie, Ein. Właśnie. No.
1: Prawie to samo.
0: Hedgar Ein, jak już. Ja mam Hein na nazwisko, nie Hein.
1: No dobrze, no dobrze, dobrze. Niech tak się stanie.
0: Jeszcze razie. Jest Pikołaj Mluciński także.
1: Albo... Poczekaj, bo to będzie trudne.
0: No, proszę, proszę.
1: Poczekaj, poczekaj.
0: To wszystko
1: spojrzeć.
0: Się wziął od legendarnego zespołu Wogdan Bazuka z Wągrowca.
1: Zigniew Ziwek. To prawie to samo.
0: No, to brzmi jak taki artysta z lat 70.
1: Co nie? I to właśnie z, no. Gdzieś ze wschodu. I jeszcze bardziej. No dobrze, dzisiaj mamy 8
0: Zigniew.
1: No, może no, być. 8 dzień października, to czwartek, a imieniny obchodzi?
0: A imieniny obchodzą, przepraszam, zaczytałem się w rozmowie ze Skowyrem z Kafetraumy, z którym zaraz będę miał przyjemność rozmawiać, ale już wracam do was. Brygida, Pelagia i Laurencja świętują imieniny, a także ośmiornica ma dziś swój dzień.
1: Tak, dzień wzroku również mamy i dzień podologii. A my już za chwilkę w rozmowie, no uwaga, kolejna rzecz do rozdania praktycznie.
0: Tak, albowiem drodzy słuchacze, teraz oficjalnie możemy powiedzieć, mamy dla was zaproszenie na sobotni koncert Kafetraumy. Kafetrauma, która zresztą nie sama, ponieważ również i inni artyści zaprezentują się na scenie, w tym między innymi Meatballs, z tym Pretensje, będzie także Ultimate Emo Party, czyli będzie taki potańcuwa w stylu wie emo, wszystko w klubie pod Minogą w najbliższą sobotę. No i mamy dla was faktycznie zaproszenie. Wiem, że bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki i nie wiem, czy jeszcze są, szczerze mówiąc. Niby są, ale zostało ich bardzo mało. 7148, afera, wasze imię i nazwisko. I ja bym was zapytał o to, jak sobie w życiu radzić. Po prostu.
1: Takie proste pytania, radzić. Trudna
0: takie
1: odpowiedź.
0: Trudne i zarazem pytanie. Proste i trudne zarazem. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. My za momencik łączymy się ze Skowyrem, czyli wokalistą Kafetraumy, zwycięzcami.

0: i przykładowo zamiast siedzieć i miksować, to klepaliśmy nowe po prostu piosenki. Bo nam generalnie super wychodzi tworzenie, ale w momencie, w którym przychodzi do tych części wykonawczych, to jest takie zrzucanie na siebie nawzajem, bla bla bla, coś tam miałeś zrobić, nie zrobiłeś, nie to ty miałeś zrobić. I stąd wynikła ta chyba presja, generalnie z tego, że położyliśmy wszystkie możliwe terminy, bo zamiast miksować starą płytę, zaczęliśmy pisać już nowe rzeczy. Więc chyba stąd po prostu, no.
1: Michał Wiraczko kiedyś, jak z nim rozmawiałem, to powiedział, że najlepsze płyty Much to były te, które były właśnie robione bez presji, czyli pierwsza i ta dotychczasowo ostatnia. To może wy macie tutaj coś takiego wspólnego z Muchami pod tym względem?
0: Kurczę, chyba... wychodziłoby chyba na to, że nie, bo generalnie...
1: Sprawdzałem twoją czujność.
0: Zrobiliśmy album, który był pierwszy i był pod presją. Znaczy inaczej, on był tworzony bez presji, natomiast jeżeli chodzi o tą część właśnie wykonawczą typu brzmienie, miksy, etc., no to to już było robione na trochę na pince ostatnio, ale całe szczęście mamy to za sobą, możemy teraz się skupić na tym, żeby go grać. Już się troszkę emocjonalnie też od niego odciąć i skupić się właśnie teraz no po prostu na tym, by go fajnie grać.
1: Na ile Jaka Piękna Katastrofa zdominuje setlistę sobotniego koncertu? Bo nie będę ukrywał, ale kiedy usłyszałem ten krążek, strasznie na niego czekałem i to jest bardzo zróżnicowane, ale zarazem spójne wydawnictwo, to, które stworzyliście. Jest sporo utworów, które strasznie by mnie ciekawiło, jak mogą wybrzmieć na koncercie, nie? No bo Tu nie wolno krzyczeć, albo Dla mnie to właśnie jest punk rock i jeszcze kilka innych utworów. Są zdecydowanie delikatniejsze od tego, do czego mogli się przyzwyczaić fani, którzy słuchali Kafe Traumy przed albumem i którzy pamiętają gdzieś tam z pierwszej epki czy z poszczególnych singli. One faktycznie również będzie można je usłyszeć, czy skupicie się na tych bardziej singlowych i bangerowych, powiedzmy, kawałkach?
0: Zagramy bardzo dużo płyty. Teraz też generalnie nie będę leciał po tytułach piosenek, ale na albumie jest 12 utworów.
1: 13.
0: Dobra, no to liczmy, że 13, no to 10 z nich zagramy, nie?
1: No to całkiem...
0: Więc całkiem spoko, myślę.
1: Całkiem spoko wynik. Mówisz, że już macie 6 nowych utworów, tak? A to w takim razie coś nowego także będzie można usłyszeć, czy to zdecydowanie za wcześnie? I przepraszam, ale to pytanie musiało paść.
0: Jasne. Myślę, że trochę za wcześnie. My sobie na ten moment zbieramy po prostu do szuflady. Myślę, że jak z tych 6 dojdziemy tak do 40... 45, 50, to będziemy się zastanawiać, co dalej, ale to to są też nie całe utwory, tylko przykładowo, nie wiem, w jednym numerze jest pierwsza zwrotka i załóżmy refren i kawałek drugiej zwrotki. W drugim numerze jest akurat cały, nie? W trzecim numerze jest przykładowo, nie wiem, tylko refren, nie? Więc my sobie robimy takie składaki, te składaki sobie trzymamy w szufladzie, dochodzimy do jakiejś chorej ilości tego i dopiero wtedy zaczynamy myśleć o czymś następnym. Nie?
1: Odchodząc od muzyki, a przechodząc do publiczności, macie takie wrażenie, że macie swoich takich, że wasza fanbaza jest, albo inaczej, że macie takich ultrasów, co jeżdżą za wami na koncerty i że zrobiła się jakaś taka subkultura Kafe Traumy?
0: Niewielka, ale owszem. To jest akurat... No to jest coś, czym się fleksujemy od jakiegoś czasu już, bo to jest generalnie serio super miłe. Jest taka ekipa, no, która, kurczę... My właśnie dlatego w tym roku postanowiliśmy generalnie zrobić takie coś jak nie tylko bilety na trasę, ale karnety. I trochę tych karnetów poszło, więc generalnie spodziewamy się widzieć te same twarze w 4-5 miastach i to jest coś cudownego.
1: Zauważyłem, że zaczęły się coraz częstsze wizyty w różnego rodzaju mediach. Pozdrawiamy serdecznie jedno radio warszawskie, gdzie wielu naszych kolegów pracuje, gdzie ostatnio zresztą byliście. Czujecie po tym albumie, że to jest jakby kolejny przeskok, że zostaliście jeszcze bardziej zauważeni przez branżę muzyczną, no bo nie oszukujmy się, sami mówiliście o tym, że Jarocin był takim pewnego rodzaju początkiem, no bo eliminacje to był moment, kiedy po raz pierwszy zagraliście w tym składzie, w którym jesteście obecnie, później wygrywacie festiwal, później znowu gracie i gdzieś to tam się rozbijało, teraz album i macie takie poczucie, tak jak wiele zespołów po wydaniu pierwszego krążka, niedosyt na zasadzie, ej halo, my tutaj jesteśmy, dlaczego wy nas nie zauważacie?
0: Jest to trochę jedno i drugie, bo z jednej strony jest rzeczywiście tak, że gdzieś tam się pojawiamy w tych mediach częściej, ale to też nie wynika z tego, że my puściliśmy płytę do świata i nagle zaczęli do nas ludzie pisać. Po prostu chamsko siedzimy i wysyłamy presy generalnie raz w tygodniu. Co chwilę gdzieś tam staramy się zdobywać jakieś nowe kontakty i po prostu ciśniemy, nie? Więc może inaczej, po tym albumie jest o tyle fajnie, że mamy jakąś wizytówkę, prawda? Więc de facto mamy coś, co po prostu możemy pokazać światu jako ej, to jest Café Trauma w tym momencie, nie? Więc to jest rzeczywiście fajne, ale no też, kurczę, nie jest tak, że wiesz, walą do nas drzwiami i oknami. No, może się to kiedyś zmieni.
1: Ja ogólnie w sobotę proszę zabrać, nie, bo Oliwka ma płytę dla mnie, chyba coś mi się wydaje, tak? Zabraną.
0: Bardzo, bardzo możliwe, tak.
1: A, dobrze.
0: Nawet ładną dedykację tam zrobimy.
1: Tak. Bardzo wiem o tym wszystkim. W każdym razie w sobotę wy będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć Café Trauma, a także Meatballs oraz Pretensje w klubie Pod Minogą. Przypominam wam, mamy dla was zaproszenie 7148. Afera, wasze imię i nazwisko i jak to zrobić w życiu, żeby było łatwiej, żeby było w życiu przyjemniej, żeby sobie w tym życiu radzić. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. I ja jeszcze tak na sam koniec. Łukasz, ja wiem, że doba nie jest z gumy, ale w waszym przypadku tak mi się wydaje, bo tutaj z jednej strony i działalność twoja własna, działalność muzyczna, do tego jeszcze działalność fundacyjna. No i właśnie, jak tam z waszą fundacją obecnie? Ja za każdym razem, kiedy tylko będę mógł, będę przypominał o tym, że również i na tym opiera się wasza działalność.
0: Naszą fundacją jest w tym momencie chyba super. Wydaje mi się, że ona w tym momencie zaczyna w sumie nabierać najwięcej sensu już chyba od samego początku jej działania. My generalnie prowadziliśmy przez ostatni rok ten bezpłatny telefon wsparcia. Zamknęliśmy go w zeszłym miesiącu z tego względu, że jesteśmy w trakcie przekształcania, tam jeszcze potrzebujemy parę kwitów prawniczych, więc jest szansa, że w ciągu miesiąca z tym wystartujemy i będziemy w stanie już normalnie, legalnie prowadzić terapie niskopłatne dla ludzi, których po prostu nie jest na stać za godzinę psychologa płacić 2,5 bomby. Będzie to dla nich możliwe za na przykład 50 zł. I to tutaj z miejsca też chciałem podziękować stowarzyszeniu Sumik, które nam w tym bardzo generalnie mocno pomaga, zwłaszcza prawniczo. I co? No, jesteśmy w trakcie właśnie dopinania ostatnich rzeczy. Będę też o tym mówił przez całą trasę i mam nadzieję, że taki temat już od listopada będziemy mogli dla ludzi rzucić w eter, nie?
1: Przypomnijmy, że mówimy o fundacji Nie Jest Źle i szczegóły znajdziecie na niejestzle.pl. Zgadza się?
0: Tak.
1: Dobrze. Czy będzie można wesprzeć również w jakiś sposób fundację podczas waszych koncertów? To już tak na zakończenie pytanie.
0: Oczywiście. Zawsze można. My generalnie zawsze wozimy ze sobą jakieś materiały reklamowe. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będziemy zabierać na ten moment, natomiast ja zawsze o tym mówię ze sceny, także jeżeli ktokolwiek jest na naszym koncercie i słucha, to myślę, że nie ominie go ta informacja. Ja też jestem po koncercie zawsze do porozmawiania, także również zapraszam.
1: I pamiętajcie, że taki ładny obrazek, a wystarczyło zmienić kredki, a naszym gościem był Łukasz Czyliskower, wokalista zespołu Café Trauma, których to będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć razem z Pretensjami i Meatballsami już najbliższą sobotę w klubie Pod Minogą. Dzięki wielkie, Skower, no i do zobaczenia Pod Minogą w najbliższą sobotę.
0: Dzięki śliczne, do zobaczyska, buziaki.

przed wczoraj w audycji Smutne Piosenki, Piotr Kołodyński, czyli Oyster Boy, a tutaj jako wokalista Terrific Sunday był gościem tejże audycji, czyli Smutnych Piosenek, u Szymka Litkę i u Jerzego Kuczu.

0: nie wymieniam.
1: Dobra, jak podróże to jakie?
2: Tylko długie. I
1: niekomfortowe.
3: Autostop lub kilometry w nogach.

0: te okolice domu, gdzieś tam potem podjeżdżałem motocyklem do poszczególnych miast w Polsce i sobie tak samo chodziłem, to mówię, no co, ja nie przejdę, więc tak jak mówiłem, spakowałem się, po prostu ruszyłem, więc to było totalnie na takim spontanie i tak naprawdę, bo nie planowałem, że tak potem nawet i te kolejne wędrówki gdzieś tam się, że tak to się rozwinie tak naprawdę.
1: No właśnie, bo to brzmi dość absurdalnie, że spontanicznie postanowiłeś wyjść na kilka miesięcy, więc wtedy jak twoi bliscy reagują na to, jak im mówisz, że idziesz na spacer? Jak oni teraz na dobrą sprawę do tego podchodzą?
0: Teraz to już się w miarę przyzwyczaili. Natomiast pierwsze to było takie, kurczę, gdzie ty idziesz, nawet do Wrocławia nie dojdziesz, weź się uspokój i tak dalej, więc no to było ciężkie, żeby gdzieś tam uświadomić, że jednak można przejść a taki dystans, ale gdzieś tam potem to już zaakceptowali. Teraz tak naprawdę tylko mówię, że gdzieś tam wychodzę, czy gdzieś jadę i no, dłuższy okres już jest
1: i
0: luz.
1: Nigdy nie wiadomo, kiedy wrócisz,
0: dokładnie,
1: bo u ciebie
0: tak.
1: Mówi, że idziesz na spacer, to może nie być tylko godzina, tylko kilka miesięcy.
0: Tak, ja bardzo lubię to określenie, że idę na spacer, bo nigdy nie wiadomo, gdzie mnie to zaprowadzi i czy ja wrócę do domu tego dnia samego, co jest spacer, więc...
1: A czy wybierając się na Camino, już miałeś gdzieś z tyłu głowy, że to może być jedna z wielu twoich wędrówek, czy to był tylko taki wyłącznie jeden cel, że dobra, fajnie by było dojść do tej Hiszpanii?
0: Najpierw tak to myślałem, że to jest tak gdyby taki cel, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, jak to mi w ogóle pójdzie. Tak jak mówię, no to nie było planowane, więc ja też w głowie nie planowałem, co będzie potem. Po prostu żyłem dzień po dniu, idąc przecież, pokonując kolejne kilometry. No i potem gdzieś tam się urodziło, że jak gdyby ciężko jest potem do takiego normalnego funkcjonowania po takiej wędrówce długiej, czteromiesięcznej, ponad 4000 kilometrów wrócić do normalności tak naprawdę, więc no siłą rzeczy było to, że potem się po prostu już brakowało mi takiego trybu życia, można by to nazwać.
1: A to ile czasu przed w sumie to planowałeś? To powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, bo mówisz, że to było spontaniczne, ale w maju wyszedłeś na Camino.
0: Maju, 13 maja wyszedłem.
1: Ile czasu wcześniej już myślałeś, a dobra, to pójdę?
0: Nie, to nie było, tak jak mówiłem, to w przeciągu zobaczyłem filmik na YouTube, w przeciągu trzech chyba tygodni skompletowałem sobie, kupiłem buty, poinformowałem rodzinę, że wychodzą, oni się też tak mentalnie przyczaili, no i poszedłem, no, wyszedłem w maju, wróciłem we wrześniu, więc...
1: To jakie to uczucie dojść do Santiago?
0: Niesamowite wzruszenie, niesamowite emocje, uroniłem nawet jedną łzę, potem też niesamowity był podróż samolotem, bo szedłem przez te 4 miesiące, a samolot leciał 1,5 godziny i to też przestawia w głowie, ile się trzeba namęczyć, ile się trzeba napocić, żeby przejść przez góry, których nie lubię. Natomiast potem tak naprawdę rak, ciach, ciach i 1,5 godziny jestem w domu. Także to tak samo zrobiło na mnie takie wrażenie, że matko bosko.
1: I to było pierwszy raz na dobrą sprawę, kiedy tak wyszedłeś i no, zostawiłeś wszystkie swoje role społeczne w Polsce. Czy to bycie ojcem, czy pracownikiem, sąsiadem. Jakie to jest uczucie być taką no trochę anonimową osobą na szlaku i jedyne, co cię określa, to, że jesteś piechurem.
0: No tak, tak gdyby też wzbudzałem dość duże zainteresowanie tak zwanych tubylców, no, szczególnie w małych miejscowościach, gdzie tam nikt nie zaglądał, a nagle pojawia się człowiek z Polski, nie mówiący w ich języków, idący z plecakiem, mówiący, że idzie z Polski do Hiszpanii, tak gdyby to też dawało taki obraz.
1: No właśnie, jak reagowali, jak jeszcze w Polsce mówisz, a idę do Hiszpanii?
0: Oj, no to reakcje były, co? Ale co? Podjeżdżasz? Ale autostopem? Ale to? A jak sobie radzisz? A jak to? Coś potrzebujesz? I tak dalej. Najbardziej mi jak gdyby rozwalało, jak szedłem w ulewie po normalnej ulicy, bo nie zawsze się jak gdyby tym jakubowym szlakiem trzymałem. Zatrzymywał się samochód, czy mnie podwieźć, a ja mówiłem, że nie. I wtedy mina po prostu była bezcenna, bo siąpił deszcz, a on mówił, a idziesz, cały człowiek z plecakiem cały mokry, cały przemocony. I jeszcze mówi, że nie trzeba, ja sobie dojdę.
1: Czyli żadnego odcinka wtedy
0: Żadnego odcinka nigdy nie przejechałem, chociaż no, okazji było dużo, bo się zatrzymywali i chcieli pomóc, podrzucić i tak dalej. Więc...
1: Czyli ludzie pomagali, zapraszali do siebie do domów też?
0: Jak najbardziej tak. Też jak gdyby ogłaszałem się na Facebooku, na różnych grupach. I tutaj jak gdyby też no, Polacy, którzy gdzieś tam byli, którzy mnie obserwowali, bo całą wędrówkę relacjonowałem w internecie, no dość mocno mi momentami pomagali.
1: To jakbyś miał też określić to, kim taka osoba się staje podczas takiej wędrówki, kiedy to ego odchodzi, bo na dobrą sprawę no, zostawiasz wszystko na dobrą sprawę za sobą. Jest to też taki efekt trochę przemiany.
0: To na pewno, no tak naprawdę na tym chyba wygląda wolność, która coraz bardziej gdzieś tam jest zabierana i no mówię, no, gdyby każdy dzień jest inny, nie wiedziałem, gdzie ja dojdę tak naprawdę, bo też nie miałem planu żadnego na tą wędówkę, po prostu sobie wyznaczyłem, że chcę iść do Santiago, a czy ja pójdę w lewo czy w prawo, to na każdego dnia to sobie określałem, bo nie trzymałem się żadnego planu, bo go nie miałem, więc codziennie jak gdyby działo się coś innego, no i to jest właśnie ta wolność, która gdzieś tam wciąga, no bo nie ma takich zobowiązań żadnych, nie ma żadnych takich limitów, chcę to idę 50 km, chcę to idę a 10, chcę to się zatrzymam, chcę to jak gdyby sobie zostanę w jakimś miejscu, 2-3 dni odpocznę, więc no taki totalnie inny tryb życia.
1: To z jednej strony mogłoby się wydawać, że te dni są wszystkie takie podobne, takie same, ale tutaj mówisz, że na dobrą sprawę każdy dzień jest inny.
0: Zupełnie inny, zupełnie, bo nie wiemy kogo spotkamy, a czasami jedna spotkana osoba potrafi zmienić tak naprawdę bieg całej historii. Podejrzewam, że gdybym teraz wyszedł znowu do Santiago, ta podróż wyglądałaby zupełnie, zupełnie inaczej.
1: No dobra, czyli Santiago nie planowałeś, a wychodzi na to, że Maltę już musiałeś trochę wcześniej zaplanować, bo wróciłeś do Polski i gdzieś ta myśl zaczęła kiełkować?
0: Żadnej mojej wędrówki z tych wszystkich czterech, które miałem, nie planowałem. Ja sobie wyznaczyłem tylko państwa, w których nie byłem, miasta, które chcę odwiedzić i jak gdyby taki główny cel, a resztę to już się działo tak naprawdę.
1: Czyli przeglądałeś sobie mapę Europy i mówisz, a tu nie byłem, na Malcie nie byłem,
0: dokładnie tak to wyglądało. Dokładnie tak to wyglądało.
1: Dobra, czyli będzie to sezon drugi, 2023 rok, o którym porozmawiamy już za tydzień. Dzisiaj w studiu moim gościem był Tomek Doktorski. Bardzo ci, Tomek, dziękuję za tą rozmowę o Camino i do usłyszenia za tydzień. Dzięki, Tomek.
0: Dziękuję również.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9:30.
3: Autopromocja.
4: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
6: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
3: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: kwadrans do godziny 10. Słuchacie audycji porannej Radio Afera. Ciągle jeszcze jesteśmy razem z wami. Camp i Breaking Ghost Heart. A tymczasem przechodzimy do schodów, którymi wybierzemy się albo do nieba, albo tam niżej.
1: No, albo tam niżej, właśnie. To ty, co z gaming tam nas zabierze. I to jest chyba jedyny moment, w którym nie odsyłamy was na afera.com.pl.

0: Jesień, nowa pora roku to i zmiany. Co nowego można ujrzeć w lasach? Oprócz przebarwień liści czy ptaków szykujących się do odlotu w ciepłe rejony, są to też okresy godowe wielu zwierząt, m.in. jeleni.
1: Dosyć istotny i przepiękny spektakl w naszych lasach, gdzie możemy posłuchać właśnie, jak byki rywalizują między sobą na głosy. Później ewentualnie dochodzi do starć bezpośrednich. Później troszeczkę będą też miały swoje gody daniele, a jeszcze później w listopadzie dziki.
0: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W czasie spacerów czy poszukiwań grzybów warto uważać, by nie wpaść twarzą w pajęczynę. W tym okresie jest ich dosyć sporo, a to z powodu okresu rozmnażania się pająków. I to wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15:57 w imieniu Mateusza Markiewicza.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Ptaki odlatują na zimę, ale nasza kura spokojnie. Ona nigdzie nie odleci. Szczególnie, kiedy godzina 10:00.

0: Karcel Mujawa właśnie zaprezentował swoje umiejętności Muay Thai i prawie tutaj zrobił krzywdę naszym gościom z przedszkola, z Polanki.
1: Wszyscy socali są na szczęście, bez skuterów się obyło.
0: Bez czego?
2: Nie ma ofiar.
1: Bez skuterów.
0: Bez skuterów, no dobrze. Pluto odpowiedzialny za realizację. Nie sam zresztą.
1: Nie sam, oczywiście wspomagany przez Zbigniewa Siwka, albo na odwrót właśnie Zbigniew wspomagany przez Pluta, bo to zazwyczaj tak to wygląda. Marcel Kujawa oczywiście to serwisy informacyjne, a Edgar Hein i Mikołaj Pokorzyński byli z wami od 6.30
0: dziękujemy
1: przed mikrofonami.
0: Dziękujemy wam pięknie. Na koniec jeszcze zaglądamy do kalendarium i to kalendarium podpowiada nam, że w roku 1948 na świat przychodzi facet, który przeszedł do historii jako Johnny Ramone, jeden z założycieli grupy The Ramones. Johnny Ramone, który oficjalnie, to znaczy oryginalnie, przepraszam, nazywał się John William Cummings i który to odszedł od nas w roku 2004. 20 lat później, po narodzinach Johnny'ego Ramona na świat przychodzi, tak, nie 20 lat, 18 lat, tak. 17 lat. CJ Ramone, który był basistą zespołu The Ramones, rzecz jasna nie w oryginalnym składzie, i on akurat żyje. W przeciwieństwie do większości, to znaczy, bo z oryginalnego składu już nie żyje.
1: To prawda. A CJ Ramone grał właśnie w Ramonesach od 89 roku. Ale wybraliśmy inny kawałek.
0: Klasyczny, i to jak bardzo klasyczny.
1: No właśnie.
0: No.
1: No tak, gramy w takim razie. Sheena is a punk rocker.
0: Do usłyszenia, siema. Sheena is a punk rocker. Cześć.

0: w serwisie Spotify.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
7: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
0: Autopromocja.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

0: propozycji wydarzeń kulturalnych.
1: Przynęta kulturalna.
0: Endemity to festiwal, który od lat stawia pytanie, czy trudne doświadczenia historyczne, połamana i wciąż budowana na nowo tożsamość regionu oraz jego skomplikowane położenie geograficzne stworzyły warunki do powstania literatury wyjątkowej. Festiwal zaczyna się spotkaniem Lista Obecności o byciu i niebyciu w czasach niepewności. Mówić tam będą Birut Jonuskaity z Litwy, prozaiczka, poetka i tłumaczka Czesława Miłosza oraz Agnieszka Rębiałkowska, tłumaczka litewskiej prozy. Start o 18.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wszystkie gumowe uszy proszę ustawić się do szeregu. Słuchacie mnie? Okej, no to proszę zaraz zwrot w tył, w stronę Republiki Sztuki Tłusta Langusta, bo tam posłuchać możecie sobie dokładnie Todes Sangst, czyli słuchowiska autorstwa austriackiego dramaturga Andreasa Jungwirtha. Będzie to nie tylko doświadczenie audialne, ale również wizualne. Za mapping podczas słuchania odpowiada Patryk Lichota. Start o godzinie 19.00.

0: niekonkursowe. Pytanie konkursowe, które brzmi: widok czego sprawia wam największą radość? Jako tego, że dzisiaj, z racji tego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Wzroku i to jest bardzo wygodne, także że te audycje tego nie widać, ale prowadzi dwoje okularników.
1: Tak, prowadzi obydwoje okularników. Jaką ty masz w ogóle wadę?
0: Wiele wad mam.
1: Ale pytałam o wadę wzroku, a nie całości, wiesz.
0: Dobrze, to wzroku nie pamiętam, ale wiem, że mam astygmatyzm. Ale te plusy, minusy, to zawsze mi się zapomina.
1: A to nie, to ja mam minus 1,25, ale jestem tą osobą, która jak ciągnie okulary, to nie widzi w ogóle świata. Że niby to jest mała wada, a ja w ogóle później nie widzę bez okularów. Tylko jakoś full HD finition, nic więcej.
0: No, więc w takim razie i daliśmy już chyba trochę podpowiedzi przy okazji, jak można odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
1: Że można się ucieszyć na przykład na widok swojego kolegi z pracy?
0: Na przykład, albo na widok po prostu tego, że świat nie jest cały zamazany, gdy zakładasz okulary.
1: Więc zapraszamy jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie, w prefiksie pisać afera, imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie.

0: owoce morza?
1: Nie.
0: No to mi się to stąd wzięło, tak mi się to złączyło.
1: Ale na pewno, znaczy nasi słuchacze na pewno kojarzą, bo to są bardzo inteligentni ludzie. Ja chciałem powiedzieć tylko, że więcej ludzi powinno także robić matematykę z kolorkami.
0: Matematyka z kolorami. To jest coś, co my wprowadzamy dzisiaj w radiu. Matematyka kolorów. Odejmujesz czerwony, wychodzi ci inny kraj.
1: No tak, to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem, jak to można wszystko połączyć. O, nie, wiem jak. Ja, bo jak się zmiesza bardzo dużo kolorów naraz, to wychodzi brązowy.
0: I taki błotnisty w
1: sensie. Taki błotnisty. I właśnie tutaj... To, to,

0: już dziełami powiem, że naprawdę mam bardzo dobrą relację. W sensie, ja po prostu bardzo lubię obrazy Beksińskiego. Więc
1: lubisz obrazy Beksińskiego?
0: Bardzo lubię. Pamiętam nawet, jak byłem w liceum chyba jeszcze, na pełnoletni nie byłem, na pewno, może to było gimnazjum i bardzo chciałem pójść, była wystawa w Nowym Sączu.
1: Nowym Sączu.
0: Byliśmy w okolicach i bardzo chciałem pójść i pani sprzedająca bilety się na mnie i moich rodziców tak patrzyła, tak, czy on powinien tu wchodzić?
1: No, naprawdę?
0: Wszedłem, tak, zobaczyłem, bardzo ładny obraz.
1: Zdziwię się w ogóle, dlaczego tak się zastanawiała, czy ty powinieneś wchodzić. Tak się trochę zastanawiałam, kiedy powiesz, w jakim miejscu była ta wystawa Beksińskiego, bo wystawa Beksińskiego w ogóle do Poznania wróciła po 17 latach. Więc to trochę kawał czasu było. No i sama wystawa od 18 lipca do 18 października, czyli zostało ostatnie 10 dni, żeby zobaczyć, a naprawdę jest co oglądać, bo to jest ponad 1000 metrów kwadratowych i oprócz oczywiście najbardziej znanych obrazów jest fotografia i są rysunki, czyli jest 76 oryginalnych obrazów, 30 fotografii i 13 unikalnych rysunków. Czy możemy poznać go z kompletnie innej strony, kompletnie czego innego możemy się spodziewać, aniżeli nam się wydaje? Bo tak naprawdę mamy bardzo szeroki zakres przez wiele lat jego robienia rzeczy, bo nie tylko tak naprawdę obrazów, jego robienia rzeczy, bo jeszcze fotografii i rysunków, więc możemy go poznać z wielu, bardzo wielu stron.
0: Czyli wszystko dla tych, którzy chcą zobaczyć pełnię dzieł, no to można właśnie...
1: Praktycznie całość można zobaczyć. No tak. Praktycznie taki cały przekrój w ogóle. To jest fantastyczne, że są ludzie, którzy zebrali to w jednym miejscu, że to zebrali w Poznaniu, bo jeżeli teraz nie będę kłamać, a raczej nie będę, to są dzieła z Sanoku, są dzieła gdzieś tam z Warszawy, są dzieła gdzieś tam z Krakowa, gdzieś tam od prywatnych ludzi też są wypożyczone i właśnie na te 2 miesiące, lipiec, październik, 3 miesiące tak naprawdę można było tą wystawę i można nadal tą wystawę oglądać.
0: Do przyszłej niedzieli można, do 18, to jest niedziela za tydzień. Zachęcamy jak najbardziej, to jest hala 1 w naszym MTP. I jak o tym wspominałaś, to sobie przypomniałem, że ten Nowy Sącz, to chyba jednak Sanok był.
1: Nowy Sącz, Sanok, jedno na S, drugie na S. Poczekaj, zróbmy z tego matematykę jakąś, bo była już matematyka kolorów.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie róbmy matematyki z... Zresztą, przepraszam, matematyka z...

0: Mówię co i jak wszystko ładnie. Otóż mamy wejściówki na jedną podwójną wejściówkę, tak ściślej mówiąc, na Kajetana Wolasa, który zagra w Muzyce na Nowo w tę najbliższą sobotę 10 października. Żeby taką wejściówkę zdobyć, należy wysłać SMS-a na 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie, na widok czego czujecie radość. Jest wam po prostu miło, więc czekamy na wasze zgłoszenia. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze i no tak, no telefony w rąki i słać, czekamy.
1: Hurtownia na 98,6.
2: Czyli mówisz, że takie rzeczy ciebie cieszą. No mnie na przykład cieszy to, że patrzę sobie i widzę, jak powoli jesień przyjmuje wszystko. No bo lato już pożegnane, witamy jesień, jest to nowa pora roku, no i też są to zmiany. A jakie zmiany możemy zauważyć w lasach? Mówi o tym Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
3: Przebarwiające się liście, na pewno wiele gatunków zaczęło się przebarwiać, chociaż one troszeczkę zaczynają to w różnym czasie. Najpiękniejsze pewnie są buki i klony. To też oznacza, że w lesie zaczęły dojrzewać owoce, orzechy. Jest stołówką dla bardzo wielu ptaków, dla bardzo wielu zwierząt. O tym myślą też leśnicy, ponieważ my te nasiona wykorzystujemy do sadzenia nowych pokoleń lasu.
2: No i oprócz tak najbardziej klasycznego przykładu, czyli tego, że liście się zmieniają, oczywiście również ptactwo powoli leci do ciepłych krajów.
3: Coraz więcej z nich będzie się już przenosiło do cieplejszych rejonów. Co prawda w ostatnich latach to jest troszeczkę zaburzone. Część z nich jednak się decyduje zostać, no bo te zimy bywały raczej łagodniejsze. Także możemy jednak niektóre z nich spotkać.
2: Oprócz tego oczywiście możemy bardzo mocno zaznaczyć, że teraz jest okres gotowy jeleni, danieli oraz dzików.
3: Dosyć istotny i przepiękny spektakl w naszych lasach, gdzie możemy posłuchać właśnie, jak byki rywalizują między sobą na głosy. Później ewentualnie dochodzi do starć bezpośrednich. Później troszeczkę będą też miały swoje gody daniele, a jeszcze później w listopadzie dziki.
2: No i oprócz takich dużych zwierząt możemy też zauważyć bardzo dużo pająków. I no i w sumie uwaga na pająki teraz.
3: Bardzo dobrze widać pajęcze sieci. W tej chwili też już powolutku kończą się zaloty pająków. Samce muszą znaleźć samice, ale to nie tylko, muszą jeszcze po zakończonej robocie dosyć szybko się oddalić, co by nie skończyć jako ich kolejny posiłek. W sezonie grzybiarskim wchodzenie twarzą w pajęczynę to też jest dosyć istotny element tych wycieczek do lasów.

0: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Trwa nabór do najbliższej edycji programu staży studenckich. Przez 4 miesiące studenci będą mogli zdobywać doświadczenie w Urzędzie Miasta, Poznańskim Centrum Świadczeń czy Ogrodzie Zoologicznym. Staże potrwają od grudnia do marca, a ich uczestnikom będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości około 7600 zł za cały okres pracy. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły przynajmniej 3 semestry nauki na studiach pierwszego stopnia lub studiach jednolitych magisterskich. Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie miasta w zakładce staże. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października. Niektórzy mieszkańcy Poznania mogą skorzystać z darmowej usługi porządkowania nagrobków. W ramach akcji wspólnej miasta Poznań i spółdzielni socjalnej Poznanianka można raz w roku zamówić bezpłatne czyszczenie jednego grobu na cmentarzach komunalnych na Miłostowie lub Junikowie. Zakres prac obejmuje mycie i szorowanie nagrobka na mokro, usuwanie starych zniczy i kwiatów oraz grabienie i pielenie otoczenia, a w okresie zimowym również odśnieżanie. O tym, kto może skorzystać z usługi, mówił Waldemar Chyla ze spółdzielni socjalnej Poznanianka.
2: Usługa porządkowania nagrobków skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Jedną z nich to są poznańscy seniorzy, którzy ukończyli 80. rok życia. Są mieszkańcami miasta Poznania i podatnikami na rzecz miasta Poznania. Drugą taką grupą są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i oni także mogą raz w roku skorzystać z bezpłatnej usługi porządkowania.
1: Zapisy przyjmowane są telefonicznie przez infolinię Poznań Kontakt. Roczny limit realizowanych zgłoszeń wynosi około 260 nagrobków, dlatego organizatorzy akcji zachęcają do jak najszybszych zapisów.
0: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Uczelnia ostrzega studentów i pracowników. Zespół Centrum Informatycznego UAM poinformował wczoraj o szeroko zakrojonych próbach wyłudzenia danych. W skrzynkach odbiorczych studentów i pracowników znalazły się maile na temat rzekomych wysokiej jakości przedmiotów do oddania za darmo. Wiadomości zawierały link do zdjęć oferowanych przedmiotów, który prawdopodobnie miał służyć wyłudzaniu danych. Na ten moment konta, z których rozsyłane były maile, zostały zablokowane. Zespół Centrum Informatycznego apeluje o ostrożność i nieotwieranie podejrzanych linków. Przypomnijmy, że wraz z początkiem bieżącego roku akademickiego władze UAM zapowiedziały wzmożone działania celem poprawy cyberbezpieczeństwa uczelni. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
4: Godzina 16 na zegarach.
3: Studencki patrol na 98,6.
4: Dokładnie tak, rozpoczynamy studencki patrol. On będzie z Jonaszem Mechłą, który za konsoletą, i z Mateuszem Markiewiczem, czyli mną, co dzisiaj w programie. O 16.10 pierwsza rozmowa z Jakubem, pierwsza i jedyna w sumie, pierwsza z Jakubem Tokarkiem z Obserwatorium Astronomicznego UAM. Opowie on o znaczeniu odkrycia Francisa Halsena, Królewska Szwedzka Akademia

0: świecie, czego nie dowiadujemy się z tradycyjnych teleskopów.
1: To może jeszcze ja wrócę do jakby kwestii samej Nagrody Nobla, bo ona jest Dobrze. Bardzo ciekawa pod względem tego, że mówimy badania astrofizyczne, cząstki, tu bardzo ciekawie to wygląda z tego powodu, że ta Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki łączy ze sobą w tym momencie tak konkretna dużą grupę zagadnień, bo z jednej strony mówimy o fizyce cząstek, czyli najmniejszych elementów, z drugiej strony mówimy o astrofizyce, szukamy tych astrofizycznych źródeł, czyli gdzieś w dalekim kosmosie. To jest niesamowite, że taka nagroda nam łączy te dwie, jakby wydawałoby się zupełnie sprzeczne rzeczy. A wracając teraz do pytania, interesuje nas to, ponieważ w porównaniu do innych fal, które odbieramy, fal świetlnych, no to one są w jakiś sposób zaburzane przez ośrodek, przez który podróżują. Oczywiście mamy na myśli pył, gaz w naszej galaktyce, w innych galaktykach, pole magnetyczne, które w pewien sposób wpływa na te cząstki. I to sprawia, że dużo efektów trzeba uwzględniać, badając to światło.
0: Jeżeli chodzi
1: ale
0: o...
1: jednak tak? ono jest osłabiane. A jeżeli chodzi o neutrina, to one ignorują to wszystko, bo skoro są w stanie przelecieć przez nas, miliardy tych cząstek naraz, są w stanie przelecieć praktycznie przez całą Ziemię, one podróżują przez wszechświat, możemy sobie wyobrazić po dosłownie liniach prostych, od momentu swojej emisji gdzieś daleko w kosmosie, w ramach wysokoenergetycznych zdarzeń, zjawisk, i dopiero na Ziemi mogą być, znaczy my chcemy je na Ziemi tutaj bezpośrednio obserwować i dowiadywać się, skąd pochodzą i co mogą nam powiedzieć o swoim pochodzeniu.
0: Tegoroczny noblista właśnie Francis Haldane detektora szukał głęboko pod lodami Antarktydy, więc dlaczego te kilometry sześcienne lodu nawet na biegunie południowym okazały się taką najlepszą pułapką na te właśnie cząstki, które są nieuchwytne? I jak w ogóle buduje się takie obserwatorium, mówię to obserwatorium neutrinowym Ice Cube, w takich warunkach na Antarktydzie?
1: Tutaj chodzi wszystko o kwestię skali. Jeżeli mamy cząstkę, która ma bardzo dużą przenikliwość, to znaczy bardzo rzadko zareaguje z materią, ale mamy tych cząstek miliardy w ciągu sekundy, to jeżeli zbudujemy wystarczająco duże instrument do ich obserwacji, to będziemy w stanie pojedyncze takie efekty zaobserwować. Samo to obserwatorium Ice Cube, ono w ciągu jednej doby znajduje tylko 75 neutrin dziennie, więc można powiedzieć tylko na tyle miliardów, które przez nas w ciągu każdej sekundy przez metr kwadratowy przebija się, ale tutaj jednocześnie pokazuje, jak rzadkie są te interakcje neutrina z taką materią, którą mam na Ziemi. Dlaczego zbudowane zostało to pod lodem? Czy nawet w samym lodzie, bo z tej strony jesteśmy wtedy izolowani od wszystkich innych możliwości sygnałów, które mogą nam udawać to, czego szukamy, tak? Bo samo obserwatorium Ice Cube znajduje się 1,5 kilometra pod lodem i tam po prostu na obszarze kilometra kwadratowego, w głąb jeszcze na kilometr, więc mamy kilometr sześcienny, są rozmieszczone czujniki, które mierzą światło. Gdy neutrino zderzy się z cząsteczką lodu wodnego, emitowane jest światło, bo to gigantyczna energia musi zostać rozproszona. I te detektory są rozłożone w tej lodzie na wielu kolumnach i pozwalają nam prześledzić drogę tego światła, tak? Gdzie ono się pojawiło, w jaki sposób, w którym momencie. I odwracając te pomiary świetlne, możemy wyznaczyć, z którego kierunku ta cząsteczka do nas doleciała.
0: Jak to jest możliwe, że właśnie dzięki, na podstawie tego błysku jesteśmy w stanie, naukowcy są w stanie precyzyjnie właśnie wyśledzić, która to konkretnie galaktyka, z której galaktyki?
1: Tutaj nie chodzi o to, że to jest pojedynczy błysk, tylko taka energetyczna cząstka, gdy już się zderzy z Ziem, powiedzmy z tym atomem, cząsteczką wody, to uruchamia kaskadę wydarzeń. Powstaje w tym przypadku cząsteczka mion, która leci po linii prostej i ona już dużo szybciej traci tą swoją energię na skutek zderzeń z innymi cząsteczkami i są emitowane światło. I teraz my śledzimy lot tego mionu, bo on wstecz jakby pochodzi z tego neutrina. I teraz bardzo ciekawa sytuacja, bo możemy sobie wyobrazić, że te neutrina czy te miony mogą też sobie wpadać bezpośrednio od góry. Ale tutaj zostało to rozwiązane w ten sposób, że obserwatorium umieszczone na biegunie południowym szuka sygnałów, które lecą od Ziemi ku górze, czyli od dna obserwatorium do góry. Bo w tym momencie to oznacza, że to neutrino przeleciało przez całą Ziemię i uderzyło od spodu w ten lód. To znaczy obserwatorium na biegunie południowej patrzy na niebo północne. I jeżeli to jest linia prosta, to jesteśmy, czy obserwatorium jest w stanie z dokładnością do ułamków stopnia kątowego zmierzyć, w którym kierunku, z którego kierunku ta cząsteczka neutrino nadleciała.
0: Tak podsumowując, jakie są największe może kosmiczne zagadki, które mamy szansę rozwiązać, jeśli chodzi o takie obserwatoria jak IceCube?
1: Tutaj chodzi właśnie o te najbardziej energetyczne zjawiska czy procesy, które powstają we wszechświecie. Warto porównać energię, z którymi mamy tutaj do czynienia. Mamy wielki zderzacz hadronów CERN i w nim robimy zderzenia cząstek na poziomie kilku teraelektronowoltów. Natomiast cząstki zaobserwowane przez IceCube czy przez inne podobne detektory tego typu sięgają rzędów tysiąc razy większych, kilkaset tysiąc razy większe energie. To już mówimy o petaelektronowoltach, potencjalnie do znajdowania jeszcze większych. Więc my, obserwując te cząsteczki, możemy mieć wgląd w to, jak ekstremalne warunki mogą być w tych procesach, które je emitują. I z drugiej strony mamy ograniczenia na wszystkie modele, które mogą emitować. Bo jeżeli, powiedzmy, wyobrazimy sobie jakiś proces, który może emitować takie cząstki, no to musimy właśnie porównać to z obserwacjami, które nam powie, ok, nadlatują te cząstki i to oznacza, że on działa. Oczywiście to jest bardzo długotrwały proces i to mi się też podoba w tej Nagrodzie Nobla, że został uhonorowany instrument, bo to praktycznie dostał Francis Hansen, ale w opisie jest stwierdzone, że to praktycznie dla tego obserwatorium IceCube, więc to obserwatorium uhonorowane, ono działa od 2011 roku i nadal będzie działać, nadal będzie obserwować te neutrina i dzięki nim dowiemy się jeszcze więcej o tych najbardziej energetycznych zjawiskach we wszechświecie.
0: Pan Jakub Tokarek, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Jakubie, za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: unijne oraz przeznaczyć na ten cel zasoby, których nie wykorzystano na odbudowę po pandemii koronawirusa. Wezwała również państwa członkowskie, by wprowadziły zachęty podatkowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Chce też, by łatwiej było zarówno kupić mieszkanie, jak i je wynająć na dłuższy okres. Europosłowie podkreślili też, że należy uprościć i przyspieszyć budowę mieszkań. Proponują na przykład, by ograniczyć biurokrację, wprowadzić procedury cyfrowe i skrócić terminy wydawania pozwoleń na budowę, zwłaszcza w przypadku projektów dotyczących mieszkań przystępnych cenowo i energooszczędnych. W sprawozdaniu podkreślono również, że należy poprawić jakość mieszkań. W tym celu należałoby zwiększyć ich efektywność energetyczną, by odpowiadała ona unijnym celom klimatycznym, a także zwalczać ubóstwo energetyczne. Jednocześnie członkowie Komisji Specjalnej do spraw kryzysu mieszkaniowego wezwali do ściślejszego uregulowania platform najmu krótkoterminowego. Dzięki temu rozwój turystyki nie ograniczy dostępu do przystępnych cenowo mieszkań w dużych miastach, ani nie spowoduje dalszego wzrostu cen. Parlament uznał mieszkalnictwo za absolutny priorytet społeczny, którym powinna zająć się Unia. Podczas sesji plenarnej w marcu 2026 roku, po debacie z Komisją i Radą, europosłowie z Komisji Specjalnej do spraw kryzysu mieszkaniowego przyjęli rezolucję, która zawiera propozycje dotyczące godnych, niskoemisyjnych i przystępnych cenowo mieszkań w całej Unii.
1: Since 2010 rent rose by...
0: Na konferencji prasowej europoseł odpowiedzialny za sprawozdanie, Borja Jiménez Larraz, powiedział: od 2010 roku w całej Unii Europejskiej czynsze wzrosły o 30%, a ceny domów o 60%. W tej chwili musimy zbudować 10 milionów domów, jeśli chcemy zaspokoić popyt. W ciągu ostatnich 5 lat liczba pozwoleń na budowę spadła o ponad 20%. Sytuacja jest trudna nie tylko ze społecznego punktu widzenia, ale także z perspektywy konkurencyjności, ponieważ wpływa na naszą zdolność do przyciągania talentów, na mobilność pracowników, a także oznacza radykalne zmiany dla młodych ludzi. Przewodnicząca Komisji Specjalnej Irene Tinalli sprecyzowała: jeśli chcemy zwiększyć podaż, oczywiście pojawia się kwestia nowych budynków. Jest jednak ogromny problem z remontami i wykorzystaniem istniejących budynków, które obecnie nie służą do celów mieszkaniowych. W swoich wnioskach parlament uważa, że trzeba zwiększyć inwestycje, zmniejszyć obciążenia administracyjne i poprawić jakość mieszkań. Porusza też problem niedoborów pracowników w sektorze budowlanym i podkreśla, że ilość i jakość domów zależą od kwalifikacji siły roboczej. Na początku maja 2026 roku Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego do spraw kryzysu mieszkaniowego i Komisja Europejska wspólnie zorganizowały spotkanie wysokiego szczebla poświęcone mieszkalnictwu. Przewodnicząca Roberta Metsola zwróciła się do uczestników. Następny długoterminowy budżet to prawdziwa szansa, by zadbać o to, aby fundusze unijne miały jasny cel i koncentrowały się na tym, czego ludzie rzeczywiście potrzebują, począwszy od dachu nad głową. Młoda para, którą w końcu stać na dom. Pielęgniarka, która może mieszkać w mieście, w którym pracuje. Rodzina, która nie musi już wybierać między ogrzewaniem a posiłkiem. O to właśnie walczymy i wspólnie dopniemy swego. Parlament Europejski już na początku 2026 roku wyraźnie podkreślił, że walka z kryzysem mieszkaniowym wymaga konkretów, ambicji i zgranych działań na szczeblu całej Unii. Nie chodzi tu tylko o rozwiązanie bieżących problemów. Trzeba zadbać o to, by rynek mieszkaniowy stał się bardziej odporny, przystępny i inkluzywny. Dostęp do bezpiecznych, godnych i przystępnych

0: Cenowo mieszkań jest czymś więcej niż wymogiem społecznym. Jest fundamentem sprawiedliwej i inkluzywnej Europy. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Autopromocja.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: najlepszych studentów, którzy chcą rzeczywiście rozwijać swoje pasje. Tworzymy bardzo ciekawy ekosystem, od chóru po taniec, teatr, również po koła naukowe, których mamy ponad 60.
1: Jak się okazuje, jest coraz więcej zajęć anglojęzycznych, studiów anglojęzycznych, o czym również mówi rektor.
0: Chcieliśmy dla studentów anglojęzycznych organizować kształcenie właśnie w tym języku, bo dzisiaj właściwie poruszamy się w języku angielskim w przestrzeni zawodowej. Dobrze zatem, kiedy możemy realizować taką edukację właśnie europejską, a i światową.
1: Nie brakuje również staży naukowych i praktycznych.
0: Oferujemy zwłaszcza na wyższych latach specjalne staże. Te staże mogą być naukowe, jak i praktyczne. I później, gdy ktoś wybiera czy szkołę doktorską, czy idzie do przemysłu, ma szerszy background, więc coraz więcej stawiamy na współpracę mistrz-uczeń.
1: Inauguracja ma również...

Babiś Szulc. Na miejscu był również wicekurator oświaty Wojciech Szulc. Nie zabrakło również pani Katarzyny Kretkowskiej z Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a UAM reprezentowała profesor doktor habilitowana Sylwia Jaskulska, czyli prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na mylne traktowanie niektórych form przemocy jako działań wychowawczych. Oprócz tego mówiła również o potrzebie kształcenia nauczycieli świadomych, uważnych i gotowych reagować na przejawy przemocy wobec dzieci. Podpisano również manifest kampanii Dzieciństwo bez przemocy, który wyraża poparcie dla działań na rzecz bezpiecznego dzieciństwa. Ja mogę trochę więcej zdradzić, że w poniedziałek w magazynie Reporterów również o tej kampanii Dzieciństwo bez przemocy będzie, więc zapraszam serdecznie po godzinie 20. A jeżeli ktoś jest również zainteresowany, czym jak ta kampania wygląda trochę więcej, no to na stronę amuedu.pl, no i również na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

0: planowi zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Baraniaka i Katowickiej. Według treści dokumentu na wspomnianych terenach dopuszcza się powstawanie wysokiej zabudowy. Mieszkańcy obawiają się, że przez takie zapisy ich okolica wkrótce stanie się placem budowy, spadnie jakość powietrza, a wartość istniejących mieszkań spadnie. Dziś o godzinie 18 odbędzie się spotkanie, na którym ma zostać uzgodniona ostateczna treść petycji w sprawie zablokowania zapisów o wysokiej zabudowie.
1: O sporcie na 98,6.
0: W Poznaniu zimę można poczuć już w październiku. W najbliższą sobotę zostaną otwarte dwie miejskie ślizgawki. Jedna z nich znajduje się nad Maltą, a druga w wielofunkcyjnej hali sportowej Wilda, która latem służy jako hala do badmintona i tor rolkowy. Oba lodowiska będą otwarte 7 dni w tygodniu. W tym sezonie na Poznaniaków czekają tam również dodatkowe atrakcje.
2: Będziemy także urozmaicać pobyt mieszkańcom na lodowiskach, organizując ice party. To są takie zabawy przy muzyce, przy kolorowym oświetleniu, bardzo chętnie przez Poznaniaków i Poznaniaki wybierane. Także myślę, że takich imprez w trakcie sezonu nie zabraknie.
0: Mówi Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Koniec sezonu planowany jest na przełom marca i kwietnia przyszłego roku. Przyszłość Muzeum Historii Ubioru pod znakiem zapytania. Placówka mierzy się z problemami finansowymi, które mogą przekreślić możliwość dalszego funkcjonowania. Instytucja niedługo straci dotychczasowy magazyn zbiorów, a środki, którymi dysponuje, nie będą w stanie pokryć kosztów zapewnienia kolekcji nowego, bezpiecznego miejsca przechowywania i konserwacji oraz kosztów prowadzenia dalszej działalności. Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu powstało w 2019 roku. Oprócz prezentowania zabytkowych strojów organizuje także warsztaty i spotkania edukacyjne. Przy instytucji działa również pracownia zajmująca się rekonstrukcją historycznych ubrań. I to już wszystko w tym serwisie. Następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
3: I rozpoczynamy godzinę 17 ze Studenckim Patrolem oczywiście.
1: Studencki Patrol na 98,6.
3: A w drugiej godzinie dużo dobrej muzyki, będzie również konkurs, będzie sparring procesowy. Ale i co jeszcze? I informacje ze studiów o tym na pewno. No i dużo dobrej muzyki, Jakub Skorupa, to na początek pamiętnik z okresu...

0: profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, to również Poczta Polska uhonorowała byłego ministra spraw zagranicznych znaczkiem pocztowym, który jest już w dystrybucji. Jeżeli chodzi o samą osobę Krzysztofa Skubiszewskiego, kierował on resortem spraw zagranicznych od 1989 do 1993 roku. Pierwszy minister spraw zagranicznych w trzeciej RP. Odegrał fundamentalną rolę, jeżeli chodzi o kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Po upadku komunizmu polityk i prawnik miał również poznańskie korzenie, to warto podkreślić. Zmarł w 2010 roku na poznańskim Grunwaldzie. Od lat jest rondo imienia Krzysztofa Skubiszewskiego. Tyle jeżeli chodzi o Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, a teraz czas na sparing procesowy.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: Ring to spotkanie dwóch osób, które mają swoje doświadczenia i nie muszą mieć tego samego zdania. W sparingu procesowym pytamy, podważamy i sprawdzamy, jak nasze przekonania wytrzymują zderzenie z praktyką. Po co? Żebyście znaleźli w tej rozmowie coś, co pomoże Wam w pracy, decyzjach i relacjach z ludźmi. Dziś na ringu Marta Wojewnik, menedżerka i mentorka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami. Pracowała między innymi w dużych korporacjach i w średnich firmach, a dziś wspiera firmy i ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za innych. My sprawdziliśmy się już we wspólnym sparingu podczas majowego konwersatorium. Marta, witaj na ringu.
3: Witaj, Jakubie.
2: Marta, to od czego zaczyna się lider? Od nominacji, czy od pierwszego człowieka, który chce za nim pójść?
3: Ja myślę, że bardzo istotne jest zrozumienie, że czym innym jest rządzenie, czym innym jest zarządzanie, a jeszcze czym innym jest przywództwo. I to jest taki bardzo ważny moment w życiu każdego, kto dostanie w swoje ręce rolę zarządzania innymi. A mianowicie zrozumienie, czy zarządzam procesami zgodnie z wytycznymi, w związku z tym oczekuję, że inni będą postępować zgodnie z zasadami, czy też zależy mi i już jestem gotowa do tego, żeby inspirować innych, sprawiać, żeby chcieli ze mną iść, bez względu na to, czy celem jest dojście do punktu A, B czy C, ale potrafię tym ludziom pokazać, że jest w tym głębszy sens i to sens również dla nich, dla ich rozwoju zawodowego, dla ich rozwoju osobistego. Więc ten lider, czyli przywódca, zaczyna się wtedy, kiedy, czy też jego droga, w momencie, w którym dojrzewa do tej decyzji i do tego, że chce zarządzać w nieco inny, dużo bardziej głęboki sposób. To zdecydowanie to jest ten drugi moment, czyli dopiero wtedy, kiedy inspirujemy innych do tego, żeby podążali za nami, to tu się zaczyna leadership.
2: Czy potrzebujesz stanowiska, żeby inni liczyli się z twoim zdaniem?
3: A jak myślisz?
2: Ja uważam, że niekoniecznie jest to potrzebne. Nie muszę być oładkowany pod kątem właśnie menedżera, lidera, przełożonego, tylko tak jak wspomniałaś, to jest pewien posłuch, to są pewne niekiedy umiejętności, to jest pewna osobowość, to są pewne predyspozycje, to jest nawet właśnie baryton głosu, albo pomóż, bo może właśnie słucha nas taki lider i może właśnie on zaraz zrozumieć, że właśnie kto wie, czy nim nie jest i czy może się nim stać.
3: Bo to jest pytanie, czy potrzebujemy autorytetu władzy, czyli tej nominalnej roli, o której powiedziałeś, czy też potrzebujemy mieć wpływ. Czyli takie narzędzia, które mogą być bardzo różne. To może być ten głos, o którym powiedziałeś, to może być pewnego rodzaju charyzma, energia, która pociąga ludzi, a być może poziom ekspertyzy, który sprawi, że ludzie zdecydują, że chcą iść za tym człowiekiem. Więc liderem można zostać formalnie, ale i nieformalnie. Natomiast to jest bardzo istotne pytanie dla każdego, kto zostaje formalnym menedżerem. Na czym chce budować ten swój wpływ? Czy na tym, gdzie jest jego miejsce w strukturze, czy też na tym, to co chce osiągać z ludźmi i poprzez nich?
2: Dobry fachowiec automatycznie jest dobrym szefem? To jest bardzo niebezpieczne pytanie.
3: ono nie jest niebezpieczne.

0: czy kompetencje nabywa się, zdobywa się i trzeba je rozwijać, i trzeba chcieć je rozwijać. Jak przewodzić ludziom, którzy wiedzą więcej od ciebie?
1: Rany, to jest cudowna sytuacja. W ogóle, wiesz, zatrudnianie ludzi, którzy są lepsi od ciebie w danym obszarze, to jest w ogóle fantastyczna oznaka dojrzałości liderskiej do tego, że kompletuje sobie taki zespół, któremu przewodząc możemy razem osiągnąć znacznie więcej. I co więcej, ci ludzie są komplementarni w kompetencjach w stosunku do mnie jako do lidera. Więc jak już masz takich ludzi, którzy są lepsi od siebie w swoim obszarze, to naucz się z tego korzystać. To moja najważniejsza rada, dlatego że to nie jest zagrożenie. To jest szansa i ogromna wartość, tylko trzeba mieć duże poczucie własnej wartości, pewności siebie i tego, co ja wnoszę jako lider do zespołu.
0: Ja uważam, że taki lider musi być, no właśnie, jak on powinien być przygotowany do tego, żeby zarządzać mocnym zespołem?
1: To wiesz co, to ja trochę odwrócę to pytanie. To co pomogło tobie? Skoro byłeś dobrym fachowcem, stałeś się później dobrym liderem i jednocześnie zarządzałeś lepszymi od ciebie w danych konkretnych obszarach, co pomogło tobie stać się dobrym liderem dla tych ludzi?
0: Bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie. Ewidentnie na pewno mi pomogło to, że powiedziałem jasno i konkretnie: mam was świetnych, jesteście znakomici w swoich rolach, uważam, że dobrze wykonujecie swoją pracę, co potrzebujecie ode mnie, żeby dalej taką dobrą pracę wykonywać i jak możecie stawać się lepsi, bo ja chcę wam to po prostu zwyczajnie umożliwić.
1: I zobacz, super, dałeś tym ludziom docenienie, ale również pokazałeś swoją rolę, czyli to, co jest szalenie istotne. I tu odpowiadając, wracając do twojego wcześniejszego pytania, na czym polega zarządzanie czy też dowodzenie ludźmi lepszymi od siebie, to jest pokazanie, że każdy z nas ma swoją rolę w tym zespole. I moja jako lidera to nie jest taka sama jak wasza w waszej ekspertyzie, bo wy jesteście w tym świetni. To wy jesteście tutaj tymi osobami, które dostarczają rozwiązań. Moją rolą jest stworzyć wam warunki do tego, żebyście osiągnęli najlepsze możliwe rezultaty razem.
0: Niemniej jeszcze troszeczkę pociągnę wątek, bo on jest dla mnie szalenie istotny. Już wykryłaś, że to jest właśnie też bardzo mocno osobowościowe, z uwagi na to, że ja też zauważyłem, że musiałem schować swoje ego albo bardzo nad nim mocno pracować. W większości jest tak, że menadżerowie, z tym co ja się spotykam w swojej praktyce zawodowej, boją się menadżerowie, liderzy zarządzać kimś mocniejszym, lepiej rozwiniętym, bardziej kompetentnym, z mocniejszymi umiejętnościami, ponieważ czują zagrożenie.
1: Ja myślę, że z zagrożeniem to jest tak, że przede wszystkim to jest nasze przekonanie w naszych głowach. I dopóki nie uporamy się z tym, czego my sami od siebie oczekujemy, ale też czego oczekują od nas przełożeni, którzy powierzyli nam daną rolę, to bazujemy na tych przekonaniach, które gdzieś tam wyrosły nam przez lata, były nam wtłaczane przez otoczenie, a najczęściej społecznie kreujemy w sobie samych takie podejście, że my na danym stanowisku to musimy wiedzieć wszystko, mamy być nieomylni i nie ma przestrzeń na testowanie, popełnianie błędów i tak dalej, i tak dalej. I teraz to nie do końca jest też temat ego, to jest temat również oczekiwań, które stawiamy sobie sami, a bardzo często ludzie, którzy podejmują się już wyzwania zarządzania ludźmi, wcale nie myślą tylko i wyłącznie o rządzeniu, jak się bardzo często patrzy na to z boku, tylko biorą na siebie gigantyczną odpowiedzialność za siebie, za tych ludzi, ale również za bezpieczeństwo rodzin tych pracowników, którzy są w zespole, tak? I to jest gigantyczny ciężar, który się dźwiga na sobie. I teraz w tych bardzo dużych czasach niepewności i dynamiki zmian, ta niepewność podejmowania decyzji jest bardzo duża. W związku z tym my sobie sami narzucamy presję, że musimy być idealni w tym. I to nie jest ego, to jest odpowiedzialność i warto to rozróżnić. Natomiast tutaj już reasumując, najważniejsze jest zrozumienie, jaka jest moja rola. I wtedy jest dużo łatwiej poradzić sobie z tymi wszystkimi przekonaniami.
0: Właśnie, a propos odpowiedzialności. W większości jest tak, że lider boi się odpowiedzialności. I pytanie, czy ta obawa przed odpowiedzialnością jest przeszkodą, czy to jest tylko właśnie dobry początek?
1: To jest pytanie o to, czego my oczekujemy.

0: danego stanowiska i czego od nas się oczekuje i czy mamy jasność w tym zakresie. Dlatego, że im większą mamy pewność, na czym polega ta odpowiedzialność, tym łatwiej jest zrozumieć, czego się podejmujemy. Jeżeli to jest taki prezent, którego konsekwencji nie rozumiemy, nie znamy, nie wiemy, z czym się może to wiązać, to powoduje dużo większe obawy i wtedy następują właśnie te wszystkie rozedrgania i poczucie zagrożenia w tej roli.
1: O czym poznać, że ludzie ufają nam jako liderom, a nie tylko nas słuchają?
0: Jakub, to wróćmy do twojego doświadczenia. A po czym ty poznawałeś, że ludzie ci ufają? Kiedy ty poczułeś, że to jest twój zespół, który pójdzie za tobą?
1: I kiedy wiedziałem? W momencie, kiedy przychodzili do mnie z swoim błędem i powiedzieli: Jakub, spierniczyliśmy, co mamy zrobić? Dla mnie to był przełomowy moment, bo wiedziałem, że zostałem obdarzony zaufaniem i to ja pierwszy wiedziałem, że coś jest nie tak i przyszli zwyczajnie poprosić o wsparcie i o rozwiązanie danego problemu.
0: Wiesz co, a tu cię dopytam jeszcze o jedną rzecz. A po czym poznałeś, że ty im ufasz? A tak naprawdę? Dobra, ja doprecyzuję, bo zaufanie to jest proces dwustronny i z mojego doświadczenia dopiero kiedy my zaufamy ludziom, to zaufanie do nas wraca. I teraz ono może być po prostu dane tak a priori, wchodzę i pokazuję wam, że wam ufam. To jest deklaratywne i zostawiam przestrzeń na to. Natomiast to nie jest to samo, jak już zbudowane zaufanie, że ja wiem, że mogę na tych ludziach polegać.
1: A propos właśnie tego mojego zespołu, czy zespołów, to się wytwarza z czasem i tak jak powiedziałem, tych kilka czynników, które jest nawet kluczowe i fundamentalne, żeby zbudować z perspektywy czasu, z perspektywy też doświadczeń, wspólnych praktyk, no właśnie, wspólnych nawet błędów, bo one też bardziej zbliżają jak te sukcesy i te porażki, bo właściwie o tym chcę szczególnie powiedzieć, te porażki powodują, że zespół się zespala, zintegruje, czyli pracuje nad tym problemem, pracuje nad swoją doskonałością, pracuje nad poprawą i wyciągnięciem wniosków, dojścia przyczyny źródłowej i wyciągnięciem wniosków właśnie z tych pomyłek. Niemniej chciałem się ciebie zapytać, co wyciągasz z tej audycji?
0: Jak zwykle pokora. Każda rozmowa mnie czegoś uczy i dzisiaj tak sobie pomyślałam o tym, że biorę ze sobą to zaufanie, o którym rozmawialiśmy, że ono jest niby w sposób oczywisty podstawą, a chyba o tym zapominamy.
1: Ja zabieram ze sobą właśnie te porażki. Trochę może to jest już wyświechtany temat, ale uważam, że porażka jest potrzebna, ponieważ świadomy człowiek wyciąga z niej wnioski i robi wszystko, żeby znowu jej nie popełnić. Tu jest też ważna przestrzeń, którą też daje nam organizacja albo bezpośredni przełożony do popełniania tych porażek, ale warunek, że właśnie wyciągamy z nich wnioski i możemy pójść dalej. Marta, bardzo ci dziękuję za bardzo treściwy, merytoryczny sparing. Dziękuję, że wytrzymałaś, bo to była duża presja i uważam, że naprawdę mam godnego zawodnika naprzeciwko siebie. Dziękuję ci za udział.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, dzięki.
1: Jeżeli chcecie coś do tej rozmowy dorzucić albo zaproponować temat następnego sparingu, kontakt do mnie przez Radio Afera to jakub.gilbaga@afera.com.pl. Wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Ja nazywam się Jakub Gilbaga. Dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.29. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: Autopromocja.
3: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: I've named this one. Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
6: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

rozwój nowych technologii, komercjalizację wyników badań i praktyczne zastosowanie wiedzy. Do udziału zaproszone są firmy, uczelnie, instytuty badawcze, laboratoria i zespoły naukowe. Sam udział w konkursie oczywiście jest bezpłatny. Zgłoszenie projektu, formularze branżowe i wszelkiego rodzaju informacje są dostępne na stronie Politechniki Poznańskiej do 22 października. To jest, jak patrzę, czwartek, czyli dokładnie za 2 tygodnie. Więcej informacji na stronie pultpoznan.pl. Not since the Watts riot of 1965 has this city seen so

0: sala koncertowa. Poddane renowacji będą jej scena, elewacja i schody. Wymienione zostaną drzwi i okna, pojawią się nowe instalacje elektryczne oraz panele fotowoltaiczne. Oba wspomniane obiekty wymagają remontu ze względu na zły stan techniczny. Poznańskie Inwestycje Miejskie proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na czas trwania prac. Wspólny spacer poznańskich czworonogów. W sobotę odbędzie się 5. edycja Marszu Kejterka. Jak co roku, wydarzenie jest manifestem przeciwko krzywdzeniu, porzucaniu zwierząt oraz zaniedbywaniu ich potrzeb. Udział w pochodzie wezmą też podopieczni poznańskiego schroniska dla zwierząt. Według prezydenta Jaśkowiaka może być to dobra okazja do rozmów o odpowiedzialnej adopcji i poznania zwierzaków czekających na dom. Marsz wyruszy o godzinie 11 z parku Jana Pawła II. Organizatorzy podkreślają, że udział może wziąć każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem psa, czy nie. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w

0: muzyka, także no, program jest naprawdę różnorodny, bo tego dnia księgarnie nie tylko są otwarte dłużej, ale zaproponowały poznaniakom wydarzenia specjalne, na które naprawdę warto się wybrać.
1: Właśnie bardzo ciekawe jest to, że jest ten dodatek do tych książek, takie coś dodatkowego, że nie, jakby nie idzie się tylko do księgarni, tak jak na co dzień, tylko że coś jeszcze nas przyciąga do nich. Więc nawet osoby, które nie chodzą tak no zbytnio do księgarni, wybierają jednak te opcje elektroniczne, to mają dodatkowy powód, żeby właśnie się zjawić i spróbować.
2: W ogóle odwiedziny w takiej małej, kameralnej księgarni czy w antykwariacie to jest naprawdę coś zupełnie innego niż pójście do takiej dużej sieciówki czy do takiego sklepu z książkami po prostu, ponieważ tam czekają na nas, na was, my czekamy, ludzie, którzy chcą o tych książkach rozmawiać, którzy dużo o tych książkach wiedzą i przede wszystkim bardzo kochają te książki i no... Jak najbardziej chcą pokazać, że właśnie ten klimat księgarń małych jest naprawdę warty ocalenia, a poza tym nasi klienci naprawdę po jakimś czasie zostają naszymi przyjaciółmi, naszymi kumplami i to jest tam w takiej małej księgarni każdy klient ma szansę nie być anonimowy. To jest super, prawda, Kasiu?
0: Tak, zgadza się też. To jest szansa dzisiaj w takim świecie, w którym wycofujemy się do internetu, izolujemy się trochę od ludzi, w którym słyszymy, że cały czas dzieją się jakieś rzeczy niepokojące. To księgarnia, mam wrażenie, czy antykwariat jest takim miejscem, taką oazą spokoju, że rzeczywiście książki dają jakiś taki spokój, ale przy okazji można tam spotkać drugiego człowieka. W coraz większej ilości księgarni odbywają się kluby książki, także warto też sobie zobaczyć na stronach, na social mediach tych księgarni, gdzie i jakie wydarzenia się odbywają. Jutro to będzie taki sneak peek, bym powiedziała, tego, co normalnie w tych księgarniach się dzieje, bo w jutrzejszym programie są warsztaty, spacery, wykłady, jest nawet wykład chóru japońskiego w składzie kulturalnym na Jeżycach. Także no, warto zobaczyć, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany do księgarni kameralnych i na przykład wybrać sobie takie miejsca, w których może jeszcze nigdy nie był.
1: Też tak, wybierając się na taki spacer, można łatwo zarazić się tą pasją do książek, bo jednak patrząc na internecie, tylko wchodząc na przykład na stronę danego sklepu, właśnie nie ma tego kontaktu, nie ma tych wydarzeń, nie ma tych rozmów. Więc to jest bardzo dobra rzecz w tym wydarzeniu, tak mi się wydaje.
0: Tak, zdecydowanie. To ja mam wrażenie, że księgarnie budują takie małe społeczności wokół siebie i to jest niesamowicie ważne, żeby podkreślać, że księgarnie mają olbrzymią rolę kulturotwórczą w mieście i takie miasto bez księgarni jest naprawdę martwym miastem troszeczkę, a niestety księgarnie coraz częściej są zamykane, upadają, trudno jest przetrwać na tym silnie konkurencyjnym rynku, więc myślę, że takie świadome wybory poznaniaków i w ogóle mieszkańców pozwalają małym księgarniom przetrwać.
1: To jest prawda. A odnośnie samego wydarzenia, dlaczego panie zdecydowały się właśnie na akurat tą późną porę dnia, na ten wieczór, na tą noc?
2: Chyba, żeby było troszeczkę inaczej, prawda, niż na co dzień, żeby szczególnie w piątek wieczorem, żeby każdy mógł wyjść i mieć po co spacerować po Poznaniu, bo no powiedzmy sobie szczerze, jak się wyjdzie wieczorny, piątkowy wieczór na spacer, no to można ewentualnie zajść do knajpy, co też jest oczywiście całkiem przyjemne, ale my chcemy zaoferować, żeby ten spacer był jeszcze czymś więcej, żeby można było zajść do nas, popatrzeć, wziąć udział w wydarzeniu. Warto też podkreślić, że wszystkie księgarnie przygotowały i antykwariaty przygotowały też rabaty na ten dzień, co myślę jest bardzo ważne, ponieważ małe księgarnie nie mają szans konkurować z cenami z internetem i z dużymi sieciami, więc też w tym dniu taki ukłon w stronę naszych klientów, żeby te książki można było kupić rzeczywiście w lepszych cenach, też jakieś niespodzianki, gratisy, Także naprawdę warto jutro do nas przyjść.
0: Tak, są też strefy kiermaszowe, czyli można kupić jakieś książki z lekkimi defektami, białe kruki, rzeczy spod lady, których normalnie na co dzień nie ma. No i noc, dlatego że noc ma w sobie coś takiego wyjątkowego, czy wieczór, noc, to jest taki niepowtarzalny klimat, można zaświecić światła, zrobić właśnie fajny nastrój i tak jak Agata powiedziała, ma to być noc wyjątkowa i myślę, że tym też się wyróżniamy. Tak jak Noc Muzeów, prawda? Taka bardzo znana impreza w Poznaniu i widać, jak poznaniacy przemierzają miasto wzdłuż i wszerz. Marzy nam się, żeby tak było jutro, ale oczywiście jest to taka impreza pilotażowa. W tym roku mamy nadzieję, że będziemy kontynuować się następnych, ale to wszystko zależy od tego, czy Państwo przyjdą.
1: Tak. Też mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie kontynuowana, bo na teraz, jak pani opowiadały, cały ten klimat brzmi tak bajecznie. Jednak no teraz zbliża nam się pora jesienna, o wiele szybciej robi się ciemno. Mamy o wiele większą też ochotę wziąć tą książkę pod pachę, wypić sobie gorącą herbatę pod kocem i zanurzyć się w ten świat.
2: No jest szansa jutro się zaopatrzyć naprawdę bogato.
0: Tak, warto wziąć torby, plecaki, walizki.
1: Nawet dwie walizki,
0: nawet dwie
1: ręce.
0: Tak, oczywiście. Warto wziąć też znajomych, bo myślę, że to może być taki fajny sposób na wyjście z przyjaciółmi. Też wiele z tych księgarni ma takie strefy do siedzenia. Niektóre z nich prowadzą też kawiarnie, na przykład Kahawa na placu Cyryla Ratajskiego. To jest kawiarnia połączona z księgarnią i ta kawiarnia też będzie czynna do chyba 22, z tego co pamiętam. Także można po prostu pójść i zjeść sobie ciastko, wypić matcha albo coś dobrego i po prostu posiedzieć. Nawet nie trzeba kupować, po prostu poczuć trochę ten klimat.
2: Ja bym jeszcze dodała, że koniecznie trzeba wziąć dzieci.
0: A no tak.
2: Bo
0: tak.
2: Są warsztaty dla dzieci, tak czytam na przykład. Poza tym naprawdę dzieciaki świetnie się bawią. W antykwariacie jest specjalny kącik dla dzieci ze starą maszyną, starym telefonem, gdzie można się pobawić, zobaczyć, jak to dawniej bywało. A dzieciaki, proszę mi wierzyć, po takim wieczorze padną i będzie wtedy czas na czytanie książek.
0: Same korzyści. A poza tym zaszczepiamy wśród młodych, małych dzieciaków te właśnie taki nawyk chodzenia do księgarni kameralnych. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie zabierać ich tylko do centrów handlowych, do tych, już nie będziemy z nazwy mówić, do jakich księgarni, tych wielkich, ale żeby właśnie pokazywać im, że jest taki zawód jak księgarz, jak antykwariusz i może to być fajny też przyczynek do dyskusji w ogóle o zawodach, o książkach, o tym, co ludzie robią, co lubią, o hobby. Także myślę, że to jest impreza dla taka chyba międzypokoleniowa, prawda?
2: Zara do 99+.
1: No teraz nawet patrząc, że jednak nasze społeczeństwo czyta mniej, więc dobrze jakby zaszczepić tego bakcyla właśnie od najmłodszych lat.
0: Tak, zdecydowanie to jest też impreza proczytelnicza, także myślę, że nam przyświeca też z tyłu głowy taka misja oczywiście, jak chyba wszystkim ludziom pracującym z książkami, żeby promować czytelnictwo, żeby pokazywać, żeby tych książek było więcej w przestrzeni miasta. Jak pytałaś właśnie, dlaczego ta noc, to też właśnie dlatego, że normalnie o tej porze księgarnie są zamknięte, a wiemy, że wtedy w Poznaniu jest sporo ruchu, więc chcemy tym bardziej jeszcze zwrócić uwagę właśnie podczas tej wieczornowej pory.
1: I też mam pytanie odnośnie właśnie kogoś, kto nigdy nie chodził po księgarniach, po antykwariatach i oczywiście jest mapa wydarzenia i właśnie zaznaczone tej księgarni antykwariaty, to od jakiej ulicy jest, od jakiego miejsca najlepiej zacząć, żeby zwiedzić jak najwięcej?
0: To trzeba mieć taką orientację w terenie, żeby sobie to dobrze zaplanować.
2: Bardziej, że mamy jeden antykwariat na Piątkowie, więc to troszeczkę poza centrum, ale to absolutnie niczemu nie przeszkadza.
0: Słuchaj, może u ciebie, w antykwariacie Żupańskiego.
2: Zapraszam zacząć od Żupańskiego.
0: Agata opowie, kim był Żupański, dlaczego Żupańskiego.
2: Tak, wszystko mogę opowiedzieć. Ale ja myślę, że tak, dobrze zacząć od Starego Rynku, gdzie jest Arsenał. Potem sobie pójść Paderewskiego w górę, zahaczając o plac Cyryla Ratajskiego i Aleję Marcinkowskiego, gdzie jest Święty Wojciech i Księgarnia Jedynka. Później dalej w kierunku Domu Książki, Zamku Fredry 8A.
0: Tak, Księgarnia Poznańskiego.
2: Także myślę, że tak, to jest dobry pomysł, żeby...
0: No i później Jeżyce.
2: I potem Jeżyce, tak, Bukinista, tak. Skład kulturalny.
0: No chyba, że ktoś mieszka na Jeżycach, to wtedy od strony jeżyckiej i można skończyć na Starym Rynku, a później iść na imprezę z książkami.
2: Także nawet mamy plan, nawet plan jest przemyślany.
0: Tak, oczywiście. To zależy od punktu siedzenia, ale ten antykwariat jeden na osiedlu Jagiełły, prawda, tak, Ewos, tak. Mnie by bardzo kusiło, no niestety pracuję tego wieczoru, bo
2: to
0: będę do 32.
2: Duży minus, że my nie możemy tak, się przejść tak. po tych...
0: Ale ja mam taki niecny plan, żeby wziąć rower i pojeździć po tych miejscach. O, i właśnie rowerzystów też zapraszamy, żeby sobie zrobić taką wycieczkę rowerową, odhaczać po kolei księgarnię.
1: W pewnym momencie zatrzymać się na herbatę, na kawę, na ciastko.
0: Tak, tak, tak. Także no, możliwości zwiedzania księgarni tego dnia jest dużo, także zapraszamy, żeby poczuć się trochę jak turysta księgarniany jutrzejszego wieczora.
1: Więc mamy tutaj idealne wydarzenie na jutrzejszy wieczór. Właśnie tutaj teraz w piątek, 9 października, Noc Księgarń. Bardzo dziękuję tutaj moim gościniom za wywiad. Jeszcze mogę panie ostatni raz tutaj zaprosić też naszych słuchaczy.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy, bo to naprawdę będzie wyjątkowy wieczór i naprawdę warto.
0: Zapraszamy do księgarni, ale zapraszamy też na nasze social media, na Facebooku Poznańska Noc Księgarni. Tam dzisiaj pojawił się całościowy program, więc zapraszamy, żeby wybrać to, co wam służy najlepiej.
1: Dziękuję paniom bardzo tutaj za wywiad i za podzielenie się tym wspaniałym wydarzeniem.

0: rozrywką z elementami thrillera, z takim mocnym pazurem science fiction. Główni bohaterowie to mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka Hope, którzy zostają w pewnym momencie odcięci od świata przez szalejące pożary. No i okazuje się, że coraz więcej ludzi zaczyna ginąć, atakowanych przez jakieś tajemnicze zwierzęta. No tylko szybko okazuje się, że tak naprawdę te tajemnicze zwierzęta to nie są zwierzęta, to nie są też ludzie. To są jakieś dziwne, pozaziemskie istoty. I możliwe jest, że to, co doświadczają mieszkańcy Hope, jest elementem jakiegoś większego planu, inwazji obcych. I ja wiem, że to, co teraz mówię, może brzmieć nieco cheesy, ale przypominam, że film startował w konkursie głównym w Cannes. Przypominam też, że jest to kino koreańskie, a my być może na temat zbyt patrzymy europejsko-zachodnio-centryczną optyką, która trochę wykrzywia takie tematy. Pamiętajmy, że no ta koreańska optyka i koreańska kultura, czy w ogóle Azja, ma to do siebie, że tam zupełnie inne kanony i zupełnie inne tematy mogą wpadać do mainstreamu. Więc przy pochopnej ocenie tego, co wam właśnie powiedziałem, zachęcam do myślenia poza własną bańką kulturową, bo ja też na początku byłem do tego filmu bardzo nieprzekonany, ale z czasem po kilku obejrzeniach zwiastuna uświadomiłem sobie, że to może być naprawdę, naprawdę coś ciekawego. I mówił do was Kacper Kaźmierczak, do usłyszenia w przyszłym tygodniu po napisach.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.

0: drugiej strony będą one trochę bardziej laboratoryjne. Myślę tutaj na przykład o realizacji Klary Woźniak, Dyfrakcja, i wystawie Stefana Wojnackiego, kuratorowano przez Jarosława Klupsia.
1: Tegoroczny Flatland nawiązuje do powieści Edwina Abbotta o dwuwymiarowym świecie figur geometrycznych. To punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak wszechobecne ekrany, media społecznościowe i sztuczna inteligencja wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. Co dokładnie ma na celu festiwal?
0: Tematykę Flatlandii trochę w takiej oprawie przypominającej oświeceniową edukację z rezultatami pracy, warsztatów, które prowadziła Julia Andrijczuk, antropolożka powiązana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Prowadziła przez kilka miesięcy warsztaty z rysunku razem z nami. Jest to rysunek etnograficzny, który polega na tym, że za pomocą metody rysunku odnajdujemy pewne informacje, które nie są zawarte na przykład w tekście, których nie znajdziemy w internecie, a są zachowane pomiędzy społecznościami.
1: Patronem festiwalu jest Ireneusz Zjeżdżałka, wielkopolski fotograf, kurator i krytyk sztuki związany m.in. z kwartalnikiem Fotografia. Jego twórczość skupiała się na fotografii dokumentalnej, pamięci miejsc i przemianach społecznych. Festiwal kontynuuje jego podejście do fotografii oparte na uważności i odpowiedzialności za obraz. A więcej o tym w rozmowie Leny Peplińskiej z Julią Andrijczuk.
2: Od zakiełkowania pomysłu na temat festiwalu, no to tak myślę spokojnie 2 lata.
3: Czyli skończymy teraz ten festiwal Flatland i już musimy zacząć myśleć nad nowym, szczególnie, że jest nas tutaj 3 w dziale, więc nie jest to cały team rozbudowany, tak jak przy fotofestiwalu w Łodzi czy innych tego typu wydarzeniach.
1: Tegoroczna edycja trwa od 9 do 31 października. Wydarzenia odbywają się nie tylko w Poznaniu, ale także m.in. w Kaliszu, Koninie, Gnieźnie i we Wrześni. Więcej o tym Mateusz Kiszka z Tomaszem Jankowiakiem.
3: Ta wystawa jest bardzo mocno zakorzeniona w tym, czym jest Wielkopolski Festiwal Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki, czyli we współpracy z regionem i pracy z ludźmi z regionu, czyli całej Wielkopolski. Nazwałbym to pracą animacyjną w mniejszych miejscowościach, tutaj wręcz we wsiach, bo to był Starkowiec, Brodnica i Brodziszewo. Wystawa na pewno będzie miała jakiś taki charakter wnoszenia w łapkach, tutaj to powiem, zwykłych prac do galerii sztuki, czyli panie z KGW, które wytworzyły te rysunki, mapy etnograficzne, będą mogły się spotkać właśnie ze swoimi wytworami na wystawie artystycznej.
1: W Poznaniu festiwal rozpoczyna się 9 października o 17:30 w Bibliotece Wielkopolskiej. Otwarta zostanie m.in. zbiorowa wystawa 0 metrów nad poziomem morza, a także wystawa Agnieszki Jankowiak Sorry I Had To. Więcej o wystawie prac pani z KGW, wystawa 0 metrów nad poziomem morza, przygotował materiał Tomasz Jankowiak.
3: Mamy podział na program wystaw oraz program teorii i praktyk. Program wystaw to są rzeczy wizualne, czasami pewnie dotykalne, czy też słuchowe, ale są to jednak wystawy artystyczne, więc one są do doświadczania takiego w jedną stronę. Natomiast jest ten program teorii i praktyk, w którym będziemy zapraszać na warsztaty, panele dyskusyjne i tym podobne rzeczy, w ramach którego będzie takie aktywne uczestnictwo osób, które przyjdą na te wydarzenia.
1: Tego samego wieczoru otwarta zostanie wystawa Aleksandry Polerowicz Zaburzenia równowagi. W programie znalazły się także eksperymentalne działania, m.in. seans sensoryczny Kabina Bezdechowa oraz cykl spacerów badawczych Performatywna traseologia miejska. Więcej o tym Tomasz Jankowiak.
2: Oprócz tej jednej naszej wystawy, cała reszta wystaw odbywa się nie w przestrzeniach galeryjnych, tylko w przestrzeniach zaadaptowanych właśnie do celów właśnie na ten jeden miesiąc, w którym trwa festiwal. To jest m.in. laboratorium na Wydziale Fizyki i Astronomii UAM-u na Morasku, dawny budynek PKP na Taczaka 10.
3: W regionie wydarzenia będą się też odbywały w galeriach, częściowo też, ale podstawowo chcieliśmy, żeby festiwal wyszedł z galerii do po prostu przestrzeni miejskich, trochę innych, niekoniecznie podstawowo związanych właśnie ze sztuką.
1: Kolejne wydarzenia odbędą się m.in. w galerii Pix House i Bibliotece Uniwersyteckiej. Program uzupełniają również spotkania na Wydziale Fizyki i Astronomii UAM poświęcone Związkom Sztuki, Nauki i Świata. Gdzie dokładnie odbędą się wystawy, znowu odpowie Tomasz Jankowiak w materiale przygotowanym przez Mateusza Kiszkę.
3: To nie jest tylko festiwal fotografii, wręcz przeciwnie, tej fotografii mamy tutaj dosyć mało, ale mówię to jako sytuacja plusowa, ponieważ jest szeroki, naprawdę szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, warsztatowych i tym podobnych, w których myślę, że duża część społeczności może znaleźć coś dla siebie. To jest takie bardzo szerokie działanie, które jest bezpłatne, to też jest istotna informacja, i które jest po prostu dla ludzi. Być może ta nazwa Flatland i część opisowa mogą straszyć, ale wszystkie działania zaplanowaliśmy w taki sposób, żeby one były jak jak najbardziej dostępne i postaramy się każdemu i każdej wyjaśnić, jeżeli coś będzie niezrozumiałe.
1: Festiwal to jednak nie tylko wystawy. W programie znalazły się również warsztaty, spacery, działania performatywne i wydarzenia popularno-naukowe. Fotografia i nie tylko. Festiwal dla wszystkich. Więcej o tym Tomasz Jankowiak.
0: Zapraszamy do skorzystania z tej oferty programowej, którą wypracowaliśmy, ponieważ dla osób, dla których jest ważne życie artystyczne, kulturalne Poznania, myślę, że udało nam się wypracować coś, co będzie nową wersją tego, co zazwyczaj widzimy. Mimo tego, że głównie zaprosiliśmy artystów faktycznie z Wielkopolski, to staraliśmy się, żeby nie było to coś, co już widzieliśmy, tylko żebyśmy mogli spróbować popracować z konkretną tematyką. Zapraszamy wszystkich ciekawych tego, co pokazują poznańscy artyści i artystki.
1: To szeroki program skierowany zarówno do osób zajmujących się fotografią, jak i tych, którzy po prostu chcą spojrzeć na obraz i otaczającą nas rzeczywistość z innej perspektywy. O szerokim wachlarzu ofert i dlaczego warto iść na festiwal.
4: Dlatego, że ma na pewno bardzo dużo do zaoferowania nam.
1: W materiale Eleny Peplińskiej.
3: Idź na festiwal.

0: taki swoisty album rodzinny, będący hołdem, który składa swojej rodzinie i przodkom, członkom swojego plemienia. Jednak ciekawym tematem jest też to, czemu akurat tytuł wystawy to Portrety z mojej krwi. Jak sądzisz, jak go interpretujesz?
1: Portrety z mojej krwi myślę, że można interpretować bardzo wielako w sumie. Chyba najlepiej po prostu pójść i przekonać się samemu, do czego to dokładnie nawiązuje i czego dotyczy.
0: Tak, samemu się przekonać i zobaczyć, w czym to się łączy. Ale mamy tutaj też mojego wspomagacza, ponieważ współorganizator i pomysłodawca, pan konsul honorowy Republiki Peruka Jatem Pyrzyński, również może nam trochę opowiedzieć, dlaczego akurat mamy taki tytuł tej wystawy.
2: Fotografie Dawida Diaza, które tutaj się znajdują, pozwalają nam spojrzeć jeszcze głębiej. Autor sam wywodzi się ze społeczności Shipibo Kanibo. Nie przybywa więc do niej jako zewnętrzny obserwator. Fotografuje ludzi, z którymi łączą go pochodzenie, historia rodzinna i wspólna kultura. Dlatego tytuł wystawy – Portrety z mojej krwi.
0: Więc tak naprawdę sam fotograf próbował tymi zdjęciami, które wykonał fotografiami, pokazać portrety z jego własnej krwi, z jego społeczności. Na samych obrazach, tutaj fotografiach, widać obecne życie właśnie tej społeczności, zwyczaje, tradycyjne stroje. Pozują na nich też przedstawiciele tej społeczności, którzy pełnią różne funkcje. Na przykład na jednym z obrazów możemy zobaczyć dziewczynkę przyozdobioną charakterystyczną biżuterią, kobiety, które zajmują się przędzeniem bawełny i wytwarzaniem tradycyjnych tkanin, no i też starszych mędrców i uzdrowicieli. Więc społeczność tutaj ta jest dosyć taka szeroka, ciekawa. Występuje w niej dużo różnych osób, które pełnią bardzo różne rzeczy. Sam też pan konsul honorowy Republiki Peru, Jatem Pyrzyński, wypowiedział się na ten temat.
2: Peruwiański artysta przyprowadza na Politechnikę Poznańską przez swoje fotografie ludzi ze swojej rodzinnej Amazonii. Możemy spojrzeć im w oczy, poznać fragmenty ich świata, a zarazem wspomnieć relacje łączące Polskę i Peru. Zachęcam do uważnego oglądania tych fotografii, nie tylko jako pięknych obrazów z odległego Peru, ale przede wszystkim jako spotkanie z konkretnymi ludźmi.
0: Też ciekawa jest bardzo kolorystyka tych fotografii, ponieważ kolorystyka jest dosyć minimalna. Króluje tutaj czerń i biel oraz różne gamy szarości. I co ciekawe, jest to świadomy wybór fotografa tutaj, Dawida Diaza. Zrobił to po to, aby zogniskować uwagę widza na esencji właśnie tych oglądanych fotografii i na ich najistotniejszych treściach i przesłaniu, które nie rozprasza się właśnie ferią różnych barw, jakimi mieni się tropikalny habitat jego mieszkańców. Sam Dawid Diaz od początku czuł taką misję fotografowania, portretowania i pamiętania, bo jednak w dobie globalizacji i zmian klimatycznych niestety nie wiemy, jak dalej będzie funkcjonować dane tutaj społeczeństwo, no jednak pogarszają one to możliwość dalszego życia. Więc sam Dawid Diaz próbował stworzyć właśnie ten album rodzinny i dać coś dla potomnych. Dać właśnie tą pamięć. No i sprawić też, żeby jego tutaj społeczność dzięki fotografii stała się widoczna dla świata. Co ciekawe, sama nazwa tej społeczności pochodzi od Shipi, czyli małpy, i koni, czyli węgorza, i wiąże się z dawnym zwyczajem malowania na czarno czoła, podbródka i ust naturalnym barwnikiem, co sprawiało, że twarz upodobniała się wyglądem do małpki zwanej Shibi. Więc bardzo zapraszam tutaj Państwa na wystawę fotografii Dawida Diaza, która znajduje się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, aby przeżyć trochę więcej i zrozumieć trochę bardziej ową społeczność. Thank you.

0: W dzisiejszej audycji pokrótce o wystawach fotograficznych oraz nocy księgarni. Mówiła dla Państwa
1: Martyna Michna
0: i Hanna Rosińska. Audycję realizował Jonasz Mechuła.
1: A teraz zapraszamy Państwa na serwis informacyjny.

0: Politechniki Poznańskiej.
1: Sukces poznańskich koszykarek. Podczas wczorajszego meczu w ramach trzeciej kolejki PGE Basket Ligi Kobiet zawodniczki NAIS AZS-u Politechniki Poznańskiej wygrały z Artego Bydgoszcz z różnicą aż 30 punktów. Spotkanie zakończyły wynikiem 67-37. Nie obyło się bez początkowych problemów. Poznanianki mierzyły się z trudnościami w ofensywie i to zawodniczki z Bydgoszczy prowadziły w pierwszych minutach meczu. Straty zostały jednak szybko odrobione, a w trzeciej kwarcie zawodniczki AZS-u pozwoliły rywalkom zdobyć zaledwie 5 punktów. Następny mecz poznańska drużyna rozegra w sobotę, kiedy to zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. I to już wszystko w serwisach informacyjnych na dziś. Na wydanie jutrzejsze zapraszamy o 6.57.
0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.

Yeah. Tak jeszcze chciałoby się powiedzieć. Drodzy słuchacze, jak ja to dzisiaj zobaczyłem, The Chemical Brothers przyjeżdżają na Openera. Niesamowicie piękna informacja, nie będę ukrywał. Zresztą nie tylko oni przyjeżdżają w tym roku na tegoroczną edycję, bo w końcu We Are Only Here To Make You Go, Opener 2027, ogłosił, że zagra podczas tejże edycji The Chemical Brothers, ale także Ellie Goulding, czyli, a dobra, może po prostu wam wymienię, Five Seconds of Summer, także będziemy mogli usłyszeć, Adela, nie Adele, żebyście się tutaj nie ukręcili, tutaj chodzi o pewną słowaczkę, która no, ma bardzo duży głód, jest bardzo głodna bycia królową popu, albo przynajmniej gwiazdą popu. Także Underscores ją będziecie mogli zobaczyć, a z dotychczas ogłoszonych artystów to Tame Impala, Ray the Neighborhood czy Patti Smith Quartet. I naprawdę zapowiada się fantastyczny skład w tym roku na Openerze. A zresztą przypomnijmy tylko, że Opener już w roku 2027, czekajcie, 30 czerwca, 3 lipca roku pańskiego 2027. Rzecz jasna w Gdyni, na lotnisku Gdynia. Kosakowo. No to zerknijmy, co my tam mamy z kolei, jeżeli chodzi o... A, jestem troszeczkę taki podjarany. Zerknijmy, co mamy z kolei dla was za... mamy wam do rozdania. Słyszycie? Jaki ja jestem nakręcony, że aż mam trudności z wypowiadaniem słów na antenie. Trasa koncertowa 40-lecia Master of Puppets i mamy dla was zaproszenia. Nie na Metallicę, ale na koncert, który w najbliższą sobotę w klubie Dwa Progi będzie się odbywać. Mamy zaproszenia podwójne. Scream ENC, Scream Incorporated. To właśnie oni wzięli na tapet twórczość Mety, a dokładniej album legendarny Master of Puppets z okładką, która pamiętam, jak za dzieciaka robiła na mnie wrażenie. Czyli ten album jest starszy ode mnie. Myślałem, że my jesteśmy równolatkami, szczerze mówiąc. 4 dekady temu ukazał się właśnie Master of Puppets i artyści ze Scream ENC przyjeżdżają do Poznania po to, żeby pokazać właśnie to wydawnictwo. Co tam jeszcze będzie? Chyba będzie także i co innego, bo będą największe klasyki Metaliki z różnych okresów twórczości tegoż bandu. Wystąpią w klasycznym, czteroosobowym składzie, czysto heavy metalowym. I to będzie celebracja jednego z najważniejszych albumów w historii muzyki, zapewniają artyści. My mamy dla was zaproszenie. Czy zaproszenia są podwójne? Tak, zaproszenia są podwójne. Koncert w najbliższą sobotę. No to ślijcie SMS-y pod numer 7148 w treści wpisując afera, wasze imię i nazwisko, a także afera, wasze imię i nazwisko i za co... Dobra, dlaczego Master of Puppets? Dlaczego ten krążek jest tak legendarny? Ile dla was znaczy? Macie czas jeszcze tak mniej więcej przez 45 minut. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. A my teraz zerkniemy, jak Scream ENC biorą na tapet właśnie tenże krążek, albo inaczej, biorą po prostu metę na tapet. Posłuchajmy, jak to brzmi live i jak być może to także rozbrzmiewać będzie w klubie Dwa Progi w najbliższą sobotę.

3 marca 1986 roku. Ty mi chyba słuchawki rozkręciłeś trochę, mi się wydaje, Patryku. Tak, okej, dziękuję bardzo, bo prawie by mi właśnie krwawiły tutaj troszeczkę bębenki, ale udało się, że nie. Wcale nie 3 marca 1986 roku. To nie jest moment, który teraz mamy w kalendarzu. To nie jest ten dzień, który znajdziemy, jeżeli zerkniemy chociażby na ścianę, bo pewnie wszyscy macie te ścienne kalendarze, ale to wtedy ukazał się album Master of Puppets Metallica. Dlaczego o tym mówimy? To dlatego, że w najbliższą sobotę, czyli 10 października, ale roku 2026 będziecie mogli usłyszeć, może nie Metallica w oryginale, ale zespół Screaming Incorporated, którzy to właśnie na tapet będą brali legendarny album Mety, ale także inne wielkie przeboje tegoż zespołu z historii. My mamy dla was zaproszenia i to podwójne, przypomnę jeszcze raz, 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a do tego byśmy poprosili was o to, żebyście nam napisali, panie Patryku, za co kochacie ten album? Dlaczego Master of Puppets? Dlaczego ten krążek jest tak legendarny? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. W ogóle ten aferet mi się zaczął nieźle. Zaczęliśmy od The Chemical Brothers, później Metallica w wykonaniu innego zespołu w wersji live, a teraz ten punkt

0: się go dnia.
1: Kiedy usłyszałem, że Marta, która niegdyś grała w zespole Same Suki, wyjechała za granicę i tam razem z Eweliną z Katowic, czyli też z Polski, założyły band, to wiedziałem, że będzie to coś fantastycznego. No i faktycznie fantastyczny wyszedł im z tego projekt. To już drugi album zespołu Polki, ten zatytułowany Mother Tongue, i to on właśnie został płytą tygodnia w naszym radiu. Codziennie po godzinie 8 i po godzinie 19 kolejne odcinki. Ja nie będę za dużo gadał. Ten album broni się absolutnie sam. Mariczka na ficie w tym utworze akurat. Weśnianoczka. Chyba tak należałoby przeczytać tytuł tegoż utworu, a zresztą jest to kawałek, który otwiera drugi album zespołu Polki.

0: 30 lat. To już tak pod 40 pomału się zbliża. Trzeba będzie z Kazimi, z ekipą zagadać. Być może wy będziecie mogli z nimi zagadać w najbliższą sobotę, właśnie 10 dnia października, czyli w tę sobotę w Domu Kultury Jędruś Lockdown, a także Aliansi. Ja sobie pozwolę sobie zaprezentować dwa utwory Aliansów, ale te nieco starsze, w tym jeden z nich bliski mojemu sercu, bo to był jeden z nielicznych kawałków, które posiadał na swoim komputerze świętej pamięci Cross, kiedy mieszkał w Wągrowcu. I jakoś bardzo blisko mego serduszka jest utwór, że ulica taka jak ich wiele.
1: W Stalu będziecie grać.

Godzina 19. I jakby co, tam na wokalu był oczywiście Kazi, czyli wokalista, twórca tekstów, gitarzysta grupy, ale backing vocal, albo drugi vocal, nawet nie backing, tylko taki second vok, to była Nika z Postregimentu, a nie żaden chłopczyk, jak to zasugerował mi mój realizator. Za oknem dzieją się straszne rzeczy, chyba zaczyna lać i w ogóle chyba to jednak będzie prawda, ale zobaczymy, co będzie po godzinie 20. Macie jeszcze pół godziny. Ja tylko przypomnę, że w sobotę 10 października Dom Kultury Jędruś, Kultura Tajem, Aliansi, a także Lockdown, czyli można powiedzieć, no sądzę, nie wiem, czy panowie się obrażą, ale najstarsi z Aliansów to by mogli być spokojnie dziadkami tych, którzy w Lockdownie grają, bo tam chyba najmłodsza osoba to ma 13-14 lat, a najstarsi w Aliansie lat mniej więcej mają. Dom Kultury Jędruś, to jest akurat zabawne, bo my jak jeździliśmy na przystanek Woodstock, jeszcze kiedy tak się nazywał, to zawsze mieliśmy z ekipą wągrowiecką punkt zbiorczy w takiej knajpce, co się Jędruś nazywała, i teraz jest Dom Kultury Jędruś. Ciekawe, czy ma to coś ze sobą wspólnego. 10 października, godzina 19. Tymczasem przypomnienie dla fanów muzyki metalowej. Trasa koncertowa 40-lecie Master of Puppets, także w sobotę 10 października w klubie Dwa Progi. Tam Screaming Incorporated biorą na tapet twórczość Metaliki. My mamy dla was zaproszenie 7, i to podwójne, 7148, afera, wasze imię i nazwisko, i do tego nam jeszcze dorzućcie informację, dlaczego Master of Puppets jest dla was tak ważnym krążkiem. Za mniej więcej 20 minut będziemy rozwiązywać tenże konkurs, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Aliansi i Lockdown w Domu Kultury Jędruś, ale dla każdego punka także w sobotę możliwość, żeby w centrum zobaczyć nieco inne punkowe granie, takie bardziej emo-punkowe granie, ale granie, które potrafiło wygrywać Jarocin. No, ponieważ do Poznania przybywa zespół Cafe Trauma. Zresztą dzisiaj na poranku miałem przyjemność rozmawiać ze Skowyrem, czyli wokalistą tegoż zespołu. Poza tym zaprezentują się także Pretensje, czyli silna reprezentacja Wrocławia w Poznaniu. I dorzucamy do tego jeszcze zespół ze Szczecina, Meatballs, ale wiadomo, że tam jeden z Meatballsów to również i w Cafe Traumie gra. Ja w ogóle teraz się skapnąłem, że oni swój pierwszy koncert w tym składzie, w którym teraz występują i w którym zaczęli święcić triumfy, to był koncert, który odbył się w ramach półfinału Wielkopolskich Rytmów Młodych w roku 2025 w poznańskim studiu, w studiu poznańskiej telewizji, i miałem przyjemność ich zapowiadać wtedy i w ogóle ich poznać, i od tamtej pory jakaś taka miłość się zrobiła, ale nie może być inaczej odnośnie zespołu, który jest tak prawdziwy w tym, co robi. Dokładnie tak. Klub pod Minogą, bo chyba tego nie powiedziałem, nie? Nie wiem, czy jeszcze są bilety. Wiem, że tam jakaś bardzo dobrze schodziły bilety i Skowr zresztą nawet o tym mówił dzisiaj na antenie. W każdym razie Meatballsów, Pretensje, a także Cafe Traumy, a później jeszcze całkiem niezłe afterparty w takich emo-punkowych klimatach będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć i się wytańcować właśnie pod Minogą. No to w takim razie jaka piękna katastrofa. Ich album, który niedawno miał release party, został wydany, był release party, a także z tego, co Skowr mówił, to z 12 kawałków tam chyba coś koło 9-10 będzie na setliście koncertowej. Czy będą te dwa, które teraz zagramy? Ja nawet nie wiem, co ustawiłem. Patryku, po prostu grajmy.

Bang. Chciałem serdecznie pozdrowić Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, przepraszam bardzo, ale no to jest punk rock. Taka muzyka, tak, że musi czasem wybrzmiewać i to głośno, bo takiej muzyki nie można słuchać cicho. Cafe Trauma, Pretensja, także Meatballs i jeszcze Emo Party, After Party. Jakkolwiek to nie zabrzmiało teraz z ust moich, sam to wymyśliłem, to nie, że oni to tak nazwali. W klubie Pod Minogą, z kolei Aliansi i Lockdown w Domu Kultury Jędruś. Możecie się wybrać na jeden, na drugi, możecie to jakoś pomieszać, możecie postarać się wybrać i tu, i tu. Słuchajcie, no bilokacja to jest coś, co musicie umieć, kiedy zespoły ruszają w jesienno-zimowe trasy. No, także każdy, co gdzieś tam z punkową sceną ma wspólnego, powinien na któryś z tych koncertów się wybrać. Z kolei, drodzy słuchacze, my teraz zmienimy nieco klimat i zagramy wam kawałek, który już doskonale znacie, bo pochodzi z albumu Tak młodo się nie spotkamy Michała Wiraszki, ale ten piąty singiel z debiutu Michała, no bo w końcu to notoryczny debiutant, 15 południk, to kolejna piosenka, którą... Inaczej, to kolejny kawałek, duet, który... No i widzicie, i chciałem ładnie powiedzieć i wyszło, jak zawsze. W każdym razie, Michał Wiraszko, Jan Borysewicz, a na dodatek cudowny teledysk, który musicie zobaczyć, jutro będzie dostępny, teraz nie pamiętam, ale chyba o godzinie 10, coś mi się wydaje. Tak, teledysk o 10 rano, wybrali się gdzieś na północ, gdzieś do miasta, bardzo bliskiego. Tam wzięli i pograli w coś bardzo bliskiego nam wszystkim. Ach, gdy usłyszałem tę piosenkę wśród demówek, Jana od razu zamarzyłem, żeby ją zaśpiewać. Tak mówi Michał Wiraszko. Z Michałem współpracę rozpocząłem już wiele lat temu. Zawsze doskonale się rozumiemy, mamy podobną wrażliwość muzyczną. To z kolei słowa słynnego Jana. Bo posłuchajmy zatem, jak brzmi 15 południk, a jutro po godzinie 10, tak? Mamy wszystko, Patryku, ogarnięte. 15 południk teraz. No, tak się wystraszyłem, że się wystraszyłeś. Ale ty się nie wystraszyłeś, to ja się nie boję, kiedy murem za panem stoję.

15 południk. Kawałek Michała Wiraszki z jego debiutanckiego krążka, który jutro zyska nowe życie, a na pewno nowy obraz. O godzinie 10 teledyski, naprawdę polecam. Tyle mogę powiedzieć. Za, czekajcie, 14 godzin i 12 minut będziecie mogli się przekonać, czy miałem rację. A tym razem wiem, że mam rację, po prostu. I w ogóle śledźcie twórczość Michała i to wszystko, co gdzieś tam ma wam do zaproponowania, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. A jeszcze do tego wszystkiego Jan Borysewicz. Pięknie. Przypomnę wam po raz ostatni o tym, co w sobotę z kolei będzie się działo w klubie Dwa Progi. Tam Screaming Incorporated będą brali na tapet Metallicę z okazji 40-lecia wydania albumu Master of Puppets. Macie ostatnie minuty, żeby wysłać do nas SMS-y pod numer 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, a także dlaczego album Master of Puppets jest dla was tak ważnym krążkiem. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Macie dwa bilety. Dwie wejściówki, o tak powinienem był powiedzieć, dwie wejściówki, czyli dla was i dla osoby towarzyszącej. Koszt wiadomości mówiłem, Patryk, czy nie? Mówiłem? Nie? To powtórzę. Złotówka i 23 grosze. Czekamy na dopaminę, a najlepsza dopamina to od zwycięzców jarocińskich Rytmów Młodych, przepraszam, wielkopolskich Rytmów Młodych. Nowy singiel, dopamina, cast, posłuchajcie. Pięknie widać, pięknie słuchać, pięknie słyszeć, jak rozwija się zespół, jak rośnie. I oni rosną i to bardzo. I to rosną no lekko.

chwalby nie wiadomo kogo, że Kasty spotkał Pawła Cieślaka, raczej oni spotkali Pawła Cieślaka i w ten oto sposób wzięli do takiego klasycznego rockowego grania, również i zaczęli kombinować z różnego rodzaju syntami i wyszło z tego co wyszło, a wychodzi coraz lepiej, wychodzi już naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Polecam ich koncerty, bo to nie są takie zwykłe wykony, tylko pewnego rodzaju przedstawienia. Oni sami nie wiedzą jak to będzie wyglądać, a ich wokalista zresztą czasem taką sztukę potrafi odwalić, ale taką pozytywną sztukę, że nic tylko i wyłącznie wybierać się na koncerty zespołu Kast. Dopamina to nowy singiel, który światu sprezentowali. My już pomalutku będziemy się żegnać, ale jeszcze chyba zdążymy dwa utwory zagrać, prawda? Tak coś się wydaje dla mnie. Tak? Dobrze. Patryk kiwa głową, że tak, to ja nie będę przedłużał, tylko powiem, że Omasta wraca z drugim albumem. Hits Different, tak zatytułowany krążek, który ukaże się już niedługo. Krążek, który ukaże się 16 października dokładnie. Przedsprzedaż ruszyła 16 października, czyli za 8 dni będziecie mogli usłyszeć już wszystko. A jeżeli ktoś wydaje w Astigmatic Records, to wiadomo, że to musi być dobre granie. Zresztą Omastę kojarzycie z Nextfestu. Byli także naszymi gośćmi podczas studia festiwalowego. Pamiętam, że kiedy usłyszałem ich po raz pierwszy, miałem coś takiego: oni muszą być na naszej antenie. No i teraz są.

No to dobra, drodzy słuchacze, żegnamy się z wami pomalutku. Omasta, album ukaże się 16 dnia października. Tak samo 16 dnia października kilka innych naprawdę zacnych krążków się ukaże. Między innymi album Poloty od grupy Hospital. Michał Bielawski, czyli wokalista i gitarzysta, autor tekstów, w większości tekstów przynajmniej, jeżeli chodzi o grupę Hospital, mówi, że Edgar to będzie najlepszy Hospital w historii. To będzie płyta wyjątkowa. Globi mówi to samo, Aduś mówi to samo i ja mówię to samo. Mieliśmy przyjemność usłyszeć sporo z tego materiału podczas otwartej próby, którą panowie zagrali, którą transmitowaliśmy na antenie Radia Afera, a teraz zagramy wam utwór otwierający ten krążek Poloty. Patryk Wojciak z kolei Edgar Hein już teraz zamykają się i uciekają. Neverland pomalutku wchodzi na antenę, a raczej La Neverland. A teraz Tik. Tak, do usłyszenia, siema, cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
4: Neverland. Fantasy i science fiction.

0: Mam nadzieję, że ten utwór też wam dał takie PTSD jak nam tutaj. Oj, nie wiecie, co tutaj się działo. Ale o samym cyberpunku, z którego ten utwór pochodzi, a bardziej z uniwersum, do którego należy, będzie na następnej części. Ale teraz przejdziemy do klasyczka. Przejdziemy do Neuromancera, który tutaj mój kolega Szymon posłuchał, a nie przeczytał. No ale w sumie słuchanie, czytanie to teraz jedno i to samo.
1: Zależy, bo słuchanie też potrafi trochę zmienić odczucia, szczególnie jeżeli audio jest odpowiednio przygotowane. Tak, Neuromancer, bo pośród, że tak powiem, różnych gatunków każdy próbuje znaleźć definitywny początek. Tak, mówi się często na przykład, że Tolkien jest początkiem współczesnego fantasy, ale zawsze można kopać dalej, tak? No, ja stwierdziłem, że chcę zobaczyć, co jest początkiem cyberpunka, jednego z moich ulubionych, że tak powiem, podgatunków science fiction. No i trafiłem na Neuromancera. Ja bardzo długo generalnie twierdziłem, że to Philip Dick, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, z 68 rok. To był mniej więcej początek cyberpunka. Myślę, że to taki bardziej zalążek teraz. Ja mogę powiedzieć, że okej, rozumiem, dlaczego Neuromancer jest podnoszony jako początek, taka pierwsza, poważna, całkowicie cyberpunkowa powieść.
0: A kiedy tak naprawdę wyszedł? Bo nie ukrywam, ja nie jestem aż tak bardzo w cyberpunkowej historii zanurzona, że tak to ujmę. Ja tak naprawdę wraz ze startem gry zaczęłam się tak bardziej interesować tym podgatunkiem fantastyki, więc tutaj myślę, że mogę się sporo nauczyć.
1: Neuromancer to jest 84 rok. To jest 84 rok i jak sam w przedsłowie wydania, którego słuchałem, William Gibson, który to napisał, sam nie spodziewał się, że generalnie to będzie coś dużego. Sam nie spodziewał się, że to będzie tak wielkie. A mimo to no, dzisiaj o Neuromancerze mówi się jako jeden z pierwszych cyberpunków, jako wielkim dziele i trochę fundamentalnym dla gatunku, głównie przez to, co tam się pojawia. Bo pojawia się bardzo dużo rzeczy, które pojawiają się w innych książkach wcześniej, później, ale po raz pierwszy pojawiły się w takiej ilości, w takim nagromadzeniu w jednym miejscu, jako całość. Mowa tu o części slangu cyberpunkowego, o pewnych konceptach i tematach jak AI, które próbuje się wydostać.
0: A to klasyczek taki.
1: Tak, jak przebijanie się przez cyberprzestrzeń. I sama cyberprzestrzeń. A sama cyberprzestrzeń, która jest po raz pierwszy pojawi się i została wymyślona przez Williama Gibsona. Cyberprzestrzeń, czyli taka sensoryczno-wizualna reprezentacja świata cyfrowego, po której można chodzić, przemieszczać się, czuć i widać, że tak powiem, jak ta rzeczywistość cyfrowa wygląda.
0: Ale co tak naprawdę dzieje się w tej książce, bo to mnie bardzo ciekawi.
1: A tego nie powiem.
0: Jak chcecie... No jak to?
1: No nie powiem, no bo nie jestem tutaj po to dzisiaj, żeby powiedzieć wam, o czym jest Neuromancer, bo byłoby to bardzo proste. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, dlaczego mi się wydaje przynajmniej, że Neuromancer jest tak ważny, bo pojawia się tutaj początek slangu, pojawiają się pierwszy raz chociażby cyberprzestrzeń, cyberspace i takie motywy jak nieograniczony kapitalizm.
0: O, ulubione nasze jak, w tych czasach,
1: tak,
0: wspaniale.
1: Jak wielkie korporacje. No bardzo często mówi się, że żyjemy w cyberpunkowej rzeczywistości. Dlatego przepowiednia z przyszłości. Dlatego uważam, że warto spojrzeć na Neuromancera. To ciekawe odnośnie cyberpunka, o którym będziemy mówili potem. Samo Night City pojawia się pierwszy raz w Neuromancerze.
0: Naprawdę?
1: To tylko już nie, taki... Tylko nie jako kalifornijska dystopia korporacyjna, a jako po prostu ta ciemna, czarna, kryminalna część miasta Chiba, w której osadzona jest część książki.
0: No powiedz więcej, bo nie wytrzymię tu.
1: No dobrze, powiem tylko, kto jest głównym bohaterem. Głównym bohaterem jest kowboj cybernetyczny, tak się określa w Neuromancerze ludzi, którzy... podróżują, którzy są hakerami, którzy podróżują przez cyberprzestrzeń.
0: Brzmi dobrze.
1: Który na początku książki przynajmniej jest pozbawiony możliwości powrotu do cyberprzestrzeni. Więc
0: wspaniale.
1: Zapija swoje smutki i trochę również innymi używkami próbuje sobie umylić czas w Chibie, w Night City, w którym próbuje znaleźć kogoś, kto mu pomoże z tym małym problemem. A reszta książki, no to już warto przeczytać. Audiobook, którego słuchałem, to było czytane przez Robertsona Deana, to było 10 godzin. Czytałem, przesłuchałem tego w 3 dni mniej więcej. No, pół godziny to było posłowie, więc to było całkiem spore posłowie. Ale myślę, że w 1-2 dni, jeżeli byście mieli to w ręce, bez problemu możecie to przeczytać. Ja słuchałem oryginału, ale myślę, że tłumaczenia też dadzą ranę.

0: Zaczęliśmy od takiej podróży historycznej trochę do, moim zdaniem, fenomenalnej, prostej, czasami poetyckiej prozy. Zostajemy w temacie cyberpunkowym, gatunkowo, ale przenosimy się teraz do przodu, bo do 20 października 2026 roku, czyli premiery Cyberpunk Edge Runners sezonu drugiego.
1: Osobiście przyznaję się bez bicia. Również zapomniałam, że to tak zaraz wychodzi, bo byłam pewna, że to dopiero za miesiąc, ale jak zobaczyłam, że to już w tym miesiącu, także nie mogę się doczekać, jestem ogromną fanką uniwersum.
0: Jakoś we wrześniu dostaliśmy drugi trailer, trailer z datą premiery, a razem z tym kilka dni temu, jeden, dwa wywiady z Bartoszem Sztyborem i jednym z producentów, scenarzystów Edge Runnersów. I wiemy trochę więcej. Animacja trochę nam więcej pokazała na trailerze. I pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w tym trailerze, to jest animacja, znaczy wygląd tej animacji.
1: Tak,
0: bo
1: tak.
0: Styl wygląda bardzo znajomo, ale ta animacja wygląda zupełnie, znaczy grafiki wyglądają zupełnie inaczej. Ja nie mam lepszego określenia na to, niż wygląda bardziej japońsko.
1: No ja myślę, że jeśli ktoś bardziej ogląda anime, ja się nieskromnie do takich osób zaliczam, to pierwsze, co pomyślałam po dosłownie 5 sekundach, jak się zaczęła animacja, to okej, okay, Studio Trigger. Mhm. Bo oni mają tak charakterystyczny sposób animacji, że to po prostu krzyczy. Wydaje mi się, że jest to bardziej uwidocznione nawet niż w poprzednim sezonie.
0: Tak, bo to jest ciekawe. Studio Trigger poprzedni sezon też realizowało.
1: Ale nie aż w takim stopniu.
0: Tylko, że poprzedni sezon wyglądał zupełnie inaczej. Wyglądał bardziej, no, powiedzmy sobie szczerze, zachodnio.
1: Ale też tam była koprodukcja, jeśli
0: tak,
1: dobrze pamiętam.
0: Była,
1: a teraz oni mają chyba hegemonię na to, tak mi się wydaje.
0: Czyli to po pierwsze, a po drugie w Studio Trigger zupełnie inne osoby za to odpowiadały.
1: Tak, też prawda. Więc myślę, że to też sprawiło, że to wchodzimy coraz bardziej w anime. No ale teraz anime jest na trendzie tak naprawdę.
0: To też jest ciekawe. Ciekawe z punktu widzenia tego, co Bartosz Sztybor powiedział w wywiadzie dla Animation Magazine o Edge Runnersach, bo przyrównał Edge Runnersów całkiem górnolotnie, moim zdaniem, do Pulp Fiction.
1: A czemu górnolotnie?
0: Bo to, znaczy, to jest takie trochę egoistyczne porównywanie swojego dzieła do czegoś, co jest uznawane
1: za wybitne dzieło.
0: Mhm. Więc, ale rozumiem, skąd to porównanie wychodzi, bo po pierwsze wiemy, że to nie będzie ostatni sezon Edge Runnersów.
1: No i bardzo dobrze.
0: Po drugie, wiemy, że każdy sezon będzie kontynuował aktualną formułę, czyli nowy sezon, nowe postacie, nowe historie.
1: No w końcu chciałabym poruszyć pewną zagwostkę, która tutaj być może się u naszych słuchaczy rodzi. Czy będzie dobre zakończenie? Nie będzie, ponieważ w Night City nie ma dobrych zakończeń. I musi być nowy cast, no bo przecież wszyscy umrą na koniec tego sezonu. No może jedna osoba przeżyje.
0: Nie wiem, nie byłbym tego taki pewien. Złe zakończenie nie musi się kończyć śmiercią wszystkich bohaterów.
1: Ale oni lubią, to jest Trigger.
0: Ja wiem, że Trigger lubi.
1: Trigger lubi zabijać postacie na końcu, no, zwłaszcza głównych bohaterów. Trauma moja wciąż jest aktywna po wielu seriach.
0: Zobaczymy. Natomiast wiemy, że no, poza tym, że to będą różne historie i być może pojedynczy bohaterowie pojawią się gdzieś, spotkają się z bohaterami innego sezonu przelotnie. Tak, ten styl graficzny, zmiana stylu graficznego moim zdaniem też działa na tą palpowość, pulp fictionowość tego dzieła. Bo przechodzimy, że tak powiem, nie tylko między różną historią, ale też innym stylem wizualnym. No, Tarantino widać czasami takie momenty, gdzie film się trochę zmienia wizualnie między jedną a drugą sceną. Jakby ja rozumiem, skąd się bierze to porównanie, tylko mi się ono nie podoba.
1: Nie podoba ci się?
0: Nie podoba mi się.
1: Ach, Szymon.
0: Bo wychodzi z miejsca pewności siebie i takiej, no wiesz.
1: Ale to źle? Ja uważam, że akurat oni mają za co być dumni. Są serie, są twórcy, którzy nie do końca powinni aż tak bardzo obracać w piórka. No ale może też jestem nieobiektywna, bo no ja uważam Cyberpunka 2077 za najlepszą grę, w jaką grałam. Jestem bardzo nieobiektywna. Nawet Baldur jest niżej tego. Mimo, że mam więcej godzin, dostałam bardzo przerażające, piorunujące spojrzenia od osób, które siedzą w tym studiu, ale ja stoję przy swoim. Jestem kobietą tutaj dumną, która kocha Johnny'ego Silverhanda i myślę, że odpowiadam za dużą część damskiej publiczności i społeczności, która grała w Cyberpunka.
0: Cyberpunk i Baldur's Gate są jednymi z gier, które kiedykolwiek wyszły, tak ci powiem. I nie będę kontynuował tego tematu.
1: Oś ty.

0: magicznie się zrobiło ze sprawą muzyki. I bardzo dobrze, bo akurat o takiej lekkiej magii mam wrażenie, że w Wskrzeszaniu trochę będziemy mówić. Avatar, ostatni Władca Wiatru, to była animacja zachodnia, początek lat 2000 bodajże, albo koniec lat 2000, nie pamiętam teraz dokładnie. Potem była Legenda Kory, która była gorzej lub lepiej przyjęta. Potem długo, długo nic. Jedna, druga adaptacja live action. Obie wyszły jak wyszły.
1: Nie no, przecież to było wybitne wykonanie, zwłaszcza ta pierwsza. Efekty specjalne pamiętam do dziś dzień.
0: Byłem na niej w kinie.
1: Tak, zmarnowałeś pieniądze? Tragedia.
0: Rodzice mnie zabrali wtedy.
1: A, no to nie za swoje, to okej.
0: Tak, ale teraz przechodzimy do nowego Avatara, bo to gdzieś w lipcu. Pojawił się trailer, tak zupełnie znikąd. Ja nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje wtedy. Jakiś nowy Avatar, w ogóle co to jest. Animacja jest inna.
1: To jeszcze się tak pokryło mniej więcej z tym całym szałem odnośnie filmu, nie?
0: Kiedy
1: były kontrowersje z dystrybucją i wszystkim i nagle, chyba żeby udobruchać ludzi, no to rzucili nam nowy trailer Avatara, w cudzysłowie.
0: Avatar, który wygląda dziwnie, który wygląda inaczej, który jest pozapokaliptyczny, który się dzieje długo, długo po korze i ja nie wiem, co o tym myśleć.
1: Się wtrącę, 225 lat około, tak twórcy napisali. Około, chyba sami nie są pewni.
0: Myślę, że sami twórcy nie są pewni w ogóle, co oni robią. Bo ja naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Jak sobie obejrzeć trailer z lipca i ten, który wyszedł 4 tygodnie temu bodajże, albo kilka dni temu, nie pamiętam teraz, z datą premiery, data premiera jutro, czyli 9 października.
1: Nowy news, świeżutki.
0: Powiedzmy. Data premiery jutro, 9 października. No tam widać, że animacja też jest trochę dziwnie stylowo zrobiona, bo z jednej strony mamy tą nową animację, szczególnie w twarzach głównych bohaterek. Będą dwie bohaterki.
1: Dwie. Mamy Pawi, Nisza i to są te dwie główne bohaterki. Mamy Jay, mamy jednego faceta w składzie.
0: Tak, Pawi i Nisza, które, jeżeli dobrze zrozumiałem, o co chodzi, to będą bliźniaczkami, awatarami?
1: Niekoniecznie. Znaczy to są siostry, z czego Pawi to jest jakby ta główna awatarka, a Navi to jest, przepraszam, Nisza, to jest jej taka zaginiona siostra, okay, bliźniaczka, ale one się później odnajdują i jeszcze mają Jay w ekipie i tak, ale w ogóle o czym my mówimy?
0: Znaczy, zacznijmy tego tak, bo awatar,
1: właśnie, zacznijmy o
0: nie każdy może wiedzieć, bo awatar to przede wszystkim jest... bardzo ciekawy świat. Ciekawy świat, gdzie niektórzy ludzie mogą manipulować elementami, różnymi żywiołami przy pomocy, no przynajmniej oryginalnie tak było, przy pomocy różnych rutyn sztuk walki.
1: Tak, no i cztery główne żywioły: woda, ogień, ziemia, powietrze. Myślę, że jak ktoś oglądał Nickelodeon, to na pewno
0: gdzieś się pojawiło.
1: Na pewno się gdzieś pojawiło. No to jest jeden z takich, myślę, że jak macie 20-30 lat, no to dorastaliście z awatarem na pewno, ale w ogóle o co chodzi w tym nowym awatarze, bo tutaj zmienia się całkowicie koncepcja, tak naprawdę.
0: Awatar. Awatar, osoba, która włada czterema żywiołami i z założenia ma trzymać balans.
1: No tak było kiedyś.
0: Tak było kiedyś.
1: Teraz,
0: a teraz,
1: już nie.
0: Teraz się dowiadujemy, że ostatni awatar, czyli awatar Kora, zniszczyła świat, a przynajmniej zepsuła świat, dlatego mamy postapokalipsę. I teraz awatara nikt szczególnie nie lubi.
1: Tak, no generalnie i świat ten duchowy i rzeczywisty, a tak naprawdę cała seria Awatara się opierała na współistnieniu tych dwóch przestrzeni. No oba światy dostały mocno w wyniku kataklizmu bliżej niezdefiniowanego na ten moment z opisu. Wiemy natomiast, że Avatar nie jest postrzegana jako osoba, która wcześniej, tak jak wcześniej po prostu zażegnywała te kryzysy, tak teraz jest to osoba, która ten kryzys może jeszcze zwiększyć, ona może do końca zniszczyć ten świat. Dlatego nasza główna bohaterka nie jest jakby poszukiwana przez ludzi, żeby...
0: Jako wybawca.
1: Tak, jako wybawca. Nie jest wyczekiwana, raczej ludzie się boją, że wróci i musi
0: próbują
1: uciekać.
0: Próbują ją wyłapać. Tak. Żeby przypadkiem czegoś złego nie zrobiła.
1: Ale to jest ciekawe, bo nie tylko ludzie na nią polują, ale też duchy. Jakby nikt tego awatara nie chce i to jest dosyć ciekawe odwrócenie koncepcji.
0: To jest ciekawe, dziwne. Ja naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Do tego styl graficzny, który też sugeruje, że on, no okej. Okay. Styl graficzny zmieniał się na przestrzeni pierwszego awatara, ostatniego Władcy Wiatru, czyli Legenda Aanga. Mhm. Bo na przestrzeni sezonu widać, że ten styl się trochę zmieniał, był trochę lepszy coraz.
1: No też kasy

0: Pora zaproponowała i coś mnie uderzyło, bo ja swego czasu...
1: To byłam ja.
0: Ja swego czasu mówiłem bardzo dużo o planszówkach i zorientowałem się, że planszówki w Neverlandzie nie było od dawna. Ukryta tożsamość.
1: Tak. Tak naprawdę my wszyscy mamy ukryte tożsamości. Nawet o tym nie wiemy. Masz trzy? Mhm. A jakie?
0: Są ukryte.
1: Myślałam, że tym razem dam radę, bo nie wiem, czy wiecie, ale Szymon bardzo próbuje w tym roku nie spoilerować i moim zadaniem głównym, które sobie dzisiaj postawiłam, jest zniszczenie tej ideologii, którą tutaj szerzy. Spoilery są bardzo fajną rzeczą.
0: Nie.
1: I kiedy robi się komuś innemu, byle nie sobie, to jest moja tutaj dewiza.
0: W ogóle jak trafiłaś na ukrytą tożsamość?
1: Zupełnym przypadkiem. Otóż dziwnym trafem chodzę na uczelnię, ostatni rok mi został i mam nowego pana od angielskiego. Przechodzimy, przedstawia się, zrobił nam stand-up, mówię, kocham tego gościa i stwierdził, słuchajcie, normalni ludzie by was puścili do domu, a ja wyciągam planszówkę i zaczęliśmy grać w ukrytą tożsamość. Wydarzyło się to dzisiaj o godzinie 8:15 i ten człowiek ma mój wieczny szacunek. Ukryta tożsamość jest to gra, która tak naprawdę myślę, że byłaby idealna na jakieś imprezy, ale w grupie studentów zdesperowanych, że wstali rano, była tym, co sprawiło, że nie potrzebowałam już kawy.
0: Rozbudziło was, rozumiem. Bo
1: tak,
0: to jest jakby gra społeczna.
1: Tak. No my graliśmy za dużo osób, bo tutaj według instrukcji, których właśnie Rebel zawarł w planszówce, chodzi tutaj o pojedynczą grę od 3 do 8 osób, no ale my graliśmy tak naprawdę przy każdej planszy były po 2-3 osoby. I polega to na tym, że każdy z graczy w ciągu 4 tur losuje jakąś postać. I tą postacią jest właśnie ta ukryta tożsamość. Ale te postacie to nie tylko właśnie jakieś z fantazy, dużo właśnie nam się z Gwiezdnych Wojen trafiało, ale mamy również polityków, mamy również muzyków, ale ogólnie dominowały tam właśnie postacie z ogólnopojętej fantastyki. Na czym to tak naprawdę polega? Każda para w naszym przypadku dostaje pole i na tym polu ma po 3 sloty na karty, które mogą podpowiedzieć, jaka dana postać jest albo jaka ona nie jest. I może by się wydawać, że w tytule, kiedy jesteś ukryte, to chodzi o to, żeby tą tożsamość ukryć, ale to właśnie totalnie przeciwnie. Zależy nam, żeby inni odkryli naszą postać, no bo wtedy dostajemy punkty za wygraną. Więc jest to, widzę konsternację na twojej twarzy.
0: Bo próbuję przeprocesować, co do mnie po prostu powiedziałaś.
1: Tak.
0: Czyli dostajemy ukrytą tożsamość.
1: Tak.
0: Kimś, kim jesteśmy i nie możemy powiedzieć, kto to jest.
1: Tak.
0: I musimy jakoś wytłumaczyć innym osobom za pomocą infografik czy i tym podobnych rzeczy, kim jesteśmy.
1: Dokładnie tak.
0: Okej.
1: Ale to też nie jest aż takie proste, bo gdybyśmy tak łatwo mieli zgadywać, kto kim jest, no to, nie wiem, pokażemy miecz i o, mamy na planszy Odysseusza, to się wydarzyło dzisiaj, no to wiadomo o co chodzi. Gra polega na tym, że mamy po 8 kluczyków z numerami od 1 do 8 i nasze plansze są przesuwane dookoła, więc jeśli na przykład źle obstawisz jakiś kluczyk z jakimś numerem, no to później już go nie masz. Czyli to tak nie jest aż takie proste to zgadywanie. No i karty, te właśnie grafiki, o których właśnie wspomniałeś, one nie są takie z wyboru, my je losujemy. I jeśli wykorzystamy już jakąś grafikę, to nie może do nas ona wrócić. Grafiki są dwustronne, z jednej strony mamy 2 obrazki, z drugiej też 2, no ale jeśli wykorzystamy w jednej turze już daną grafikę, no to ona przepada bezpowrotnie, więc na końcu...
0: Czyli są dwustronne i tak, musimy wybrać, którą użyjemy.
1: Tak, ale im dalej idziemy w tej grze, no to masz mniej tych kart, więc ostatnia runda to po prostu była, była przeprawa przez wyższe media, do których wzywaliśmy, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi drużynie przeciwnej.
0: Resztkami coś wytłumaczyć próbowaliście.
1: Tak, tak. No zależy właśnie, komu się trafiło, bo można było użyć jednej karty, można było użyć 3. Moim tak naprawdę faworytem było to, jak Juliusz Cezar został opisany jako schody. I tak, widziałam, jak chciałeś parsknąć śmiechem, my też parsknęliśmy śmiechem, ale no da się. Trzeba po prostu, słuchajcie, otworzyć głowę, a tak naprawdę otwarcie głowy jest też potrzebne do innych dzieł, o których zaraz będziemy mówić.
2: Throughout endless dimensions of time, you must have heard a call. 1 million beasts, he writes the sky. He's finally returned.

0: Wiecie, bo my czasami nawet mamy plan, co by chcemy powiedzieć generalnie na tej audycji.
1: Zdarza się takie chwile.
0: Nawet całkiem często. I bardzo rzadko zdarza się, że coś się zdarzy tak nagle, że musimy zmienić ten plan.
1: W tym momencie. Co się wydarzyło w tym momencie?
0: No nie w tym momencie, bo jesteśmy około, jeżeli dobrze sobie sprawdziłem, 40 do 50 minut do tyłu za światowymi outletami newsowymi.
1: Ale byliśmy tutaj zamknięci. Tutaj inaczej działa czasoprzestrzeń na audycji.
0: My byliśmy, że tak powiem, zamknięci w naszym małym pudełku. Cyberpunk. Wracamy do tego, co na początku.
1: Film aktorski, live action. Hurra, potwierdzone, oficjalne, umrę.
0: Znaczy, ty może umrzesz. Ja będę bardziej wyważony i bardziej spokojny, bo na razie nic nie wiemy.
1: Ale trzeba mieć nadzieję. Trzeba być optymistą w życiu. Jest tak ponuro już powoli na dworze. Teraz leje. W Poznaniu teraz leje. Więc trzeba sobie jakoś pocieszać się wizją. Być może, chociaż nie jest na razie nic potwierdzone. To ja już widzę tego Johnny'ego Silverhanda na ekranie w kinie.
0: Dobrze, ale po kolei. Dostaliśmy około 50 minut temu newsa. On się chyba pierwszy pojawił na Deadline'ie, że Paramount Pictures zabiera się do współpracy razem z CD Projektem, który aktualnie się bawi sprawami do Cyberpunka jako własności intelektualnej. I zabiera się za film osadzony aktorski w świecie cyberpunkowym.
1: Mam nadzieję, że mimo, że oczywiście będzie to nawiązywało do gry, to jednak dostaniemy jakieś nowe wątki fabularne. No ja zdecydowanie chciałabym poznać więcej tej przeszłości, tego buildingu, który miał miejsce przed tymi głównymi wydarzeniami z gry, bo uważam, że tam jest taki potencjał, że aż szkoda byłoby tego nie wykorzystać.
0: Wiesz co, Edgenersi też byli na początku opisywani jako osadzeni w świecie gry.
1: No też
0: bo
1: prawda.
0: Gra jest bardziej popularna zwyczajnie,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Równie dobrze możemy być w czasach Cyberpunk Red, czyli 2040 rok, 45, proszę bardzo, Cyberpunk Red, czyli papierowa, aktualna edycja RPGa. Wiemy, znamy tylko jedno nazwisko, Lorenzo Di Bonaventura, który będzie producentem. I ja sobie sprawdziłem od razu. On był producentem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wielu filmów.
1: Jakich na przykład? No, chyba Transformersy, to mi się kojarzy.
0: Tak, dwa Transformersy Michaela Baya między innymi.
1: O, te dobre.
0: Ale też jeden z moich ulubionych, jeden z moim zdaniem najlepszych filmów, które kiedykolwiek powstały, czyli Konstantin z 2005 roku.
1: Naprawdę? On jest od tego.
0: Znaczy producentem, wiesz.
1: Producentem, no tak, tak, tak.
0: W bardzo wielu filmach, na przykład Konstantinie, dużo więcej jakby zrobili producent, znaczy reżyser i scenarzysta, nie?
1: Tak, tak.
0: Ale co tu jeszcze mamy? Doom Annihilation. Czy coś tu jeszcze widzę ciekawego, co mi się... Red. Retired and Dangerous. I Red 2. Jeżeli to jest ten Red, o którym myślę. Więc jakby był producentem wielu filmów. W wielu wytwórniach, skąd mogę stwierdzić, że ten film przynajmniej wyjdzie na zero.
1: No miejmy nadzieję, że na więcej, ale no faktycznie na razie nie wiemy absolutnie niczego. Live action jest w ogóle ciekawą formą adaptacji, ponieważ może pójść albo genialnie, albo zniszczyć totalnie cały uniwersum. I ja osobiście nie widzę nic pomiędzy. Jest albo góra, albo dół. Przynajmniej adaptacje anime mnie tego nauczyły, znaczy, że nie ma nic pomiędzy.
0: To i tak jest ciekawe, bo Cyberpunk jest, jeżeli ja się dobrze orientuję, ja mogę być w błędzie, ale wydaje mi się, że Cyberpunk generalnie jako IP, jako Intellectual Property, zaczął się z Cyberpunkiem 2013 czy 20, czyli z RPG-iem papierowym.
1: A, było, to coś też tak kojarzę.
0: Dopiero potem zabrało się CDP za robienie gry komputerowej.
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: Potem wydali aktualną edycję Cyberpunk Red. I od tego zaczęło, to się jakby rozeszło wielkim echem, więc od tego zaczęły się powstać edgenersi. No i teraz ten film. Jak zrobić news z niczego? Czyli wiemy nic.
1: Ale mimo, że wiemy nic, to jednocześnie możemy powiedzieć, że wiemy wszystko.
0: Wiemy wszystko? Nie wiemy nic,
1: no
0: moja droga.
1: No właśnie nie wiemy nic, więc wiemy wszystko, co jest wiadome.
0: Ja wiem jedną rzecz.
1: No już się boję.
0: Kończy się nam czas. Szymon Czerwiński.
1: Maria Krawczyk.
0: Dziękuję wam serdecznie za kolejną godzinę, którą spędziliśmy razem i do zobaczenia za tydzień. A realizował nas Patryk Wojciak. Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja.
3: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
4: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
5: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
4: Mam się kąpać w korytarzu?
5: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
6: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tutaj audycja pomiędzy mną a mną. Kolejny czwartek, drodzy państwo, więc minęła 21:00 i spotykamy się na antenie radia Afera. Po mojej stronie Kamil Strużyński.
1: No po drugiej stronie Bartosz Niemy Strużyński. Do 22:00 będziemy z wami.

0: No to były dwa numery Leszka Możdżera i pewnie Państwo zastanawiacie się, dlaczego, jaki jest leitmotiv dzisiejszego naszego spotkania. Mam powiedzieć, jaki?
1: Nie, nie ma dzisiaj leitmotivu.
0: No jest, proszę Państwa, leitmotiv. Kamil wymyślił, zapomniał, że wymyślił leitmotiv, koncert. Więc nie wiem, czy w 100%
1: się pokryję.
0: Sprostam temu wymaganiu, natomiast pomyślałem, że dzisiaj zaprezentuję Państwu takich artystów, którzy jak rejestrują swoje utwory w ZX-ie, to na pewno nie wpisują muzyka rozrywkowa, a ten wyższy rodzaj twórczości.
1: Czyli?
0: Czyli nie wiem, nigdy takiej muzyki nie wpisywałem, ale na pewno nie rozrywkowa. Nie rejestrowałem takiej. Nie, to jest muzyka jakoś zdefiniowana inaczej w tych nomenklaturach, ale na pewno nie jest to muzyka rozrywkowa. Ja ją nazywam muzyką wyższą.
1: Poważną.
0: Poważną.
1: Może tak. Podobno jakiś motyw był na dzisiaj. Ja o takim motywie nie słyszałem i tu jest mały ząg i mały problem.
0: Przecież sam wymyśliłeś.
1: No właśnie, chyba ktoś mnie tu próbuje wpuścić w jakieś maliny po prostu i na mnie to wszystko zrzucić. No bo ja wybierałem tak, jakie dzisiaj jest samopoczucie, a nie tak, jakbym był na koncercie. Aczkolwiek idealnie trafiłeś z Leszkiem Możdżerem na samym początku i tym inkognitorem, bo to dokładnie takie pasujące uczucie do tego mojego dzisiejszego. Ale mam jeden komentarz. A propos inkognitora, którym audycję rozpoczęliśmy. Wersja studyjna.
0: Nie, to była wersja live.
1: Jest lepsza.
0: Wersja studyjna lepsza, tak?
1: Zdecydowanie.
0: Ale miał być koncert przecież. No. A drodzy Państwo, no ja tutaj korzystam ze swoich oryginalnych płyt, które posiadam. Mam taki zestaw live Leszka Możdżera i z tych płyt gram Państwu, więc nie mam studyjnej wersji.
1: No chyba, że płyta The Time też została nagrana podczas koncertu.
0: Ja myślę, że ci artyści, możliwe, których ja będę dzisiaj prezentował, to są właśnie tacy artyści, że trudno coś jakby wyprodukować. Oni po prostu siadają do instrumentu i grają i potem troszeczkę się to masteruje. I generalnie brzmi tak, możliwe, jak Państwo
1: możliwe, że się mylę. Możliwe, że się mylę, że ta wersja, o której ja myślę, to też jest poniekąd wersja koncertowa, ale nie wiem. Nie sprawdzałem, jak oglądałem koncertówki akurat z tego inkognitora, to każda się czymś różniła. I wracam do tej płyty, która została wydana właśnie jako The Time. To Możdżer, Danielson i Fresco i ta wersja jest według mnie najwspanialszą wersją i najwspanialszym wykonaniem tego utworu, bo każdy ma swoje miejsce. Każdy ma moment, w którym gra, w którym coś dogrywa. No a tutaj ten Możdżer to tak ten fortepian w jedną i w drugą bez żadnego wytchnienia. Takie odniosłem wrażenie.
0: No, złe wrażenie odniosłeś. No ale teraz skompromituj się swoimi wyborami.

0: No muszę przyznać, że się w ogóle nie skompromitowałeś. Fantastyczny wybór. No taki bluesidło, dość tradycyjne, ale wykonane. Ach.
1: No właśnie, bo to bluesa trzeba wykonywać w sposób zupełnie inny, żeby to był dobry blues.
0: A to był saksofon czy trąbka?
1: Saksofon.
0: Saksofon. No.
1: Tak, tak, tak ostatnio sobie zacząłem myśleć, że jak ktoś gra bluesa, i to nie jest na przykład Jam, który tego bluesa zagrał już 20 milionów razy i gra tego samego bluesa, tylko gra nowego bluesa i tworzy nowego bluesa, no to ten blues powinien coś nowego za sobą nieść.
0: A ty jesteś niesprawiedliwy.
1: Czemu?
0: No niesprawiedliwy jesteś.
1: Czemu niesprawiedliwy?
0: No bo Jam gra swojego bluesa i to jest dla nich charakterystyczny blues.
1: Aha.
0: On nie, no ja kiedyś byłem maniakalnym słuchaczem Jamu, więc jakby... No, nie przyjmuję twojej krytyki, aczkolwiek no, wiele numerów nie przetrwało czasu, próby czasu.
1: Nie mówię, że Jam gra złego bluesa, mówię po prostu o...
0: Innego, a to jest inny, ale z drugiej strony...
1: W klasycznym wymiarze bluesa, o, może coś takiego. Jak wyobrażasz sobie blues na świecie i nowe zespoły powstają, nowi artyści wchodzą i też grają bluesa i grają najklasyczniejszego bluesa, to ja mam zawsze takie mieszane uczucia a propos tego, że ten blues no, jest i no, nie wnosi.
0: No dobrze. Ale jak będziesz miał tyle lat, ile muzycy bluesa, Jamu, no to ja wtedy zadam, nie już może nie, ja ci nie zadam tego pytania, ale wtedy wróć do tej myśli.
1: Ja wtedy ze sceny popatrzę tak i pokiwam palcem w niebo, a widzisz ty, Bad News od Melody Gardot, to co przed chwilą usłyszeliśmy i w końcu znalazłem sobie kawałek, który jest ładny. I który ma bardzo dziwny saksofon.
0: To o tym mówisz, tak?
1: Tak.
0: No ja po pierwszych taktach machałem do ciebie i krzyczałem, że to na pewno WW, ale no, jak się pojawił głos, to pomyślałem, że to nie jest na pewno Wojtek Waglewski.
1: Ale... A jakim cudem? Podobnie.
0: Początek był bardzo, bardzo...
1: To prawda. Takie. Z tą gitarą rwaną od dołu. No właśnie, ja tak długo, długo szukałem sobie takiego kawałka, bo kawałek dziwny z dziwnymi dęciakami, no to znaleźć jest bardzo łatwo, kawałek ładny z ładnymi dęciakami, to znaleźć jest jeszcze łatwiej, ale kawałek ładny, popsuty właśnie w taki sposób, jak ten został, to się trochę naszukałem i znalazłem na szczęście. No jeżeli wy macie takie propozycje, to ja bardzo serdecznie zapraszam, można pisać, bo chętnie poznam więcej ładnych kawałków, które są popsute właśnie w taki sposób.
0: Zapraszamy do kontaktu na naszych mediach społecznościowych. Tutaj dzisiaj jest bardzo aktywnie. I możecie państwo również składać swoje propozycje dotyczące leitmotywów. Jedna propozycja już przyszła. Leitmotyw może.
1: No to może tak zrobimy, może tak nie zrobimy.
0: To wie, zobaczymy.
1: To się jeszcze okaże, moi drodzy. No a przed nami bardziej klasycznie.

0: No trochę bardziej tradycyjnie, rzeczywiście.
1: Rok 63, no to musiało być tradycyjnie. No właśnie.
0: No widzisz, i wtedy zaczął grać jam i grał taką muzykę właśnie.
1: Tak?
0: No właśnie, dlatego ty myślisz, że ona jest... No.
1: No wiesz co, dla Polski klasyczny blues to jest inny klasyczny blues niż dla Stanów Zjednoczonych klasyczny blues na przykład.
0: No tak.
1: To są zupełnie dwa różne klasyczne bluesy, więc no właśnie, gdyby...
0: Chyba
1: są tacy muzycy, którzy może nie takiego, nie tak ładnie rozbudowanego, nie tak ładnie przemyślanego. A dobra, chyba doszedłem właśnie do fundamentalnej konkluzji, że to nie chodzi o to, jakiego bluesa grasz, tylko czy robisz to dobrze, czy źle. I chyba o to mi chodzi. Koniec końców.
0: No ja myślę, że jeszcze pomyślisz i dojdziesz do głębszych wniosków. A ponieważ czas pędzi jak zwariowany, już jest 28 minut po 21, to...
1: Ma ten poszalone.
0: To ja teraz w ogóle tutaj przechodzę w taki obszar, którego nigdy nie dotykałem w naszych audycjach.
1: Dobra muzyka.
0: Bardzo dobra muzyka i muzyka zupełnie niepasująca do...
1: Pomiędzy mną a mną?
0: Nie, do Radia Afera myślę, ale zobaczymy. Teraz już będzie tylko zaskakująco. Gram dzisiaj parami. Dwa pierwsze numery były Leszka Możdżera. Kolejne dwa też będą jednego artysty.

0: Tak, aż mi się przypomniał początek tego roku. O, te kilka miesięcy, w których audycje pomiędzy mną a mną prowadziłem samemu. I tak właśnie miałem przestrzeń, miałem możliwość i pomysł przede wszystkim, żeby w takie różne ciekawe bardzo elementy muzyczne skręcać. Tak ten kawałek mi właśnie to trochę przypomniał.
1: Tak grałeś?
0: O, też. Mm. Też.
1: Ja pierwszy raz tak zagrałem i było zacnie, wydaje mi się.
0: To mało powiedziane. The Song of a Margin. Lisa Gerrard i Patrick Cassidy to za nami. No i powiedziały, że podwójnie gramy, więc podwójnie zagramy.
1: Tak.

0: Immortal Memory. Również Lisa Gerrard i Patrick Cassidy. Ładne wybory. Tak, chyba nigdy mi się tak nie podobało, jak grałeś tak, jak dzisiaj grasz. Wszystko mi pasuje.
1: No to fajnie.
0: Leszek Możdżer i szanowni państwo, teraz w tym podwójnym zestawieniu. I to jeszcze tak wszystko złączone, tak to zrobione, że o, nawet ze mną to jakoś spasuje.
1: No to cieszę się, już kilka razy to mówiłeś, to tak? Miłe.
0: Że dzisiaj kilka razy, czy że w ogóle kilka razy?
1: W ogóle, że kilka razy wybierałem celnie.
0: W końcu coś musi siąść. I w jedną, i w drugą stronę.
1: No, ty też bardzo celnie na razie wybierasz, więc jestem ciekawy, jak sobie poradzisz w tym kontekście teraz, bo to nie jest łatwe.
0: Niełatwy kontekst.
1: A jeszcze kontekst tego, co potem, to już zupełnie...
0: Okej, to prawda. Ten późniejszy kontekst to może być zupełnie, zupełnie ciężki. Moi drodzy, ja przypomnę wam tylko, no bo tak, jeżeli nie słuchacie nas od zawsze, to może się pewna konfuzja pojawić, że co, że oni przygotowują audycję i co, nie mają pojęcia, co będą grali. Tak. Nie mamy zielonego pojęcia, co druga osoba będzie grała.
1: A co druga osoba? No, myślałem, że...
0: I czasami próbujemy sobie to jakąś ustrukturyzować, jakiś temat na audycję, a czasami jest tak, że tego nie ma. I tak czy tak wszystko się zgadza. I dzisiaj też się zgadzi.
1: No bo muzyka to muzyka.

0: Myślę, że to była kategoria muzyka rozrywkowa, ale bardzo zacna.
1: Cristo Redentor. Wiesz, co to znaczy?
0: Nie wiem.
1: Status Chrystusa Zbawiciela.
0: No tak, dlatego nie wiedziałem.
1: Zostało przetłumaczone. Pomnik, tak się jeden z pomników nazywa w Rio de Janeiro. Nie wiem, czy wiesz, który.
0: No, widziałem parę.
1: Tak?
0: Pomników, pomników w Rio de Janeiro. Ale nie lubię tego miasta, więc...
1: Kawałek, którego jest wiele wersji w ogóle. I ja, przygotowując się dzisiaj do programu, zorientowałem się, jak dużo wersji tego kawałka jest. No ale wybrałem taką dzisiaj wersję trochę spokojniejszą, taką mniej jazzową, taką bardziej płynącą, taką wolniejszą, taką jeszcze z tym Rhodesem. No bo to chyba Rhodes był.
0: No właśnie, tak ciekawie to było w ogóle zmiksowane i zmasterowane. Niby inny instrument gdzieś tam poza zestawem podstawowym, odłączony, a jednak razem.
1: O, i właśnie, że słychać było, że on jest odłączony, zupełnie odłączony, ale tak wpasowany, że jakoby razem grali.
0: No właśnie.
1: Rok 69. Wydanie tego.
0: To, no tak, to czas Rhodesów.
1: Duke Pearson. I Cristo Redentor. No a dalej... dalej to znowu... zaglądamy do Sacrum. I przeciągamy to Sacrum na kolejny kawałek.

0: No i teraz powinniśmy skończyć pomiędzy mną a mną.
1: Niemożliwe.
0: Father, I stretch my hands. Tak się ten kawałek nazywał, moi drodzy.
1: To był gospel, tak?
0: Tak, tak. To pastor T.L. Barrett and the Youth for Christ Choir. Tak nazywa się to zgrupowanie.
1: No fantastyczne, tylko dlaczego takie długie?
0: No wspaniałe, że takie długie.
1: I dlaczego korektora nie włożyli na wysokie częstotliwości?
0: Wspaniały kawałek. Taki, myślę, że idealnie podchodzący pod to, co dzisiaj prezentujemy. 76 rok. Właśnie tak staro dzisiaj gram.
1: Właśnie jestem zdziwiony, że ja myślałem, że zupełnie nie będziemy pasować swoimi wyborami. A jednak wszystko pasuje.
0: Wszystko się zgadza i wszystko
1: nie wiem, czy ten mój ostatni wybór będzie pasował do całości, do tego, co usłyszeliśmy do tej pory, ale...
0: No, wiesz co, zaczęliśmy od fortepianu.
1: No, taki w ogóle mój był pomysł, żeby zakończyć fortepianem i rozpocząć fortepianem, więc no... utwór jest zacny. Mam nadzieję, że wybór wykonania podoła temu
0: A wiesz, czyje wykonanie wybrałeś?
1: No nie wiem. Bo miałem duży problem ze znalezieniem właściwego utworu.
0: Moi drodzy, to jest coś...
1: A my kończymy już, tak?
0: Tak, tak powolutku kończymy. To jest coś, czego pomiędzy mną a mną chyba nigdy nie było. I nie wiem, czy szybko się zdarzy, szczerze mówiąc, ale...
1: No to wszystko zależy. Ja już kilka miałem takich... pokus, żeby w tym kierunku pójść, szczególnie w audycjach, w których nie było ciebie i byłem sam. Bo to zupełnie jest taki obszar artystyczny, obcy mi. Nie w sensie, że go nie lubię, ale obcy w sensie
0: znajomości.
1: I kilka razy chciałem zaeksperymentować i tam się udać, ale stchórzyłem, więc może dzisiaj ten mój wybór jest zapowiedzią jakiejś penetracji tego obszaru artystycznego.
0: Zmiana o 180 stopni, jeżeli chodzi o muzykę pomiędzy mną a mną.
1: Nie, no, nie, nie.
0: Może jakiś dodatek to będzie później.
1: A propos jeżeli tego sobie artysty... przypomnisz, w jakim filmie ten utwór był zagrany i w jakiej sytuacji, no to myślę, że za daleko nie odbiegłem. Chociaż muzyka zupełnie inna.
0: To prawda. Z tym artystą to ja zawsze mam problem, że nie pamiętam, który tytuł znaczy co.
1: Myślę, że nie będziemy się dzisiaj trudzić w odczytywaniu.
0: Ja mogę? Bo ja lubię.
1: Myślę, że dajmy spokój. Państwo bardzo dobrze rozpoznają artystę. Albo może nie artystę, ale autora. No i tak pozostawmy jako otwartą księgę, może inspirację do jakiejś solowej audycji, a może naszej, może wybierzemy sobie taki temat w niedalekiej przyszłości.
0: Może w przyszłym tygodniu. Moi drodzy, dziękujemy bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu po 21, jak zawsze pomiędzy mną a mną, zbliża się 22, więc my stąd uciekamy. No i życzymy wam dobrego wieczoru.
1: I dziękujemy za aktywność, bo dzisiaj było bardzo aktywnie.
0: To też naszych słuchaczy.
1: No bo było dużo bardzo dobrej muzyki.
0: Bartosz Niemy Strużyński.
1: Dziękujemy. Kamil Strużyński i zapraszamy za tydzień. Dobranoc.

0: muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: I've named this one Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22:00.

Dobry wieczór. Zapraszamy, a raczej na razie ja zapraszam, bo na razie jestem sama, do dzisiejszej audycji Post Office, czyli audycji o tym, że kiedy życie daje ci cytryny, wyciśnij z nich sok, zakrop sobie nimi oczy i popłacz się. Dzisiaj ze mną będzie gość, ale na razie jest to niespodzianka. No i co? Tak jak mogliście usłyszeć, powracamy do korzeni. Post Punk. Czyli tak naprawdę pierwsza edycja i też pierwotne założenie tego całego przedsięwzięcia. No i to było oczywiście Joy Division, Love Lost i no, tak naprawdę można by było powiedzieć tylko tyle. No pionierzy, ale przez to, że trochę nam tutaj gość się spóźnia, to teraz zaproponuję wam coś ode mnie. Tututa, not real. I to jest współczesna wariacja na temat postpunku. I tyle powiem, a porozmawiamy sobie później.

0: No i wracamy. No i witam, dzień dobry, ze mną jest Ola Haluszka, siemaneczko, ziomeczki. Cześć.
1: Jestem troszkę spóźniony, a tak tylko troszeczkę.
0: Jestem spóźniony na start, jak zawsze. No. Tak nawijali ziomcy.
1: Ale jakby powód spóźnienia był, myślę, że szczytny. To wcale nie jest tak, że tramwaj nie odjechał przed czasem. Ale możecie mi uwierzyć na słowo, lepiej tego nie róbcie, że po prostu... Staram się wybrać takie super traczki na dzisiaj, że...
0: Że się tak się dłużyło. W sensie nawet, nie, właśnie czas się nie dłużył, przeciwieństwo tego.
1: Tak,
0: czas
1: tak
0: zbyt
1: poleciało.
0: Szybko upływał.
1: No, niezłomna lekkość wybierania playlisty na audycję postowi. Ej, włączył mi się monitor i włączyły mi się wiadomości MSN Microsoft. Mogę przeczytać, co mi się tu wyświetla.
0: Dobrze.
1: Lalka rozbiła bank zaledwie 5 dni. Ujawnili ilu Polaków, nie zdążyłem przeczytać. Sławola na rynku. I tam był Tuski Nawrocki na tym.
0: A ja dzisiaj wysłałam ci bardzo śmieszny obrazek z książką Leszka Balcerowicza.
1: Chyba nie widziałem.
0: No to liczę, że zobaczysz wkrótce.
1: Ale na Messengerze czy na Instagramie?
0: Na innych platformach.
1: Są jakieś inne?
0: Głosówką wysłałam tego mema.
1: Wow.
0: A ja dzisiaj jechałam też tutaj tramwajem, tylko że mój przyjechał na czas. I uderzył mnie taki intensywny zapach boksa z kebabem.
1: Wow.
0: I tak czuję to i aż mi się niedobrze zrobiło, rozglądam się i widzę pana z takim ogromnym boksem, bo po prostu nigdy nie widziałam tak dużego boksa. No dobra, ale wracając do naszej audycji, no to dzisiaj, tak jak już wcześniej wspomniałam, powracamy do postpunku, ale ten postpunk nie będzie taki, w sensie nie chciałabym nawet mówić klasyczny postpunk, bo właśnie postpunk, jak wszystkie gatunki post, są właśnie nieklasyczne, w sensie, że jakby one są takie płynne, że ta granica nie jest do końca wyznaczona, dlatego dzisiaj nawet miałam dyskusję na temat tego, czy jakiś track jest właśnie postpunkowy, czy posthardkorowy, że to czasem...
1: Kurde, jak ja słucham jakiegoś posthardkora, to zazwyczaj rzadko kiedy nazywam go postpunkiem.
0: Okej, dobra, czyli to po prostu jestem zjebana, tak? To chcesz powiedzieć?
1: Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Nie no, ale w sumie ode mnie parę rzeczy jest takich... Takich klasyczno-postpunkowych.
0: Tak, no właśnie tak w sumie bym powiedziała, no w sensie ja przychodzę tutaj z Joy Division na początku, no. Ale ten Tuzuta, bo to było z epki Birds Are Clay, coś takiego, nie pamiętam, ale bardzo, bardzo fajne. Już kiedyś być może puszczałam coś innego. To jest takie King Królowe wręcz, nie? Nie wiem, czy ty się załapałeś w ogóle.
1: No nie, ja się załapałem na końcowa w ogóle nie była King Królowa, ale to...
0: To chodzi bardziej o ten wokal. No.
1: Może.
0: Ty dzisiaj nie tylko naszym słuchaczom, ale też mi dajesz dawkę nowych wrażeń, nowych przeżyć.
1: Tak, daję dawkę nowych przeżyć, ponieważ ostatnio wszedł album zespołu Gila Band, który słuchałem jeszcze jak byłem na przełomie gimnazjum, nie, chyba liceum, a może też na końcu gimnazjum. Wtedy jeszcze się nazywa Girl Band i słuchałem tylko ich jednego albumu wtedy. I potem parę osób mi mówiło, ej, znasz zespół Gila Band? A ja byłem, jakie Gila Band? Nie znam, to jest Girl Band, znam taki. Podobnie brzmi i wszyscy mi powiedzieli, że okazuje się, że po prostu nie zmienili nazwę. I ostatnio mój kolega Kuba Chmielewski, którego serdecznie pozdrawiamy z anteny.
0: Tak, pozdrawiam.
1: Zapytał, czy słuchałem nowego albumu Gila Band i miał takie, o, wydali nowe, to sobie posłucham. Nie posłuchałem go do końca dalej, ale kurde, pierwszy track zrobił na mnie mega wrażenie, szczerze, że właśnie tutaj wracamy do tego tematu kinda postpunka i tego OG postpunka i tutaj robią to tak właśnie kinda na tym albumie, że jest tak trochę industrialowo, jest tak trochę tanecznie, jest trochę tak już tak... eksplozywnie, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale to
0: no właśnie ja mówiłam o tym, że to też będzie moje pierwsze dotknięcie, bo nie miałam okazji przesłuchać.
1: Specjalnie poprosiłem, żeby nie słuchała.
0: Tak, i nie zrobiłam tego, więc low-key wjeżdżamy w to.

0: Wow.
1: Jak ci się podobało?
0: Ej, fajne, ale...
1: Jest intens mega.
0: Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, ale masz rację, bo właśnie sobie gadaliśmy gdzieś tam poza anteną, że ta perka tutaj jest taka kurde soczysta, ale ja powiedziałam, że to są efekty dźwiękowe z twojego ulubionego skate video i ty powiedziałeś...
1: Że to są efekty dźwiękowe ze Skibidi Toilet.
0: I to ma o wiele więcej sensu.
1: Bo tam, jak ktoś nie oglądał Skibidi Toilet, raz z Magną w sumie oglądałem gadałem raz o Skibidi Toilet.
0: A to też na antenie się... chyba.
1: Chyba, ale to...
0: O ruskiej propagandzie.
1: A to właśnie nie na antenie. To mi powiedziałeś osobiście chyba.
0: Okej.
1: Chyba, że nas jakiś stały słuchacz, słuchaczka zweryfikuje zaraz.
0: Tak, a właśnie z tego miejsca, jeśli słucha pan Jakub, o ile dobrze pamiętam, to dziękuję bardzo za maila. Tak mi się miło zrobiło, bo słuchacz napisał, że jest właśnie, że często słucha i wysłał propozycję utworu, wow. Który był taki jakiś...
1: Był post?
0: Był post muzyką, on po prostu nie nadawał się na puszczenie, nie żartuję.
1: To była czysta energia przekazana mailowo razem z MacBookami i PS5-kami.
0: Tak, bo jest ogromny skandal na uniwersytetach poznańskich. Nie wiem, czy to dotyczy tylko Poznania, czy innych miast, ale dostaliśmy maile, szczególnie użytkownicy UAM, maile ze skamem. Na temat tego, że jakiś profesor, jakaś pani profesor wybiera się na wyjazd i z dobroci serca przekazuje swój dobytek na rzecz...
1: Dwie PS5-ki.
0: Tak, na rzecz społeczności studenckiej i na takiej liście znalazł się fortepian koncertowy
1: za 100 tysięcy
0: złotych, aparat za 2000 złotych.
1: A słuchajcie, wystarczy zapłacić tylko 700 złotych bitcoinem i to będzie już u was, nie?
0: Dokładnie. Nie, warunki zdobycia takowych rzeczy była zapłata w bitcoinie i do tego opłata za wysyłkę, żeby było już na następny dzień, ten fortepian na przykład koncertowy za 700 zł trzeba zapłacić za przesyłkę.
1: No, to jest uczciwa cena.
0: Cena za taki okaz, no ale wiele osób się nabrało i wysłało swoje adresy, na przykład moja współlokatorka.
1: Wow.
0: Także tak.
1: No, ale jeszcze wracając do Skibidi Toilet. nie spodziewaliście się takich słów dzisiaj na antenie. Wracając do Skibidi Toilet, to właśnie jak ktoś nie oglądał, to tam jak są jakieś eksplozje, to właśnie tak mega one klipują i one są takie po prostu, że no są takie przesycone wręcz. I właśnie ta perka tutaj jest też taka, że w tym jednym momencie, że... Aha, myślałem, że coś mi nie było słychać. Że no po prostu jest gruz. Ja kocham gruz.
0: A dzisiaj też widziałam taki śmieszny żart o gruzie, a już nie pamiętam.
1: Nie dodawaj ja do słowa gruz.
0: Nie.
1: Nie robimy tego tutaj.
0: Nie robimy tego na antenie.
1: Nie popieramy tego przedsięwzięcia muzycznego. A w sumie oni zrobili postpunka trochę.
0: Kurde.
1: Tak sobie to myślę. Był ten soundtrack do gry Symulator Księdza. Zrobili. I tam był taki postpunkowy traczek trochę. Fajny w sumie, ale nie będziemy go puszczać, bo...
0: Nie będziemy go
1: wiadomo,
0: puszczać.
1: Wiadomo, że trzeba robić
0: skrócił. Bo mówiliśmy o dosadności, a teraz porozmawiamy o, no może nie subtelności, ale o pięknej muzyce, ale to zaraz, a to za sprawą Hugo Ugo, które no już gościło u nas na antenie oczywiście, ale wydaje mi się, że nie przy odcinku właśnie z postpunkiem, chociaż no jest to postpunk, a z odcinkiem o postpamięci. Ja teraz chodzę na tak zwane bullshit studies i uczę się właśnie takich terminów jak postkolektywizm albo szowinizm węglowy, więc posłuchajmy sobie i potem sobie porozmawiamy. Za 3, 2, 1...

0: No, takže to bol Hugogo i ty môžeš zablísnať tým, že potrafíš prečítať titul.
1: Tak, tichomoliacia.
0: Ale nevieme, co to značí.
1: Nevieme, bo moja naučiteľka z rosijského liceum bola strašná i mne vyzývala na lekciách.
0: Ale mluvila, jak,
1: že mluvila, že jestem analfabetom i že v ogóle čomu przychodzę na te lekcie. Mojemu koledze, ktorego też nie lubiła, powiedziała raz na lekcji, że gdyby była jego mamą, to by nie chciała, żeby kiedykolwiek wracał do domu.
0: O Boże!
1: No i ona tak nas mega orała, mnie i tego kolegę na tych lekcjach, po prostu nas nie lubiła i tyle. I pamiętam, że te lekcje były dla mnie na tyle stresujące, że dostałem receptę na Xanax w liceum i to była najwspanialsza rzecz na świecie, bo brałem ją tak jak należy oczywiście. Przez to, że tak powiedziałem, to brzmiałem tak nie. Ale nie, no naprawdę brałem to jak należy i dzięki temu byłem w stanie przetrwać te lekcje u niej, bo po prostu nie obchodziło mnie nic na tych lekcjach.
0: A czy ten osób wzbudził w tobie w takim razie jakąś posttraumę? Nie, dobra, nie odpowiemy na to pytanie.
1: Oddałem to pytanie. I co? I potem pamiętam dalej, jak się czyta po rosyjsku i potrafię powiedzieć parę rzeczy po rosyjsku, ale ledwo zdałem liceum, no, że liceum całe to może nie, ale no, że mogłem nie zdać liceum przez właśnie język rosyjski. No i średnio pamiętam cokolwiek.
0: Okej.
1: Okay. No Zdarowo.
0: Привет!
1: Też
0: ja, dużo, mówię, no? Ja mówię do mojego, w sensie nie do mojego, ale do psa mojej współlokatorki.
1: Привет, Diego!
0: Привет, Diego! I się wtedy od razu tak cieszę, że machał ogonem
1: strasznie.
0: Dzisiaj
1: się nie cieszył tak, bo widziałem się z nim. I pozdrawiamy Diego.
0: Tak, pozdrawiamy Diego, hał, hał, hał, dla wszystkich piesków, które słuchają. A co do Hugo Ugo, wracając, to taka ciekawostka, że oni kiedyś nie mieli nazwy, w sensie, że... Wow. Tak długo całkiem.
1: Hugo nie miał nazwy długo.
0: Ale to jest też w ogóle całkiem płodna formacja, jak na... Znaczy nie wiem, czy krótki czas działania.
1: Dla mnie pik płodności, jeżeli chodzi o zespół, to chyba dalej Gizardzi są. Znaczy teraz nie mają takiego tempa, jak mieli chyba tam 2 lata temu, czy tam 3.
0: Ale to jest niemożliwe do doścignięcia.
1: To jest niemożliwe, to prawda.
0: No.
1: Ja myślę, że...
0: Chyba, że ten, jak są cały czas... Taylor Swift jakby wydaje nowe wersje tych samych piosenek.
1: Dobra, ale i tak wydaje tego mniej nawet niż oni. Coś ona z niej nic nie robi z tymi piosenkami. Wydaje czasami gorsze, bo tam było coś takiego, że jeden track na tym właśnie wydanym z powrotem albumie, tam nagranym od nowa, miał po prostu pisk o jednej częstotliwości. I były... Społeczność Swifties ogarnęła, że można sobie na... korektorze graficznym po prostu zrobić wycięcie na tej jednej częstotliwości i już nie ma tego problemu. Ale...
0: A, no i wszystko załatwione.
1: No dokładnie.
0: W sumie,
1: jakby,
0: wydajesz
1: do it yourself tak. Album, po prostu...
0: Ej, to jest szczerze fajny koncept, ale nie dla Taylor Swift.
1: Tak, że wydajesz album, który brzmi jak gówno i każesz ludziom naprawić go, żeby było dobrze i żeby mogli go słuchać wreszcie.
0: Ale ona może sobie na to pozwolić, niestety, niestety.
1: No, myślę, że kiedy ma się tyle pieniędzy, to na wszystko sobie można pozwolić.
0: No słyszałeś jej teksty? Myślę, że to jakby odpowiada na pytanie, na co można sobie pozwolić. Znaczy, jeśli teraz słucha nas jakaś Swifciara, to jeśli to jest przez nostalgię, albo nie wiem, czy po prostu podoba ci się to, to jakby go for it i słuchaj tego.
1: Ale nie przepraszamy za nasze słowa.
0: Ale nie przepraszamy za nasze słowa, bo kurczę, ja bym chciała znaleźć i to może przy następnej okazji, albo teraz nową piosenkę.
1: Taylor Swift czy Bambi?
0: Bambi, ale ostatnio ktoś, przepraszam, że to powiem. Bambi, jeśli tego słuchasz, bo jesteś z Poznania, jakimś cudem jesteś na tych
1: nie
0: falach?
1: Nie jest z Poznania, actually.
0: Nie?
1: Jest ze Swarzędza.
0: Wow, to jeszcze gorzej. Żartuję. Ale jeśli tego słuchasz, to się nie obraź, bo nie, ja to powiedziałam, tylko cytat, ale ostatnio ktoś pod jej rolką napisał, Szczerbata, idź do domu.
1: Ej, a wiesz, że do jakby, jak są te takie, powiedzmy, poziomy znajomości, że jakby ile ludzi dzieli się do danej osoby, nie?
0: No.
1: No to do Bambi dzieli mnie jedna osoba.
0: Twój tata?
1: Nie? Nie? Skąd wiedziałaś? No. Nie, dla osoby, co wie, niech się podzieli w mailu. Nie no, ciebie też w sumie dzieli. Nie tak bezpośrednio jak mnie, ale znasz też tą osobę.
0: Okej, okay, no dobra, to jak jesteśmy tacy enigmatyczni, to teraz bądźmy bardziej transparentni z naszymi intencjami. Ja nie znalazłam tej piosenki, w sensie tego tekstu, bo jest za dużo tych nowych piosenek. Żartuję, ale no coś
1: to nie
0: tam...
1: To był żart. No powiedziałeś, że żartuję, ale wszyscy wiemy, że to była najszczersza prawda.
0: To była najszczersza prawda, ale o nie, jest. New song i teraz... Nie, to znowu jest inna. okej. Okay. No to nieważne, ale coś tam było, że I'm just an ordinary girl living life like it's own. Czyli to jak każda piosenka, ale no.
1: No, w jej wielkiej willi bogatych rodziców.
0: Ej, ale właśnie chciałam cię zapoznać z takim konceptem i słuchaczy, czegoś, z czym podzielił się mój wykładowca. I to było Mom Does the Washing. I to trzeba zobaczyć z wideo, więc niestety nie jestem w stanie wam zapewnić tutaj pełnego audiowizualnego experience, ale to jest... ty już odpalasz, tak? Myślałam, że ty już
1: nie, popatrzyłem na mój plastikowy kubeczek, gdy trzymałem w ręce. Bo to jest taka fajna kropelka się zrobiła.
0: Na nas dzieli niestety pleksa, więc ja nie widzę, co robi Olo.
1: A ja widzę, co ty robisz.
0: Jak się wierdzę.
1: To jest ten wenecka pleks. Przyjechała tutaj z Chin, by the way.
0: Dobra, nie gadamy już, nie gadamy już i słuchamy muzyki.
1: Słuchamy, nie oceniamy, ale w sumie oceniamy też.
0: Teraz oceniamy i oceniamy fajnie, bo teraz będzie dub, punk, jazz trochę.
1: No jazz to nie, ale post-punk. I duby. I jeszcze tak tylko dodam, że niektóre te utwory były wybrane przeze mnie, niektóre przez Magdę, a to wybraliśmy jednocześnie to samo, że jakby ja jej wysłałem traki, które chcę i okazało się, że ona już to jakby wybrała na dzisiaj. I...
0: Ale to za sprawą Leona akurat, któremu ty poleciłeś to, więc kółko się
1: zamyka. Ale on to znał akurat, w sensie spytałem, czy zna ten, tak mi się wydaje, że spytałem, czy zna ten turet i powiedział, że zna i że jest zajebiste.
0: W takim razie słuchamy i nie pozdrawiamy.

0: Turn to red. Turn to red.
1: Wow.
0: Lewa w górę.
1: Turn to red. Dobra. To było Killing Joke i w ogóle fajnie by było powiedzieć o tym, jak ty odkryłeś to. To jest świetna historia.
0: To było tak mega dawno temu. Byłem w... Bo jestem z Wrocławia, dla tych, co nie wiedzą.
1: Buu.
0: Ej, no.
1: Dobra, jestem z Torunia.
0: Debil. Nie no, żartowałem. Ale tylko trochę. No to byłem w Record Shopie. Takim trochę drogim w sumie. On jest niedaleko dworca głównego. I tam po prostu Kostek sobie słuchał z winyla. Czy tam z kasety? Chyba z winyla. Sobie słuchał właśnie tego traczka. I ja tak do niego podbiłem, że to jest mega fajne. I spytałem, co to jest. I mi powiedział, że to jest Killing Joke, Turn to Red. I miałem takie, o, nie wiedziałem, że Killing Joke robi taką

0: dalej z takim polskim vibe'em, to myślę, że to jest okej. Gorzej, w sumie dużo rzeczy można kraść i to jest dobre. Tak samo konsola Pegasus jest dosłownie podróbą NES-a, czyli Nintendo Entertainment System, a dzięki temu w Polsce mogli sobie ludzie grać normalnie w takie, w Mario i tak dalej. To było super. No, ale jak ktoś chce sobie porównać, to puśćcie sobie utwór Nowa Aleksandria Siekiery, a potem posłuchajcie całego, a potem posłuchajcie sobie The Wait, Killing Joke i całego i zobaczycie, o co nam chodzi.
1: Myślę, że ocenicie to sami. A my w ogóle tak pięknie nam się rozmawia i tak szybko to nie czas jednocześnie, a mamy strasznie dużo pozycji i mam taki dylemat teraz, ale skrócę go i puścimy muzykę. Co za na to?
0: A skrócić dylemat?
1: Nie, skrócę czas moich rozważań i po prostu zadecydowałam.
0: No dobra.
1: No dobra.
0: Teraz poleci kultowy postpunkowy zespół teraz właśnie. Taki kultowy. Gang of Four.
1: No, ej, no to jest szczerze, też chciałam to dać, więc
0: nice.
1: To jest kolejny czas, w którym myślimy podobnie.
0: Tak. Takich powszechnych rozmiarów umysłu myślą podobnie.
1: No ale to jest w sumie klasyka na The Fall, tak, na przykład, albo tak. Nie wiem. No to jest wszystko w obrębie jednej główki się toczy.
0: No i ogółem po prostu lubię ten taki Gang of Four'owy post-punk, bo to nie jest jedyne w takim stylu, co dzisiaj usłyszymy, bo jest taki połamany. Ja sobie myślę o tym, że to jest taki taniec, połamaniec.
1: Łopatologiczne to jest. Zauważyłeś, że wszyscy mówią teraz łopatologicznie?
0: Nie.
1: To jest to teraz ja wam mówię, co będzie modne za miesiąc i wszyscy będziecie mówić łopatologicznie. A tymczasem posłuchajmy.

0: Lipka, let's go. Lipka, let's go. Let's go.
1: Let's go.
2: Let's go. Musiałam to dać, bo musiałam trochę przełamać lody.
1: Jak będę miał kiedyś dzieci i będą oglądać Marvela, to powiem...
2: Czemu miałam oglądać Marvela?
1: No nie wiem, Marvel jest chyba popularny. Jak byłem mały, to oglądałem Marvela. Normalnie Avengersów wszystkich widziałem w kinie. Ale wracając to, jak będą oglądać Marvela, to powiem im, że Gang of Four to jest fantastyczna czwórka.
2: Ja się dzisiaj uczyłam Four Realms of Reality i się okazało, że to jest edukacja, entertainment, estetyka i coś tam jeszcze, już nie pamiętam.
1: Czyli
2: że to jakby...
1: nie podoba mi się, że tam estetyka się pojawia w ogóle.
2: A czemu?
1: Jest taka chyba zapłytka do tworzenia rzeczywistości. Chociaż w sumie, I guess...
2: Nie, bo to chodziło o to, że jakby nie robisz interakcji z tym, że w sensie nie dosłownie estetyka, tylko że na przykład, że stoisz na krawędzi Grand Canyonu i jakby po prostu podziwiasz i cieszysz się, że jesteś, istniejesz w tej przestrzeni.
1: Zamknąłem oczy i właśnie myślę o Grand Canyonie. I pierwsze, co pomyślałem, to, że sikam do tego kanionu.
2: Ile osób zajęłoby zapłynienie całego Grand Canyonu moczem?
1: A Krzyś, znam odpowiedź na to pytanie.
2: Tak, pamiętasz? To ile?
1: Zajęłoby tyle, że nie ma tyle ludzi na świecie. Gdyby się wszystkich ludzi jakby... Bo obviously objętość pęcherza człowieka jest mniejsza niż objętość całego jego ciała.
2: Ale jakby pili cały czas?
1: A, no to raczej ile czasu by to zajęło w sumie, a nie ile ten...
2: No w sumie, a jakby się... To... Ile Oluchaluszka... Ile Olonowi Haluszkowi by zajęło?
1: Ja myślę, że jeden dobry wieczór w wieżycówce, kiedy ktoś z moich... któraś z moich koleżanek jest za barem, to wtedy jeden taki wieczór jest już na pełni cały.
2: Dobra.
1: Ale taki fun fact, jakby się wszystkich ludzi skondensowało w Wielkim Kanionie, no to... I by się taki stożek z nich zrobiło, z tych ciał. No to by nie starczyło nawet chyba, żeby tam jakoś połowy wysokości Wielkiego Kanionu zapełnić. A co dopiero o długość tego, to już nie.
2: Moja współlokatorka chyba tam była. Ja tam nie byłam.
1: Była w ciało pailu, w...
2: tak, w
1: Ocierałem się o słowa, których już chyba nie mogę powiedzieć nigdy.
2: Nigdy.
1: Nigdy.
2: Nigdy.
1: No, ale co? Kanionów 100. Następny utwór jest takiej formacji wrocławskiej. Wrocławskiej. Nie wiem, czy to wiedziałaś.
2: Nie.
1: Fun fact jeszcze. Bo ten zespół już się rozpadł, kiedy miałem tą interakcję, ale kiedy trenowałem Muay Thai w CRK, czyli w Centrum Reanimacji i Kultury we Wrocławiu, to tam była taka piwnica i tam normalnie mieli próby ludzie z zespołu, który właśnie zaraz poleci, czyli Ukryte Zalety Systemu. I z Ukrytych Zalet Systemu tam większość składu, albo przynajmniej część, grała w takim jakimś zespole, co był na OFF-ie. Tylko nie pamiętam, jak się nazywał.
2: Ja nie pamiętam też.
1: Oni grali na scenie trójki i tam jakaś babka była na wokalu i to była też taka płomana gitarowa muza.
2: Nie pamiętam.
1: Zaraz sprawdzę, ale utwór, który teraz poleci, to jest Dzień Przyjaźni Pozaziemskiej i bardzo go lubię, bo on jest taki... angażujący lewicowo-politycznie. I to jest takie super, że jakby mam ochotę wstać, podnieść lewą rękę w górę z czerwoną flagą i machać nią i robić jakiś wstyd. No, ale zaraz wam powiem, jak mi się uda znaleźć. Ale pewnie mi się nie uda znaleźć, więc...
2: No to...
1: A może sobie... to alarmę było?
2: To
1: było alarmę. No,
2: tak. Ale... Ty możesz sobie spokojnie szukać, a
1: już znalazłem.
2: Nasi...
1: Dlatego powiedziałem.
2: No dobra, po prostu chciałam powiedzieć, że masz spierdalać, żartuję.
1: Ej no.
2: Ale nasi słuchacze muszą usłyszeć, myślę, coś.
1: Zapraszamy.
2: Oprócz nasz.
1: Nie reklamy.
2: Zapraszamy do reklamy.

0: Wow.
1: To była wspólna sprawa.
0: Ale
1: wszyscy tu jesteśmy też. Czujemy waszą obecność w naszych sercach i w naszych uszach.
0: Ta muzyka. Pięknie powiedziałeś.
1: Ta muzyka przemawia do nas waszą energią słuchacką.
0: Słuchacką energią słuchaczy.
1: Kasią Słuchacką.
0: Kasią Słuchacką przemawia.
1: Byłem na jej koncercie kiedyś, ale nic do niego nie pamiętam. Byłem...
0: A ile Kasia Słuchacka ma lat?
1: Pi razy drzwi.
0: Pi razy drzwi.
1: No, ale nie wiem, ile to jest drzwi, więc wam nie powiem.
0: Okej, okay. Ale no rzeczywiście, mieliśmy dwie takie pozycje połamane, poprzekręcane.
1: Połamańce.
0: Tak, ale bardzo, bardzo przyjemne i bardzo fajne, szczególnie to ostatnie. Rzeczywiście czuję to, o czym mówiłaś.
1: No, to teraz idziemy ze sztandarem na miasto.
0: Tak, no. Wychodzimy i przewodzą nam, przewodzą chłopacy.
1: Ale to brzmi w ogóle jak coś z żartu Kundery. Tam był cały taki fragment rozdziału poświęcony o jakimś takim olbrzymim poczuciu obowiązku podczas jakiegoś wiecu komunistycznego i takich emocji, jakie tam przy tym towarzyszyły i w ogóle. I to było trochę piękne, jak tam Kundera o tym pisał.
0: Ja nie skończyłam.
1: Ja zacząłem żartu. Dopiero. Nie skończyłam żartu i to koniec.
0: Tak, i to koniec i nikt się nie śmieje.
1: No. Jak skończy, to też nikt się nie śmieje.
0: O Boże, dobra. Żeby jeszcze z wami się usłyszeć, to musimy puścić teraz piosenkę, bo potem już nie będzie dla nas czasu.
1: Proto Marcin.
0: Tak, Proto Marcin. No, czyli też w sumie klasyczka.
1: A to dlatego wspominasz o chłopakach?
0: Tak, to było takie płynne przejście. Ale
1: zburzyłeś
0: mi moją bajkę. No, także słyszymy się na jakieś 40 sekund potem.
1: Papa.
2: Okay, we're rolling, and in 5, 4, 3...

0: No i co? Jedyne, co mi zostało, to niestety się pożegnać.
1: Pod żadnym pozorem nie mieszkajcie mu szatardy z klejem Magic o, pod koniec audycji Post Office.
0: Nie pijcie tego naraz. Dziękujemy wam bardzo za ten wieczór, bo niezwykle uprzejmie moim gościem był Olo Haluszka. Tak naprawdę to już możesz już zostać współprowadzącym.
1: Nie no, jakby to byłoby trochę podważanie autorytetów. Dobrze, a moją osobą, która mnie tu gościła, była Magda Bonk.
0: Tak,
1: bardzo dziękuję za gościnę i było super.
0: Ja dziękuję również. Do usłyszenia. Siema
1: pa.
0: I cześć.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
4: Się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska, a może myślisz o pracy w mediach. Idealnie. Afera to miejsce dla ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.7

Kapusta w Canterbury, Adam Katolik, dobry wieczór. To jest kapusta poświęcona zespołowi Kraftwerk. Już ileś zdążyłem poprowadzić tych audycji, ale konkretnie temu zespołowi jeszcze audycji nie poświęcałem, więc teraz nadrabiam zaległość. Na pewno zresztą to nie pierwsza i nie ostatnia na ten temat. No to jest oczywiście jeden z tych zespołów, o którym wszystko, co się dało powiedzieć, już się powiedziało, więc niewiele wniosę do tej dyskusji. Inna sprawa, że chciałbym się skupić na wczesnym etapie twórczości tego zespołu, czyli tym etapie czysto krautrockowym. Akurat rozpoczęliśmy od utworu Heim Computer. To jest mój ulubiony utwór z tych. No są te, powiedzmy, takie, ta taka trylogia, te trzy płyty najbardziej znane. Trans-Europa Express, Die Menschmaschine i Computer Welt. No to mój ulubiony utwór z tych, z tego okresu to jest, no myślę właśnie, że Heim Computer. Natomiast chciałbym się poświęcić tą audycję, akurat tak się składa, dwóm pierwszym płytom, zatytułowanym odpowiednio Kraftwerk i Kraftwerk 2, z roku odpowiednio 70 i 72. Kraftwerk powstał właśnie w roku 70 z inicjatywy dwóch muzyków, którzy no, zawsze stanowili główną siłę napędową tego zespołu, Ralf Hitter i Florian Schneider. Wcześniej już w latach 60. Tych dwóch muzyków zainteresowanych awangardą szeroko pojętą już poznali się w 68 roku w jednej szkole muzycznej. Grali w zespole Organizacion. Kiedyś puściłem utwór właśnie z jedynej płyty Organizacion, Tone Float. Organizacion, co ciekawe, była zespołem bardzo silnie krautrockowym, ale jednocześnie też zespołem bardzo folkowym. I jak się posłucha tej płyty Tone Float, to jest no, bardzo niedaleko od jakiegoś, nie wiem, Osjana albo czegoś takiego, co w kontekście Kraftwerku jest coś zaskakujące. No, organizacja po wydaniu tej płyty Tone Float się niemal natychmiast rozpadł i właśnie z tamtego zespołu się wyodrębnił Kraftwerk. Bardzo ważną postacią dla wczesnego Kraftwerku był też oczywiście Connie Plank, czyli postać, o której postać bardzo ważna dla krautrocka, ale też bardzo wpływowy producent, też później odpowiedzialny za, współodpowiedzialny za sukces Eurythmics na przykład, albo jeszcze paru innych rzeczy. Oczywiście też Noi choćby i był to bardzo, można powiedzieć, aktywny producent muzyczny, który nie tylko był takim typowym producentem, ale też często dodawał od siebie różne pomysły, był bardzo kreatywny. Na pierwszej płycie właśnie wydanej pod koniec 70 roku, zatytułowanej po prostu Kraftwerk, poza Hitterem i Schneiderem, przy czym co ciekawe, Ralf Hitter wówczas grał głównie na... był zawsze klawiszowcem przede wszystkim. Grał na tym, co wtedy było, czyli na przerobionych Hammondach, na organach Farfisa, fortepianie Farfisa. Ale też grał czasami na basie czy na gitarze. Florian Schneider grał przede wszystkim wówczas na flecie, bo to był jego podstawowy instrument. Czasami też grał na skrzypcach i również na gitarze. Na pierwszej płycie jeszcze wystąpił w jednym utworze, co ciekawe, zagrał Klaus Dinger, czyli oczywiście późniejszy perkusista Noi. Natomiast akurat w tych utworach, które my dzisiaj usłyszymy, zagrał
perkusista mniej znany, Andreas Homan. On tak się składa, że jeszcze występował w no, mniej znanym, ale również no, dosyć ciekawym zespole krautrockowym Iblis. W 72 wyszła jedyna płyta tego zespołu, Supernowa się nazywała i no, pod pewnymi względami przypominała trochę organizację, taka muzyka, powiedziałbym, jazz-rockowo, psychodeliczno-folkowa to była. Inna zupełnie propozycja niż Kraftwerk. I to Kraftwerk, zarówno ten późniejszy synth-popowy, jak i ten krautrockowy, którego dzisiaj posłuchamy. I sobie rozpoczniemy od utworu Stratovarius. Posłuchamy sobie dwóch utworów ze strony A debiutu. Zaczniemy akurat od utworu drugiego, Stratovarius. Tak jak mówiłem, to trio je zrobiło Hitler Schneider, Andreas Homan. No jest to zdecydowanie najtrudniejszy w odbiorze utwór z tej płyty, ale uznałem, że no będzie to dobra okazja, żeby posłuchać tego utworu, żeby można było się przekonać, jak ten wczesny Kraftwerk brzmieniowo odbiegał od tego późniejszego. No i też ostrzegam, że pierwsze 3 minuty tego utworu Stratovarius, czy Stratovarius, no ja to wymawiam tak z niemiecka, Stratovarius, nie wiem w sumie, jak to powinno się wymawiać. No pierwsze kilka minut tego utworu brzmi no naprawdę strasznie. 12-minutowy utwór.

Kraftwerk Stratovarius, czy Stratovarius. Też wybrałem ten utwór na początek, dlatego że myślę, że po wysłuchaniu tego utworu można łatwo zrozumieć, dlaczego ten zespół się nazywa tak, jak się nazywa, bo Kraftwerk to po niemiecku elektrownia albo siłownia, no ale w tym kontekście wiadomo, że chodzi o elektrownię. No i bez wątpienia brzmi to bardzo industrialnie. Industrialnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli po prostu brzmi jak jakiś, nie wiem, terkot maszyn. Wczesny Kraftwerk mocno się inspirował tą, podobnie jak spora część krautrocka, tą garażową sceną amerykańską, tą protopunkową, The Stooges czy MC5, więc rzeczywiście ten utwór brzmi jak owoc inspiracji naraz Stockhausenem i MC5. No i Ruckzuck, utwór, który rozpoczyna tą płytę, teraz sobie usłyszymy. Utwór no, chyba najbardziej znany z tego krautrockowego okresu.

Ruckzuck z pierwszej płyty Kraftwerku. Ten utwór to na pewno jeden z najważniejszych kawałków dla mnie osobiście, jaki puszczam w całej tej mojej audycji, nie tylko tej jednym konkretnym dzisiejszym wydaniu, ale w ogóle ze wszystkich 50 przeszło wydań, dlatego że jest to no pierwszy chyba taki stricte krautrockowy utwór, który usłyszałem, który no niesamowicie mnie zainteresował i no spowodował, że szerzej się tą tematyką zainteresowałem. Ten powiedzmy bardzo taki no perkusyjny, nazwijmy to, rytmiczny flat na pewno intryguje. Geneza jest taka, że w

Właśnie tam historia zespołu była w ciekawy sposób opisana i były recenzje wszystkich płyt. No i mniej więcej rok po opublikowaniu tamtego numeru, czyli gdzieś pod koniec 2017 roku, gdzieś w moim domu znalazła się, gdzieś w moim domu znalazłem to pismo i przeczytałem ten artykuł na temat Kraftwerku i jak coś tam przeczytałem, że może wczesny Kraftwerk to trochę tam do Pink Floyd podobne i tak dalej, no to mnie zainteresowało i uznałem, że sobie posłucham Kraftwerku chronologicznie, to znaczy według płyt w kolejności odpowiedniej. No i pierwszy utwór z pierwszej płyty, czyli pierwsze, co usłyszałem w Kraftwerku, tak no całkowicie świadomie, no to był właśnie ten utwór Ruckzuck i no, jak usłyszałem ten utwór, no to spowodowało, że no nie był to pierwszy utwór, można powiedzieć, krautrockowy, który w życiu słyszałem, no bo jeśli chodzi o tego typu taką, no psychodeliczną, rockową, ale też motoryczną muzykę, no to na pewno ileś utworów SBB w takiej stylistyce wcześniej słyszałem. Właśnie wczesne Pink Floyd znałem już wówczas. No ale był to pierwszy taki no, kontakt z stricte krautrockowym zespołem, czyli takim no, zespołem z przełomu lat 60. i 70. z Niemiec. No i w sumie ta muzyka mnie tak zaintrygowała, że przez cały 2018 rok słuchałem właśnie głównie Kraftwerku i Noi. Później w 2019 już słyszałem Soft Machine i też więcej zacząłem słuchać krautrocka i jakoś no przez to jestem tu, gdzie obecnie jestem. Nie był to też mój, nie był to akurat też mój pierwszy taki kontakt z tym zespołem, z Kraftwerkiem, dlatego że kilka lat przed tym 2017 zetknąłem się z... znaczy oglądałem sketch, za chwilę dalszy ciąg programu, sketch pod tytułem Kwiaty 91, notabene bardzo polecam, jak ktoś lubi taki no, absurdalny, ale też improwizowany humor. No był to program satyryczny, mana i materny z początku lat 90. No i właśnie w tym sketchu Kwiaty 91 został użyty właśnie utwór Kraftwerku Computerwelt. No i pamiętam, że też mi się spodobał ten utwór, zaciekawił mnie. No i, znaczy nie wiedziałem, chciałem, dociekałem do tego, co to jest za utwór. Gdzieś to był mniej więcej 2013-2014 rok. No i sprawdziłem, że udało mi się znaleźć, że to jest właśnie Kraftwerk. I także to był mój taki pierwszy świadomy kontakt z Kraftwerkiem, ale no gdzieś tam nie zainteresowałem się szerzej tym tematem. Dopiero musiały te 3-4 lata upłynąć i jak po prostu przesłuchałem całej dyskografii chronologicznie. No, można powiedzieć, że sobie zrobiłem podgórkę, bo zacząłem od właśnie tych krautrockowych, czyli tych najtrudniejszych płyt w odbiorze. A później przeszedłem do tych elektronicznych, no ale też nie ma co ukrywać, na tych wielu, powiedzmy, tych synthpopowych płytach, tych już od Autobahn, czy od Trans-Europa Express, Wzwyż, no też jest dużo rzeczy, które no, dla kogoś, kto jest zaznajomiony tylko ze stricte rockową, gitarową muzyką, no mogą być nie do przetrawienia. Natomiast na pewno jest to oczywiście bardzo dobry zespół dla tych, kto chcą się i krautrockiem, i elektroniką, muzyką elektroniczną szeroko pojętą, zainteresować, to myślę, że to jest taki dobry, no, dobry początek. Chciałbym podać, szczerze mówiąc, chciałem podać nazwisko tego redaktora, który napisał ten artykuł w teraz roku, 10 lat temu. Ale jakoś nie znalazłem tej gazety. Obiecuję poszukać jej w domu, bo gdzieś ją trzymam w domu. To wydanie teraz roka sprzed 10 lat i podam nazwisko tutaj tego redaktora, który napisał.

tamten artykuł, bo no jakby nie było, jest to ktoś, kto jakoś w bardzo istotny sposób wpłynął na moje muzyczne życie, to za dużo powiedziane, ale no jakieś tam moje zainteresowania muzyczne, jakby nie było. Dobrze, przejdziemy sobie do drugiej płyty, Kraftwerk 2, czy Kraftwerk 2 i utwór Strom. No ta druga płyta jest zdecydowanie spokojniejsza, bardziej ambientowa, choć nadal bardzo eksperymentalna i bardzo psychodeliczna. To jednak, no nie, ta płyta została nagrana już tylko Ralf Hütter, Florian Schneider w dwójkę, bez perkusistów. Więc dlatego w jednym nagraniu, którego akurat dzisiaj nie usłyszymy, ale usłyszymy kiedy indziej na pewno utwór Kling Klang. Tam automat perkusyjny został użyty. Natomiast pozostałe utwory są bez żadnej perkusji. Natomiast utwór Strom, no to po niemiecku prąd. Prąd elektryczny, ale też prąd rzeki też może być. Strom to, także widać, że gdzieś tam te skojarzenia z tą elektrownią, gdzieś tam te takie industrialne ciągle gdzieś tam są.

Strom z drugiego albumu Kraftwerk. Teraz sobie przejdziemy do utworu Harmonika. To jest utwór, który, tytuł tego utworu mówi wszystko. Po prostu to jest nagranie harmoniki ustnej, bardzo spowolnione. Niby nic, ale niby bardzo leniwe to, ale no ja lubię tego typu rzeczy, znaczy lubię taką właśnie no teoretycznie ktoś by powiedział, że takie zapychacze, ale no w tym utworze to jest czysta muzyka konkretna, tak, czysta czy raczej elektroakustyczna. Także tutaj po prostu chodzi o czyste brzmienie, o to raczej nie ma być jakaś kompozycja wybitna, po prostu chodzi o czysty eksperyment brzmieniowy. No i w sumie brzmiący całkiem też intrygująco. Można powiedzieć, że to jest jakiś daleki prototyp utworu QKTHR Aphex Twina. Jak ktoś nie kojarzy tego tytułu, no to jest bardzo znany utwór, tam wypromowany w internecie w ostatnich latach, gdzie jest taka, zdaje się, fisharmonia, taka, jakieś takie koślawo grane takie akordy na fisharmonii. No to w sumie powiedziałbym, że ten utwór Harmonika Kraftwerku to jest jakiś taki no daleki prototyp, wczesna wersja tamtego przeboju Aphex Twinowego.

harmonika, Kraftwerk. No i na końcu posłuchamy, na koniec posłuchamy sobie kawałka Wellenlänge. To jest bardzo ciekawy utwór, bo jest to duet gitarowo-basowy, można powiedzieć, na gitarze gra właśnie tutaj Florian Schneider, na basie Ralf Hütter. No słychać, że oczywiście słychać, że nie są wirtuozami, ale no wiadomo, że nie o to tu chodzi. To jest utwór, który jest, bym powiedział, bardzo taki no, transowy, psychodeliczny, kosmiczny, ale jednocześnie te riffy wszystkie są takie no takie postpunkowe, bym powiedział, takie bardzo niebluesowe, takie bardzo kwadratowe, no będące lata świetlne od tego, co w mainstreamie rockowym było wówczas w 71-72 roku. No myślę, że ten utwór to jest dobry przykład tego, no bo generalnie cały ten drugi album to jest, można powiedzieć, jeden wielki eksperyment brzmieniowy. Tutaj czysto brzmieniowe, czysto takie formalne sprawy są najistotniejsze. No nie ma tutaj nawet takiego utworu pokroju Ruksuk, który no, jest niewątpliwie chwytliwy i ma nawet jakiś tam przebojowy potencjał. No to tutaj na tej płycie nie ma czegoś takiego. Z takiej czystej muzyki konkretnej jeszcze można wspomnieć o utworze Atem. Atem to jest po niemiecku oddech i dosłownie ten utwór to jest po prostu nagrany dźwięk oddychania przez 3 minuty, też spowolniony. Także to jest no, czysta muzyka konkretna, muzyka elektroakustyczna. Ale myślę, że ta płyta to jest też dobry przykład, że muzyka, która jest taka no, stricte opiera się na sprawach na niewymiataniu, na instrumentach i na sprawach takich czysto brzmieniowych, czysto formalnych, jednocześnie może mieć klimat, że te dwie rzeczy się nie muszą wykluczać. Bo cała ta płyta ma niewątpliwie taki klimat, taki bym powiedział bardzo właśnie, no, nie wiem jak to ująć, no, oniryczny. No nic, zostawiam was z utworem Wellenlänge. Zapraszam na modlitwy psychodeliczne. A to była Kapusta w Canterbury, Adam Katolik. Do usłyszenia za tydzień.

Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dzień dobry wieczór Państwu. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie na dzisiejszej audycji, którą właśnie rozpoczynamy tymi słowami. Dzień dobry wieczór, dzień dobry.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Mogę?
0: Tak, dajesz.
1: Witamy Państwa serdecznie w dzisiejszej audycji w Radiu Afera. Ta audycja to modlitwy psychodeliczne. Jest 13 minut po północy, to jest z czwartku na piątek. Witamy się z Państwem w składzie redaktorskim. Mikołaj Żurakowski, Maja Haczyńska.
0: Oraz Kajetan Sobieszczański.
1: Tak, coś inaczej chciałem, ale już tak. To są modlitwy psychodeliczne i zapraszamy na modlitwy psychodeliczne. Dobrze było?
0: By było w porządku. By było w porządku.
2: Wygrałeś.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce i bardziej skupimy się na nowościach, zapowiedziach koncertowych i gdzieś około takim magazynowo-muzycznym stylu dziennikarsko. Nomen omen, może nawet w jakimś stopniu będziemy gdzieś tutaj z wami, drogie osoby słuchające, się porozumiewać.
1: Zapraszamy w sumie do porozumiewania się. Rzadko o tym wspominamy, ale zawsze jest miło, jeżeli ktoś próbuje się z nami porozumieć za pomocą... Można to robić za pomocą internetu.
2: Tak, tak jest najwygodniej, bo wtedy polecamy. Możemy w dogodnym momencie odpisać. Co w przypadku takiej formy, jaką tutaj prowadzimy, czyli radia, jest... No, bardzo pomocne, bo na przykład jak mówimy do was, to nie możemy wam odpisywać, bo musimy się skupić na mówieniu do was na żywo.
1: Nasz profil jest dostępny na medium społecznościowym, tak, które chyba nadal ma niebieskie logo z białą literą z alfabetu łacińskiego.
0: Tak, tak. Znacie, drodzy państwo, tę literę. Ja ewentualnie podam adres klasyczny. Znajdujemy się w domu studenckim numer 5 na ulicy Świętego Rocha 11A, 61142 Poznań, Polska. Możecie do nas pisać, wysyłać też pocztówki.
1: Listownie, tak.
0: Listownie.
2: O, pocztówkę. Jak kiedyś ktoś z was nam wyśle pocztówkę, to będzie
1: miło. Bardzo miłe, tak.
2: Tak, bardzo miło. Z jakiegoś wyjazdu miłego. Nie musi być jakoś daleko, to nie o to chodzi, tylko symbolicznie.
0: To zawsze chodzi o symbolicznie. Zaczęliśmy, drodzy państwo, od zespołu pochodzącego z Wysp Brytyjskich, który nazywa się Uncle Acid and the Deadbeats. I niedawno Uncle Acid and the Deadbeats wydał swój kolejny long play o tytule Shapes of Midnight i do tego long playu wrócimy po kolejnej muzycznej przerwie.

0: Uwielbiam, kiedy ktoś tak robi, jak w tym utworze.
1: Mały zawał.
0: Mały zawał dla radiowca. Człowieka radiowca.
1: Małe problemy radiowców. Małe zawały.
0: Jak jeszcze właśnie nie słuchało się czegoś 200 tysięcy razy, tylko na przykład tak raz czy dwa i nie pamiętasz, że tak jest, to dostajesz mały zawał w momencie, kiedy utwór gwałtownie się kończy.
1: Ale jednak nie.
2: Ja miałem już tyle mikrozawałów, że jestem odporny na to. Jeśli mam być szczery. Świeży album 18 września miał swoją premierę.
1: Ma bardzo ładną różową okładkę.
2: Tak, to się zgadza. Jest to też pierwszy long play wydany poza Rise Above Records. Killer Candy Records to jest ich własny label, który założyli na poczet tego albumu. I co ciekawsze, pierwszym singlem promującym ten album był Don't Let It Control You, który gdzieś można byłoby się doszukiwać jakichś ukrytych znaczeń związanych z wyjściem z Rise Above Records, ale to tylko takie insynuacje, które przeczytałem w internecie, więc możemy uznać to jako pewną teorię spiskową. No właśnie. I pod gradobiciem pytań, to teraz rzucam kulką gradu w Maję. Jak ci siada?
1: No, ja myślę, że muszę jeszcze go sobie jakoś tak posłuchać parę razy. Może w kółko. Za pierwszym razem, jak to wytłumaczyć? Dobrze mi się tego słucha, ale nie porywa mnie aż tak jak ich poprzednie albumy. Chociaż na przykład jeżeli chodzi o ich koncertową formę, no to porwała mnie naprawdę na maksa, jak widzieliśmy ich w tym roku, w czerwcu na Freak Valley. To był to wspaniały koncert i w sumie byłam na trzech koncertach, jak już pewnie wtedy wspominałam, jak robiliśmy podsumowanie i nigdy mnie nie zawiedli. A tutaj mam wrażenie, że to jest może zapowiedź czegoś takiego, że jakąś formę wykorzystują do końca i może będzie jakiś ciekawy przełom w jakąś stronę, może jakieś odświeżenie potem. Czasami tak jest.
2: No, wrócili stylistycznie do wcześniejszych rzeczy. Jest tutaj też wolniej niż chociażby na Wasteland, które było już takie szybkie i mocno heavy metalowe.
1: Tak, to akurat prawda. Zwolnili znowu, ale właśnie no wciąż. Jednak te ich wczesne albumy są moje takie ulubione. Czymś, co zdefiniowało moją miłość do nich.
2: No, wszyscy, którzy się wypowiadają, mówią, że to jest powrót do starego, więc czy twoim zdaniem to jest powrót do starego?
1: W pewnym sensie tak.
2: Okej, no to jest jakaś tam chyba powszechna zgoda. Ja natomiast myślę, że ten album ze względu na to, że jest bardzo równy i jedyne, co się wyróżnia, to singiel, z którym po prostu jestem osłuchany. Jeszcze tylko wspomnę, że na koncercie no ten utwór zrobił ludziom, wszystkim dookoła. Widać było po nich, że się ruszają dość energetycznie, więc zakładam, że w koncertowej wersji pozostałe utwory też będą robić ludziom dobrze. No bo w koncertowej formie jest ten zespół fenomenalnej. Więc ja myślę, że to jest kwestia osłuchania się i ta równość sprawi, że bez jakiegoś większego hitu wszystkie utwory staną się hitami.
1: Właśnie mam wrażenie, że może brzmieniowo coś mi... Właśnie jeszcze nie... Bo ogólnie album jest dobry, tylko jeszcze nie przyszpiliłam tej jakiejś cechy, która mi tutaj trochę może zaburza ten odbiór. Może to jest kwestia brzmienia. Faktycznie, że teraz mówisz, jakiś równy, ale może on jest dla mnie taki aż za równy, że taki lekko spłaszczony. Muszę tego poszukać po prostu.
2: Znaczy mi chodziło o nie brzmieniową, a kompozycyjną równość.
1: Mhm. Po prostu muszę tego poszukać.
2: Za nami When Evil Wakes, zaczęliśmy od Sleep No More, a teraz utwór I Won't Sleep Till You're Gone. Mi się podoba, że pojawia się stosunkowo dużo klawiszy i momentami słychać też saksofon. Niewiele go, ale tam jest. To akurat mi się podoba.

0: Uncle Acid and the Deadbeats, I Won't Sleep Till You're Gone z albumu Shapes of Midnight i chyba ja zrobię tak, że ten album sobie wrzucę na leżak po prostu i niech sobie poleżakuje. Wrócę do niego za parę miesięcy, parę tygodni i zobaczymy, co to tam mnie spotka, bo to też czasami warto tak zrobić z albumami, do których człowiek nie jest przekonany. To jest taka moja złota rada dla wszystkich osób słuchających i nieprzekonanych.
1: Mi się zdarzało tak również, aczkolwiek do tego zespołu jestem akurat przekonana, tylko no tak właśnie to różnie bywa z albumami. Ale tak, no po Uncle Acid zdecydowanie spodziewałabym się i spodziewała się wciąż nowych rzeczy, ponieważ no działają dosyć aktywnie. Ale kolejny projekt, który mamy na dzisiaj przygotowany, no to było spore zaskoczenie zobaczyć gdzieś tam informacje o tym, że no można powiedzieć trochę w cudzysłowie, że wydali coś nowego. Mam na myśli Morfin. Jak wiemy, nieodżałowany Mark Sandman nie żyje od roku 99, więc wiadomość o nowym singlu Morfin była dosyć dla mnie no zaskoczeniem takim lekkim, ale z drugiej strony też wiem, że zespoły mają czasem tendencję do tego, żeby gdzieś tam wygrzebywać jakieś odrzuty z płyt i tak dalej. Tak czy siak śmiesznie było posłuchać nowego utworu od zespołu, który właściwie znam na pamięć, którego dyskografię znam na pamięć. To może najpierw posłuchajmy, a potem jeszcze pogadamy.

0: Morfin i nowy singiel, Kokun. Nie sądziłem, że to kiedyś się wydarzy. A tak jak można mieć różne, słusznie często mieszane uczucia co do takich sytuacji, tak tutaj jest, mam jakieś takie czyste poczucie i jestem bardzo spokojny, że to jest okej. Z jakiegoś takiego etycznego dla mnie punktu widzenia odbiorcy muzyki, że Mark Sandman przemówił z zagrobu, bo to z tego, co czytałem, to się wydarzyło w ścisłej współpracy i konsultacji z partnerką jego ostatnią, z którą był w momencie śmierci, której nazwiska niestety, przepraszam, nie pomnę teraz. Natomiast po prostu z bliską osobą, która została tu z nami na świecie. Więc myślę, że to plus ważna informacja muzycznie Dana Coli, czyli odwieczny i jedyny saksofonista Morfiny, też wyraził, jak sądzę, aprobatę, bo dograł do niektórych utworów partie saksofonowe. Nie jestem pewien, czy do tego konkretnego singla, ale sądzę, że tak. Myślę, że był to jeden z powodów, dla których został wybrany jako singiel. Także dzieją się takie rzeczy.
1: A 4 grudnia tego roku możemy się spodziewać całego albumu właśnie z takich różnych wszelakich pozbieranych utworów.
0: To wydaje mi się, że to była jakaś jedna sesja chyba w ogóle i że to było podczas nagrywania materiału na ich ostatnią płytę, The Night, że to w ogóle miało miejsce bardzo krótko, chyba rok przed śmiercią Sandmana. Niewykluczone, że minąłby jeszcze rok czy dwa i wydaliby to po prostu jako jakiś kolejny album. Zresztą w sumie to nie jest pierwszy raz, kiedy Sandman wydaje coś pośmiertnie, bo The Night też już zostało wydane po jego śmierci.
1: Barok po śmierci.
0: Coś takiego, jakoś tak. Nasza następna propozycja na dzisiejszy wieczór pochodzi od człowieka, który wydał nowe single 2 z nadchodzącego albumu swojego. Mowa o projekcie Black Market Karma.

0: Brother Combustor.
1: Pack Market Karma. Jeden z dwóch singli zapowiadających najnowszy. 13, jeśli dobrze się doliczyłem, album projektu. Wcześniej użyłem pojedynczej osoby mówiąc o tym projekcie, bo właściwie można tak mówić, myślę. Pan o nazwisku Stanley Belton jest głównym kompozytorem i multiinstrumentalistą, który nagrywa większość ścieżek do dyskografii Black Market Karma i można, myślę, że traktować ten zespół jakiego solowy, natomiast ma zaprzyjaźnionych muzyków, którzy tworzą z nim ten zespół na scenie.
2: Lubisz ten zespół?
1: Lubię ten zespół, przyznam. Bardzo, bardzo lubię ten projekt. Jest bardzo konsekwentny, bo te single brzmią bardzo podobnie do większości rzeczy, które wcześniej zostały wydane pod tym singlem, pod tym szyldem. I bardzo mi się to podoba, bo to wszystko, jak niesamowite dla mnie jest to, że pomimo tego, że ta muzyka ma w sobie jakiś aspekt powtarzalności, cały czas wydaje mi się, że jest tam coś świeżego, że jakby ten pan znalazł jakiś taki pomysł na siebie w takiej muzyce, którą ja czasami sobie określam jako psychedelic easy listening.
2: Właśnie chciałam cię tak trochę podpytać o to określenie, czy chciałbyś go użyć tutaj na antenie, bo jest twoim w sumie takim prywatnym gdzieś tam
1: ale
2: wymysłem i myślę, że pasuje.
1: Trzeci album tego projektu nazywa się Easy Listening, więc to okay. Bo wszystko jest świadome. Wszystko świadomy zabieg. Ta muzyka ma być przyjemna, ma być psychodeliczna.
2: Kropka.
0: No, ja akurat lubię, kiedy jest hard listen.
2: Kiedy muzyka sprawia ból.
1: Ja nie przyczę.
0: Tym bardziej. Ja akurat odbiłem się od Black Market Karma po kilku przesłuchaniach i nie sięgałem po ich muzykę, bo jest dla mnie...
1: Zbyt przyjemna.
0: Zbyt przyjemna. W sensie całe albumy mnie po prostu zaczynają nużyć.
1: Mhm, rozumiem to doskonale. Są bardzo monotonne. To jest... Jest to domeną monotonnych rzeczy, że czasami są nużące. Mhm. Ja osobiście odnajduję w tym właśnie jakąś przyjemność, chociaż jak słuchanie muzyki boli, to też jest okej. Okay. Myślę, że...
0: Nawet bardziej okej. Okay. Nawet bardziej okej, okay, kiedy jest boleśnie. No, zależy, co kto lubi. Ale... Generalnie bardzo fajnie, że jesteś tutaj z nami, bo ja bym nie pomyślał, żeby pograć i sprawdzić Black Market Karma.
1: Dziękuję, bardzo mi miło. Ja też bardzo, bardzo mi miło, że tu jestem. Dobrze jest tu być.
0: Jak zakończymy to wejście antenowe, to sobie pogratulujemy nawzajem.
1: Uścisk dłoni.
0: Tak jest. A teraz... A to jeszcze powiem. The Grease Leader pojawi się 6 listopada tego roku. Czyli za mniej niż miesiąc już będzie można posłuchać całości. A kolejnym singlem z tego krążka, który zapowiada go właśnie, to jest Always Faithful.

0: Black Market Karma i tutaj zostałem upomniany, że popełniłem błąd. Jaki? The Grease Ladder, a nie Leader. Ja wszędzie liderów widzę.
1: Ladder to...
0: The Grease Ladder.
1: Drabina.
2: No tak. No tak.
0: Drabina, a nie lider. To i to prowadzi do celu. Tak. Do góry. Lider prowadzi cię w górę, drabina prowadzi do góry.
2: Pod warunkiem, że działa tak, jak powinno.
0: Lider.
1: Drabina oczywiście.
2: Jedno i drugie.
0: Jedno i drugie. Tak, tak. To był utwór o tytule Always Faithful, wcześniej Brother Combustor. I tak sobie tutaj poczekamy sobie gdzieś kiedyś na premierę tego albumu. Natomiast mniej pozostanie nam... Nie, więcej. Pozostanie nam czekać do Red Smoke Winter Edition.
2: Edition.
0: Edition. Red Smoke Winter Edition.
2: Welcome.
1: Myślałam, że już ten, po niemiecku powoli zaczynasz jakoś tutaj mówić.
0: Nie, te, czasami ten, psują mi się niektóre obwody w języku i się źle ułożę.
1: Przestawia się
0: i język. Tak, i tak, się coś źle wkliknie.
2: Swoje.
0: Ja. No tak.
1: Ja się zdziwiłam. Chyba no, ja byłam, no jakby to przywiało pewne mgliste wspomnienia z 2016 roku, kiedy uczestniczyłam w Red Smoke Winter Edition dawnym, już nieistniejącym klubie u Bazyla, jeszcze w lokalizacji na Świętego Wojciecha, dosyć legendarnej lokalizacji. Chyba na dwóch edycjach mogłam być, jeśli to możliwe, na pewno na jednej.
0: Winter?
1: Tak.
0: Edition, była tylko jedna.
1: Była tylko jedna, okej, okay, to mogę jeszcze mylić z jakimś po prostu innym stonerowym koncertem, może że grała Red Scalp. No, mogę mylić, to było dawno temu.
0: Trochę tych koncertów.
2: To było dużo stonerowych koncertów tak. W tamtym klubie wtedy.
0: Szczególnie w 2016 roku, kiedy generalnie stoner tak. Eksplodował.
2: Złoty tak. Okres, złota tak. Era polskiego stonera.
0: I nie tylko polskiego.
1: No właśnie ja nawet mam zachowany bilecik z tego Winter Edition. I tak ciekawe to jest dla mnie patrzeć dekadę wstecz. Bardzo też cieszy to, że sobie Red Smoke powraca w takiej zimowej formie, bo myślę, że to, że ten festiwal będzie w jakiejś formie co pół roku, a nie co rok, jest bardzo takie budujące. O, 20 listopada w Babilonie.
0: Dawka przypominająca po prostu.
1: Tak, dawka przypominająca. Myślę, że będziemy się dobrze bawić.
0: Dla państwa zagrają Astral Nomad, Five the Hierophant, Neander, Wyatt E. i Belzebong. A żeby tak było po radiowemu, to zagramy jakieś zespoły, które tam grają i nasz wybór padł na Splita, Five the Hierophant i Wyatt E., który ujrzał światło dzienne 5 lat temu. Często ze sobą grali, bo grali dwa razy na Red Smoke'u razem i też jak traskowali sobie tutaj po Europie, to też często pojawiali się razem, więc oni się chyba dobrze kolegują, Five the Hierophant i Wyatt E. Plus jeszcze zagrali wspólnie koncert na Roadburn, gdzie wystąpili muzycy i tego zespołu, jeszcze dodatkowe osoby były w składzie, nie zdążyłem jeszcze tego przesłuchać, ale jestem bardzo ciekaw, jak to tam wyszło. To co, gramy Five the Hierophant, The Black Waves.

0: Five, The Hierophant, The Black Waves. Zagadali, rozgadali, że przegapiliśmy ważny moment w każdej audycji radiowej, która dzieje się w nocy, czyli minęła godzina pierwsza 7 minut temu i teraz mówimy, co to za radio? To jest Radio Afera, audycja modlitwy psychodeliczne, a za oknem dzisiaj pogoda. Dzisiaj lato się skończyło.
1: Tak, i skończyło się tak około godziny 19, tak, powiedziałabym.
0: Tak.
1: Równo wyznaczałam tę porę, ponieważ zwróciłam uwagę na to, że po prostu zaczęło nagle huczeć za oknem.
0: Tak. Potężne wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysała. Kołysała. Tak było.
1: Oraz opad się zintensyfikował.
0: Na maksa się zintensyfikował. Teraz na całe szczęście opad ustał. Nie ma go za oknem, więc gdybyście mieli ochotę na jesienny już spacer, jeśli jesteście osobami jesieniarskimi, to najwyższy
1: ja
0: czas.
1: Jestem.
0: To możecie wyskakiwać spod pierzynki i teraz w tę pluchę radośnie maszerować. Dobra, czyli oddaliśmy radiowemu co radiowe, więc wracamy do muzyki. Wyatt E. tym razem, i to jest utwór trochę inny niż normalnie grają, bo grali głównie instrumentalnie do tej pory. Natomiast tutaj pojawia się gościnnie wokalistka, która nazywa się Tomer Damski i naprawdę jest to prześwietny, przepiękny też bym powiedział utwór, dlatego też wybrałem, żeby ten utwór zagrać, wspominając o Red Smoke Winter Edition, która odbędzie się 20 listopada, dobrze zapamiętałem?
1: Tak, 20 listopada w Pawilonie w Poznaniu. Jednodniowa edycja, 5 składów.
0: Nie będzie pola namiotowego.
1: Nie będzie pola namiotowego. Kto odważniejszy może spróbować, w sumie nie wiem, gdzieś się zaląc w Pawilonie.
0: Albo w parku Korytowarty. Nie polecamy, nie zachęcamy. Nie zachęcamy, bo to jest nielegalne, ale...
1: I będzie zimno i w ogóle nie róbcie tego.
0: Nie róbcie tego, wcale.
1: Ale wpadnijcie.
0: Tak, my będziemy.
1: My będziemy na pewno.
0: Dobra, to Kol Badaj, Wyatt E.

0: zapomnijmy. Red Smog Winter Edition. 20 listopad Pawilon zagrają Belzebon, Quiet E, który przed momentem z utworem Call But I, Neander, Five Day Hierophant, który chwilę wcześniej, i Astral Nomad, także spotkamy się tam po prostu gdzieś ze sobą, będzie można odświeżyć te japy, których się nie widziało tak. od lipca.
1: Przypomnieć się sobie nawzajem. Zapraszamy. Chodźcie tutaj do Poznania, jeśli nie jesteście stąd, lub zostańcie w Poznaniu, żeby być na tym wydarzeniu.
0: Mamy znakomitą bazę hotelarską. Jest tutaj pięknie i jest co robić. Możecie pospacerować.
1: Są atrakcje.
0: Są atrakcje, dokładnie.
1: Turystyczne.
0: Dokładnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy.
2: Tak, używając fachowego języka, myślę, że będzie bardzo fajnie.
0: Wiesz co? Okazało się, że jest problem z tym zespołem. W sensie nie da się go odtworzyć i właśnie sprawdziłem. Więc nie wiem, co zrobimy teraz. Chyba musimy nagle zmienić plany i poszukać jakiejś alternatywy.
2: Old Them Witches w takim razie?
0: Tak, to teraz zagramy Old Them Witches, bo tutaj nam się plany pokrzyżowały.
2: Dobrze, spróbujemy może w takim razie to naprawić w tak zwanym międzyczasie.
0: Na poza antenium, gdzieś będziemy sobie tutaj tak gmerać przy naszym sprzęcie. No dobra, to ja myślę, że zagramy ostatni utwór z House of Mirrors o tytule Saturn Song. No, ten utwór, jak i ten album są ok, ale o tym za moment.
3: Hail to the boys that march forever on.

0: House of Mirrors, 29 maja. Już jakiś czas temu była ta premiera, dopiero teraz miałem okazję posłuchać. Nie wcisnęliśmy ich w poprzednią, że tak powiem, ramówkę. Było za gęsto, więc ten album trochę poleżał i teraz po niego sięgnąłem. Ty zapewne też.
1: Tak, ale wciąż jakoś tak on sobie też nie może znaleźć od pewnego momentu, mam wrażenie, w mojej głowie. Chciałabym sobie odświeżyć ten zespół na żywo i trochę liczyłam na to, że przy okazji promocji nowego albumu wpadną gdzieś tam tutaj w okolice.
0: Byli chyba w zeszłym roku z Elderem, z tego co pamiętam.
1: To musiało być chyba dawniej.
0: Dawniej?
1: To musiało być 2 lata temu.
0: Z 1,5 roku. Rzymskim targiem. 1,5 roku temu. Zaraz sprawdzimy. Nie grali w Poznaniu akurat, ale ja...
1: Grali w Poznaniu tylko raz chyba i akurat byłam.
0: Ja też byłem.
1: To było w klubie u Bazyla, wspomnianym już dzisiaj.
0: Tak, ale w innym miejscu.
1: Ale w innym miejscu, bo na Norwida. No w każdym razie jakoś tak ten album też dobrze, że jest. Fajnie.
0: Tak jak Kajetan. Tak jak ty.
2: Dzięki.
0: Dobrze, że jesteście.
2: Wy też. Dobrze, że jesteście.
0: No ja mam pewną zagwozdkę z tym albumem, dość taką konkretną. Nie wiem, czy mogę teraz się rozbiec, że tak powiem, z moją rozkminą.
1: No proszę bardzo.
0: Dajecie mi przestrzeń. No, ja lubiłem Old and Witches dlatego, że tam zawsze było różnorodnie. Te albumy, zawsze coś się na nich działo, że można było przeskoczyć od jakiejś bardziej eksperymentalnej formy rocka psychodelicznego do takiego bluesowego standardu. I było okej. Okay. Były 3 wolniejsze utwory. Tutaj teoretycznie też tak jest, ale jest bardzo, tak powiedziałbym, zachowawczo, jeśli chodzi o brzmienie. Jest bardzo przyjemnie, jest bardzo fajnie, te utwory płyną, ale no... Nie ma takich podjazdów, jakieś takie bardziej psychodeliczne, nieokreślone strony i tego mi brakuje akurat w tym albumie.
1: Tak, brakuje trochę też takiej przestrzeni, mam wrażenie, w sensie kompozycyjnej, że czasami brakuje mi jakiegoś takiego, no tak jak mówisz, zróżnicowania. No mam wrażenie, że trochę inaczej, słychać, że to oni, ale tak jakby też dla mnie przynajmniej jakby odgrzewali po prostu jakieś patenty z poprzednich płyt, jakieś takie swoje zagrywki. Ciężko mi to opisać, ale właśnie niczym ciekawym mnie to jakoś nie łapie.
0: No, mnie też trochę nawybierałem się, jeśli chodzi o utwory na dzisiejszą noc, na dzisiejszy wieczór. Okej, żeby było jasne. Ten album jest naprawdę bardzo spoko, ale no, brakuje właśnie tych wcześniej wspomnianych rzeczy, które były charakterystyczne dla Old and Witches i to jest taki mój dość, chyba największy zarzut, który mam do tego albumu, że jest zbyt zachowawczy. To jest może najmniej wpasowujący się w taki standardowo, rockowo, bluesowy klimat tego albumu puszczę utwór o tytule Angel on the Wayside.

0: Mówiąc jak starszy człowiek, który nie wie co powiedzieć, mógłbym powiedzieć, no i właśnie tak to jest. To jest taki typowy słowny zapychacz, ale akurat skojarzył mi się z krążkiem nowym House of Mirrors, All Them Witches, który jest w porządku i przyjemnie mi się go słucha. Powtarzam to jeszcze raz, może dlatego, że sam mam jakiś taki error poznawczy, że nowy album All Them Witches jest dla mnie zbyt poprawny.
1: Chciałbym powiedzieć, że zmieniła się w jakiś sposób też estetyka, mam wrażenie, tego zespołu, że jakby też wyczerpali trochę tutaj się i ta nowa okładka, no... ona jest fajna, ale coś też tutaj, coś nie zaszło. Jakaś, bo jak się patrzy na taki ogólnie ich jakiś zbiór, jakiś taki estetyczny, był tym jakiś ciąg.
2: Kod jakiś.
1: Jakiś kod. I on teraz się urywa, mam wrażenie, na tej ostatniej okładce. To jest po prostu zdjęcie, które jest rozmazane. W sensie jest ładnie rozmazane, wiadomo, ale no...
0: A, ja tobie powiem, bo Robi Stabler, który był ich perkusistą, on robił im te okładki, bo on robił grafiki. To
1: no
0: jest...
1: tak, to ma sens, faktycznie. Tak, ja tak. To wiedziałam, ale zapomniałam.
0: Tak.
1: Oleny, to ma sens.
0: Więc no, mam wrażenie, że był to też... ważny członek tego zespołu. Oni też nie pisali, co tam zaszło, po prostu napisali, że już teraz nie grają razem i będzie inny perkusista, tyle. Więc było to dość oszczędne, więc nie chcę tutaj rzucać żadnymi hipotezami, no ale to by się zgadzało, że estetycznie no to już będzie to, będą trochę inaczej wyglądały ich okładki od tej pory. Więc to ważna rzecz, o której wspomniałaś. Więc może ta zmiana składu trochę ich, nie wiem, stracili przez to trochę pędu. Nie mam zielonego pojęcia. Aczkolwiek House of Mirrors jest dobrym bluesowym albumem, mogę powiedzieć, bo jest bardzo dużo tutaj bluesa, który jest dobrze napisany i dobrze zagrany. Więc to chyba tyle, co moglibyśmy powiedzieć o nowym All Them Witches. Przyjemne.
1: Tak, przyjemne.
0: Okay. Będę wracał, będę słuchał, ale na pewno nie tak często, jak innych pozycji z ich dyskografii. Dobra, na ten moment ostatnie spotkanie na dzisiaj. Aternet. Słuchajmy.

0: O nie,
1: o nie, o nie, o nie. Proszę się skupić, droga osoba redaktorska, bo ludzie nas słuchają, osoby słuchające. A dobra, nic się nie stało. Szybko, skrzętnie przejdę do utworu. Bardzo fajnie się go słucha w drodze i to byłby taki dobry utwór, na, żeby puścić sobie w aucie, kiedy jedzie się przez jakąś przestrzeń, która ma... jest pusta, nie ma żadnych drzew, jest dużo pól, widok jest daleko.
2: Czy tak... chodzi ci może o autoban?
1: Nie, nie, nie. Chodzi mi raczej o jakąś taką...
2: To już jest druga audycja z rzędu, na której mogę wymówić tą nazwę.
1: Tak, ostatnio się zapytałeś, czy znamy ten album.
2: A słuchałeś już w międzyczasie?
1: Tak, tak, tak. Tak.
2: Jak nie, to polecam bardzo.
1: No, ale zdążyłem przesłuchać tylko 5 minut, więc...
2: Dalej jest tak samo, więc...
1: No, no dobra, no i tyle. No
2: Old Witchy słuchaliśmy.
1: Tak, i którego myślę, że fajnie by się słuchało gdzieś tam w drodze. Koniec.
2: Myślę, że tak.
3: Koniec.
2: Panda Bear i Sonic Boom wydali razem album i chcieliśmy coś puścić z tego albumu. W sumie to ja chciałem.
1: On chciał.
2: Ja chciałem.
1: On chciał. I

0: Revive Him.
1: Z albumu A Question Mark of When. Myślę, że po prostu A Question of When. Panda Bear i Sonic Boom, wydany wspólnie album. Nie pierwszy, wydaje mi się, że drugi. Była ta kolaboracja już wcześniej uskuteczniana. I myślę, że jest to bardzo owocna współpraca. Zresztą dla kontekstu Panda Bear znany ze składu Animal Collective i też ze swojej dosyć szerokiej solowej działalności. I Sonic Boom, czyli jeden z członków nieistniejącego już Spaceman 3, bardzo owocny.

0: współpraca, myślę. I to tyle z mojej strony.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Ja proponuję zagrać utwór, a później sobie porozmawiamy o następnej formacji, bo ten album jest dobry. Jest bardzo fajny, ale to za moment o tym.

0: Dead Meadow Fundlings, album, który jest kompilacją tak naprawdę, ale jest mimo wszystko spójny. Jeszcze zanim wam pozwolę mówić, to Adam, nasz kolega Adam K., Adam K. od Kapusty zauważył, rozpoznał, że na końcu utworu From the Children of Planet Earth jest fragment nagrania, który został wysłany z sondą Voyager w kosmos. Tam było coś, że to chyba był dłuższy tekst, że jesteśmy dziećmi z planety Ziemi. Coś takiego było. Bardzo fajnie, że to zauważyłeś, bo też bardzo lubię historię tego nagrania, które poleciało w kosmos. Ale wróćmy do Dead Meadow. Gradobicie pytań ponownie. Dzisiaj rzucam kolejną kulkę gradową w was. Dwie kule gradowe w was rzuciłem i w tej kulce gradowej jest pytanie. Jak tam? Co tam?
1: Foundlings podoba mi się bardziej niż Voyager to Voyager. Który był poprzedni.
0: Mi też.
1: Cieszę się, że się zgadzamy tutaj.
2: Ja się staram nie oceniać. Ale wydaje mi się, że jest taki powrót trochę, że to jest takie bardziej tak korzenne dla nich. Tak mi się bardziej kojarzy z ich starszymi rzeczami. Jest bardziej tak niż Voyager i podoba mi się.
0: Na pewno jest bardziej psychodelicznie, tylko to też są nagrania zebrane z różnych sesji, z różnych innych wydań, więc też mogli sobie pozwolić na skompilowanie czegoś, co no, będzie brzmiało... Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, że to jest kompilacja, ale brzmi naprawdę bardzo spójnie ten album.
1: Tak, brzmi po prostu jak album.
0: Tak, to w ogóle bardzo ciekawie im wyszło. No i też ten album wyszedł chwilę po Voyagerze, bo w tym roku, 30 chyba 1 lipca, jeśli dobrze pamiętam, jak grali w pawilonie, to ten album już się ukazał.
2: To było jakoś w ogóle dzień różnicy chyba między
0: no, albo dwa
2: wydarzeniami.
1: Tak, tak, że ja nie zdążyłam posłuchać tego albumu przed koncertem, bo on wyszedł dosłownie... Coś takiego było, że może chyba dzień wcześniej,
2: tak,
1: czy coś.
2: Tak, jakoś bardzo krótka była. Może to nawet był taki koncert.
1: Typu zapowiadający?
0: Nie, ten album już był, bo go mieli ze sobą.
1: A no właśnie, mieli go ze sobą. No, ale czasami zanim się pojawi w internecie, to już włożą merch. Też tak czasami robią zespoły. No, nieważne, to już... Można by sprawdzić, ale kto by tam, kto by tam się bawił? Tak,
2: tak no, ale... niewiele było różnicy czasowej. Ja też nie zdążyłem tego albumu.
1: Dobra, sprawdzę to.
2: Przed koncertem. Jednak.
0: Dobra, słuchajcie, to
1: pamiętam, że
2: może
1: koncert
2: posłuchajmy
1: 2
2: dalej,
1: sierpnia.
2: Bo tak, to się
1: dobrze,
2: jeszcze.
1: Tak, to puśćmy sobie kolejny utwór, a ja w tym czasie poszukam.
0: Za nami From the Children utwór o tytule, którego teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, a teraz Nobody Home.

0: To nasze ostatnie wejście, więc...
1: Pora się żegnać.
0: Pora się żegnać, ale zanim się pożegnamy...
1: To ja jeszcze raz powiem, że koncert był super.
0: Koncert był super i album Fundlings też jest super. 7 kompozycji, z czego 3 to są covery. Jest tam Led Zeppelin, są Bimbelsi i St. John Paul. Nie znam akurat oryginału, ale są 3 kompozycje nieautorstwa Dead Meadow. Bardzo fajną kompilację stworzyli, która brzmi jak pełnometrażowy, spójny album. Także polecamy, zapraszamy.
1: Oraz żegnamy się z wami, drogie osoby słuchające. Dzisiaj była audycja poświęcona dziennikarskim nowościom, które mieliśmy do nadrobienia z całych wakacji i jeszcze z wcześniej. A mówili do was... Tak, Kajetan Sobieszczański.
0: To on.
2: Mikołaj Żurakowski. To on.
0: Oraz Maja Haczyńska.
1: Dziękujemy wam, że byliście z nami.
0: Dziękujemy. Życzymy wam dobrej nocy. Zostawiamy was z utworem Everything's Going On. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc.